Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra, bijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie.

Pamiętasz to miejsce w piwnicy u dziadka, kiedy przychodziła jesień? Zrzucali tam węgiel i jabłka i tam całowaliśmy się pierwszy

0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników, to jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatorki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
0: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
0: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
4: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. Będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali.

0: tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
1: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
0: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
1: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
2: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
2: No to jest rzecz wspaniała. Moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
3: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Włocławka.
4: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
5: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
3: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów święta województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
6: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
3: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
7: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Włocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, województwie, w tej części regionu.

0: w okolicach Włocławka mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka. Powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń w naszym, dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrę, psychiatrię środowiskową. Tak bym w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 100, 150 milionów złotych.

0: Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
2: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. Dwie godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie, także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, dwa tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
3: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
4: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
1: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
5: Święto województwa, jak się panie bawią?
6: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
5: Pogoda nie ostraszyła?
6: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
7: Mamy parasole, także...
5: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
8: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
6: Też na Andrzeja Piasecznego.
7: Na Anię Dąbrowską.
5: Jakieś ulubione piosenki?

0: no nie wiem w sumie jaką.
1: Śniadanie do łóżka, wymię deszczu.
2: Ja, no wszystkie. Nie wiem jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
1: Porady na zdrady.
2: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
3: Święto województwa, powiedzcie mi jak się bawicie, mimo pogody przyszliście?
4: Przyszliśmy, jest super.
5: Jest dobrze.
4: No jest super.
3: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
6: Ania Dąbrowska!
5: Ania.
3: No Ania, a jakieś ulubione piosenki?
6: W głowie.
3: Jeszcze jakieś?
6: Jakby się tam zbywało. No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
7: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie odbyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po alkoholu.
8: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast 1 kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
7: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
9: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w 3 zdarzeniach, między innymi w dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi, ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
7: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi wrocławska prokuratura okręgowa.
10: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione 2 zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby.

0: realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoliny, bo jak widać, Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja w UNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, ani kiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie. I pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skillpark, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie ze ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu, nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
5: Po pierwsze, dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, danych, ale też tych produkcyjnych.

0: przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej, jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
2: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
3: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
2: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
1: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
4: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
3: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
4: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
1: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
5: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ no, czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
3: A dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
5: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
1: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
6: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
1: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
7: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna, to znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać.

0: zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować i takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej, potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
2: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
3: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
2: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały. Nie przeszły eliminacji, będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności, czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych

0: ćwiczeń, tak, czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennej, no, z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w Miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
1: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
2: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
1: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
3: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
4: Właśnie miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
3: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
4: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
3: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
4: Proszę opowiedzieć o tym, jak Pani w ogóle zdiagnozowała, bo Pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć?
5: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciało się tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, gdzie praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko ok. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam stać, z umyciem zębów, ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też, były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.

0: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
1: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej. To znaczy, tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu. Czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
0: Wspomniał pan o stowarzyszeniu. Dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
1: A przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny. Często jest to, tak wyglądam jak wyglądam, tak, a często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie, natomiast ostatnio już poddałem się. Nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
2: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Nic mi, ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
0: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
2: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację, nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam, no co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora, wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
0: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastemię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno i ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu wrocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie

0: młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu wrocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i... Jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
1: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
2: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat wrocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
0: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
2: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
3: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
2: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
4: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
5: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
6: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
5: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
7: Ogólnie to po rodzinie mamy. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi.

0: z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
1: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
0: Dokładnie.
1: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna?
0: No,
1: czy inne też?
0: Można tak powiedzieć. No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
1: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
0: No, tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie no, próbuję coś.
2: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
1: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
2: Tak.
1: Okej, dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
2: No ja, nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to jest mnie też idzie.
3: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat, no i tak ciągnę.
1: U ciebie, dlaczego?
0: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo, no i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
1: A dlaczego akurat piłka nożna?
3: Bo tak, nie wiem.
1: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
3: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
1: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
3: Tak.
1: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
0: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
4: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
5: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy. Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
6: ikony,
5: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza.
6: I strzelca, który będzie
5: dzisiaj testował.
6: Będzie testował.
5: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
4: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku. Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
7: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
4: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
7: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory

0: osób skorzystało z rowerów.
1: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
0: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą rower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji.

0: Czerwiec we Wrocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
1: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki Głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
2: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
1: Tak, są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł, zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
0: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
3: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Tym razem ze znanym i lubianym aktorem będziemy rozmawiać o książkach. Między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki, oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i jest także lektorem. Między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym. Między innymi w Postaw na milion czy w Pytaniu na śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. Ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie Dawid Sakowski. To włocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Wrocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
0: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
1: 19 czerwca serdecznie zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
0: W najbliższy piątek rozpoczynają się Europejskie Dni Archeologii. W programie znalazła się m.in. prezentacja unikatowych zabytków związanych z historią Wrocławka.
4: Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Archeologii, które jak zwykle będą bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W piątek, 12 czerwca o godzinie 12, otwarcie wystawy archeologicznej poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
0: Dzień później mieszkańcy będą mogli spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
5: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum historii Włocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz

0: o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór naszego, mojego zawodu i jak to też wpływa też później na postrzeganie archeologa i archeologii przez społeczeństwo. A także przedstawia też również kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
1: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Włocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać o różnych kolekcjach i zaprosiliśmy kilkunastu wystawców z przeróżnymi rzeczami. Na pewno nie zabraknie włocławskiego fajansu, ale i zegarów, zabytków techniki, takich jak na przykład żelazka na węgiel, czy dusze bibelotów, płyt, książek, biżuterii i wielu, wielu innych rzeczy. Zawsze też kolekcjonerom, handlarzom towarzyszą twórcy ludowi. Tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesnie malowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami, poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
1: Najbliższe dni we Włocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Włocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Włocławek, Jakub Gir który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
3: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców no, miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
4: A z jakim odbiorem spotkała się pana interpelacja?
3: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnie, ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę, także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.
4: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
3: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta, są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została

0: już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
1: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
2: Nie, czy pani jeździ drogą alternatywną z Michailina do Włocławka?
3: Rzadko, bardzo rzadko.
2: A jak wrażenia, czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
3: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
2: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
3: Nie, spokojnie. Okay. Ja wiem, z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
4: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
3: Mhm. O to już wnioskowałam?
4: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
5: Mhm. Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
2: Okay. Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
5: Tak, tak.
6: Ja pani nie zastanawiałem się nad tym, ale z 10 kilometrów można by było zwiększyć.
2: Czyli jest to dobry pomysł?
6: Nie, nie najgorszy, wydaje mi się.
1: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
7: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu rowerowego, i ruchu pieszego. No jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat, ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień. Tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy w okolicach osiedla Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowym, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej 2-3, może uda się 4 odcinki zrealizować. Na razie, że nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.
1: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
7: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju. I tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%. Jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są na pewno, jeżeli chodzi o samorządy, większe, ale dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
1: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
7: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało nieprzebudowane molo.

0: infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
1: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
2: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Włocławka, dlatego że o mieszkania we Włocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszaru funkcjonalnego, pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
1: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
2: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
3: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
2: Tutaj kryteria są bardzo podobne do tych z naboru przy ulicy Celulozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie, odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy. Więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
1: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
2: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone. Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział tych mieszkań, przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
1: Szczęśliwcy otrzymają klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Wrocławka w naszym studium, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
4: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika też to z tego, że praktycznie każdy Orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OCIR-u, bądź jak mamy w przypadku Orlika przy boiska sportowego, przy placu Stoczni, to zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego skorzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, bo zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy

0: nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminie jest zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta, tak? Może były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu. No to nie na tym rzecz polega.
1: Jak temu problemowi zaradzić?
0: Przygotowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały poszczególne jednostki organizacyjne czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektu.
2: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność Orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Włocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Deryke. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginzburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bosnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
3: Mamy nowego trenera, Vedran Bosnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie zarówno jeśli chodzi o reprezentację, dwie reprezentacje były i Szwecji i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie jeśli chodzi o Ligi Europejskiej, Puchary Europejskie. Na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
4: Są różne typy trenerów, trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
3: A to się przekonamy dopiero o tym tak naprawdę, natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie czego chce i wie co chce osiągnąć i myślę, że tutaj jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
4: Domyślam się, że w czasie rozmów została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
3: No na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
4: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
3: Tak, te warunki to jest pierwsza szóstka po sezonie regularnym lub półfinały fazy playoff. To jest takie zabezpieczenie dla nas, żebyśmy też wiedzieli o co walczymy. Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
4: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym. Jak to będzie wyglądała taka operacja?
3: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy play-in. Ten przegrany niestety z MKS Dąbrowa odbył się 10 maja, dzisiaj mamy 10 czerwca. Było dużo zmian, dużo pracy, nowy prezes, nowy dyrektor sportowy, nowy trener. Te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
4: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce, w Hali Mistrzów?
3: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
2: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca, weterana Bosnii.

0: Picia. Warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Wocławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później już FIBA Europe Cup Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek. Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszej codzienności. Korzystamy w niej w ramach edukacji, pracy czy podczas zwykłych codziennych czynności. Czy AI stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu? O możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, rozmawiano podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji we Wrocławku.
1: Dzisiejsza konferencja jest przede wszystkim o innowacyjności. Innowacyjności skupionej na sztucznej inteligencji, czyli tych narzędziach, które tak naprawdę w przyszłości będą obecne w każdej firmie.
2: To jakie tematy są dzisiaj podejmowane?
1: Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpieczeństwie, mówimy tutaj o samych narzędziach sztucznej inteligencji, ale też chociażby o RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.
2: Czy sztuczna inteligencja w firmach jest ułatwieniem i pomocą?
1: Sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej firmy, czyli nie mówimy tylko o ułatwieniu, nie mówimy tylko i wyłącznie o pomocy, chociaż na chwilę obecną w wielu przypadkach właśnie tak jest, ale mówimy o tym, że sztuczna inteligencja to będzie ta część biznesu, na której tak naprawdę każda działalność będzie się opierać.
2: Jak ważne są takie spotkania?
1: Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne. Zresztą dzisiaj ilość osób na sali pokazuje to, że przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji, do tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać określone narzędzia. Prawda jest taka, że kto się nie edukuje, ten niestety się nie rozwija. Jeżeli ktoś się nie rozwija, no to albo żyje w stagnacji, albo wręcz się cofa. Pamiętajmy o tym, że świat cały czas idzie naprzód, świat cały czas się zmienia i naszym zadaniem jest to, żeby dostosować się do tych zmian. Jeżeli się do tych zmian nie dostosujemy, to niestety, ale nasze miejsce na rynku będzie się cały czas zmieniać i to wcale nie na lepsze, tylko na gorsze.
2: Czy firmy właśnie coraz częściej przekonują się do tej sztucznej inteligencji?
1: Tak, firmy coraz częściej przekonują się do sztucznej inteligencji. Wynika to chociażby z tego, że procesy automatyzacji pewnych zadań, które często zajmowały nam 2 godziny, 3 godziny dziennie, teraz dzięki sztucznej inteligencji mogą nam zajmować dosłownie minuty. Tak? Mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta, mówimy tutaj o obsłudze procesów księgowych zachodzących w firmie, o obiegu dokumentów. Także myślę, że tak.
0: W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
3: Dzisiaj poza tym, że prowadzę całą tą konferencję, opowiadałem o części, w której specjalizuję się od kilkunastu lat, czyli opowiadałem firmom o tym, jak wdrażać skutecznie cyfrową transformację w sektorze klientów małych i średnich przedsiębiorstw.
2: Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm?
3: Tak, zdecydowanie. Pokazywałem wyniki różnych badań, w których widzimy, jak rynek pracy będzie się zmieniał i jak na rynek pracy w najbliższych latach wkroczą pokolenia ludzi Z i pokolenie ludzi alfa, którzy natywnie wykorzystują sztuczną inteligencję do procesu nauki, do procesu wyszukiwania informacji i rolą przedsiębiorstw, rolą firm będzie skuteczne zapewnienie narzędzi, z których na co dzień ta grupa ludzi i również my jako milenialsi coraz częściej korzystamy.
2: Czy firma, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji, zostanie poniekąd w tyle?
3: Moim zdaniem firmy, które zrezygnują z szybkiej adopcji sztucznej inteligencji, prędzej czy później to zrobią, bo zobaczą po prostu, jak szybko ich konkurencja rośnie i jak tracą swoją szansę na rynku.
0: Uczestnicy podkreślali, że tego typu wydarzenia są okazją do poszerzenia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń.
4: Cała konferencja jest niezmiernie interesująca z punktu tego, co się tak naprawdę dzieje teraz w przestrzeni naszej na co dzień, ale także z punktu widzenia rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy także jako pracownicy instytucji publicznych mogli uczestniczyć i zdobywać taką wiedzę na temat tego, jak korzystać w sposób innowacyjny, ale też przede wszystkim bezpieczny z narzędzi AI, które tak naprawdę stają się już naszą codziennością.
2: Czy pani w swojej pracy używa AI?
4: Tak naprawdę AI to są takie narzędzia jak Canva, właśnie tak jak tutaj już wcześniej pan wspomniał, przeglądarka Google, więc siłą rzeczy na co dzień korzystamy z takich narzędzi, nawet czasami o nich nie wiedząc.
5: Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowane jest to spotkanie z bardzo dużą ilością wiedzy. Spotkanie, które zawiera bardzo dużą ilość informacji, w jaki sposób

0: bronić się przed hakerskimi włamaniami, również w jakiś sposób bezpiecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w biznesie, właśnie w naszych firmach. Więc uważam, że to jest bardzo potrzebne dla przedsiębiorców takie wydarzenie.
1: Który temat Panią szczególnie zaciekawił? Czy usłyszała Pani coś, czego wcześniej nie wiedziała?
0: Raczej z każdym tematem się gdzieś spotkałam czy słyszałam, ale dzisiejsze spotkanie dało mi możliwość pogłębienia tej wiedzy i większego skupienia się na tym, co ja wykorzystuję w swojej firmie, na jakich narzędziach pracuję, a które mogłabym wykorzystać i poprawić jakość swojej pracy i jej wydajność.
1: Czyli używa Pani sztuczną inteligencję w swojej firmie na co dzień?
0: Zdarza mi się, że także wykorzystuję sztuczną inteligencję.
1: Jest to pomocne narzędzie?
0: Tak, jest to bardzo pomocne narzędzie w dzisiejszych czasach.
1: A w jaki sposób Pani jej używa?
0: Poprzez zbieranie gdzieś tam jakichś informacji danych, analizowanie pewnych informacji, które wpływają mi od klientów. Także uważam, że to jest też dobre w dzisiejszych czasach rozwiązanie, żeby być pewnym, czy nawet dana praca albo przepływane informacje są wiarygodne, są poprawne.
1: Czyli uważa Pani, że sztuczna inteligencja może być przyszłością dla firm?
0: Tak, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm, ale oczywiście trzeba ją stosować, czy z niej korzystać w bardzo profesjonalny sposób i wiedzieć na ile.
2: Choć sztuczna inteligencja wciąż budzi wiele pytań, jedno jest pewne. Jej znaczenie w obszarze biznesu będzie systematycznie rosło. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zmieniono nazwę i rozszerzono zakres zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina we Wrocławku na salę sportów walki. Już wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Na piętrach budynku będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a na dole sale do ćwiczeń. Co zatem się zmieni? Dolne pomieszczenia będą salami magazynowymi. Dlaczego?
3: W ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali zmiany odnośnie Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina 6, a mianowicie przekształcenie części pomieszczeń Bursy na salę sportu walki.
4: Sala sportu walki, ale także będą to pomieszczenia magazynowe na wypadek wojny.
3: Tak, docelowo ma tam powstać Centrum Sportu Walki, o które zabiegam już od wielu, wielu lat. Była to między innymi także jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej do budżetu na 2026 rok. Tutaj prezydent Krzysztof Kukucki znalazł fajne rozwiązanie w mojej ocenie, a mianowicie chce pozyskać środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i w trakcie pokoju będzie znajdowała się tam sala sportu walki, a w trakcie wojny będą tam pomieszczenia magazynowe dla wojska.
4: Wiąże się to także z dofinansowaniem, jak rozumiem, o które będzie się Urząd Miasta i radni ubiegali.
3: Tak. Prezydent jako organ wykonawczy będzie ubiegał się o środki Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwają prace nad projektem i nad składaniem wniosków.
2: W budynku Bursy będzie znajdowała się sala do sportów strójkowych, takich jak boks, kickboxing czy karate. Druga sala miałaby być przeznaczona do judo, jiu-jitsu i zapasów. Istotne jest także miejsce do przygotowania motorycznego. Dwa tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Włocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia, wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju.
5: Dni Włocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez dwa tygodnie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przez 30-lecie zespołu Classic, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, czyli to jest formacja taneczna, przez Noc Świętojańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i Fire Show, po dużą imprezę muzyczną, czyli Festiwal Nowej Muzyki, tutaj wystąpi Paktofonika, Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pool.

0: Uldewajer, Myslowic oraz Tilaw, więc to będzie sporo dobrej muzyki na Słodowie.
1: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury.
0: W parku na Pompce prezentować się będą animacje instytucji kultury, które funkcjonują w naszym mieście, więc w parku na Słodowie ta część muzyczna, a w parku na Pompce właśnie ta część taka bardziej kameralna, ale też bardzo potrzebna.
1: Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami.
0: W niedzielę 28 czerwca, czyli to ostatni dzień Dni Włocławka, zlot youtuberów. W tym roku AJ i Tytus Chmielewski, chłopak z Włocławka, 20-letni, który na rowerze przejechał najpierw Brazylię, a później Japonię. Jego vlogi cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych i no bardzo się cieszę, że youtubera po raz kolejny tak naprawdę z okolic Włocławka i z Włocławka możemy zaprosić.
1: Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością.
0: Kończymy na Słodowie sceną włocławskich muzyków. Tu otwieramy scenę. Ona będzie dostępna tak naprawdę dla zespołów, które funkcjonują w naszym mieście i to będzie możliwość tak naprawdę zaprezentowania się przed lokalną publicznością. To też na Słodowie, na scenie, na której dzień wcześniej Uldewajer, Myslowic i Tilaw wystąpią.
1: Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta. Baruchowo gościło 48. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wydarzenie w kontekście rozwoju i współpracy samorządów. W agendzie konwentu znalazło się wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
2: Przy okazji konwentu poruszane są bardzo ważne sprawy dla nas, dla samorządowców. Dzisiaj nie będzie inaczej i tych spraw na pewno będzie sporo, między innymi dotyczące pozyskania środków na realizację kolejnych zadań. To będą również sprawy związane z programem ochrony ludności, obrony cywilnej. Też takie bieżące sprawy, które dotyczą mieszkańców, typu szacowanie szkód łowieckich, temat dotyczący wilków, więc tych spraw na pewno będzie dużo i myślę, że też i tu będzie żywa dyskusja na ten temat. Tematy, które będą dzisiaj przedmiotem konwentu, bardzo osobiście można powiedzieć dotyczą nas, naszej gminy, naszych mieszkańców, bo problem wilków tak dotyczy nas, zresztą to, co było wcześniej w mediach podawane i te straty, jakie były spowodowane w mini zoo w Zielonej Szkole, też wszystko wskazuje na to, że były to wilki. Dlatego ten temat dzisiaj też będzie poruszany na konwencie.
3: Mamy dzisiaj też kilka ważnych tematów takich. Ten najważniejszy chyba, który dotyczy gmin, szczególnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dotyczy planów ogólnych. To jest temat, nad którym pracujemy od 2 lat gdzieś. Część naszych wniosków została zaakceptowana przez stronę rządową już i została w formie nowelizacji ustawy wprowadzona, ale część jeszcze ciągle oczekuje do wprowadzenia. Co do części mamy obawy, że niestety nie będą wprowadzone. Nasze obawy dotyczą szczególnie inwestycji zgodnie z nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym po uchwaleniu planów ogólnych w gospodarstwach rolnych, które znajdują się w rozproszonej zabudowie i które nie będą objęte planem ogólnym czy planami uzupełnienia zabudowy. Te gospodarstwa rolne naszym zdaniem niestety, ale będą miały bardzo utrudniony proces inwestycyjny i to nas bardzo mocno interesuje, dlatego że to będzie wstrzymanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które w gminach wiejskich oczywiście naturalną rzeczą, że się znajdują. W większości przypadków jesteśmy zgodni. Zdarzały się rozbieżności, jeżeli chodzi o podziały środków, bo my jako konwent zawsze byliśmy w większości za tym, żeby środki zewnętrzne, jak są czy to fundusze unijne, czy fundusze krajowe, żeby w miarę równomiernie trafiały do poszczególnych samorządów. Żeby nie było sytuacji takich, że jeden samorząd otrzymuje, załóżmy, 10 milionów złotych, a 10 innych, często sąsiednich nawet samorządów, nie otrzymują żadnego wsparcia. Problemy podobne mamy w obszarach wiejskich. To są ciągle problemy związane z infrastrukturą drogową, z

0: tematami wodno-kanalizacyjnymi, z szkołami, z finansowaniem oświaty czy z zabieganiem o nasze kompetencje. I tu praktycznie w 100% mamy zbieżność naszych interesów i zgodę co do podejmowanych wniosków czy stanowisk.
1: Konwent odbył się w nowoczesnym budynku wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Aruchowie. Wójt podkreśliła, że gmina się rozwija, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: Myślę, że mamy czym się pochwalić. Dorobek mojego poprzednika, pana Stanisława Sadowskiego, był bardzo duży. Potencjał, infrastruktura jest bogata, więc chcemy pochwalić się tym, co mamy, to, co już jest i jak to wygląda. Więc jest okazja też i promocji naszej gminy. Tak jak wspomniałam wcześniej, posiadamy infrastrukturę i ten rozwój na pewno tutaj w naszej gminie nastąpił, no ale no właśnie, to nie oznacza, że możemy tutaj spokojnie sobie żyć i te problemy nas nie dotyczą, bo jednak tych wyzwań jest, chociażby pod kątem programu ochrony ludności, obrony cywilnej, to temat, który ostatnio bardzo często jest poruszany, no i jest taka potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi, więc ten temat na pewno jest dla nas ważny, bo na terenie gminy nie mamy miejsc chronienia. Też i zasoby wymagają uzupełnienia, dlatego ten temat na pewno jest dla nas ważny. No i takie sprawy bieżące związane z mieszkańcami czy z gospodarką wodno-ściekową, to również dla nas na przyszłość pod kątem modernizacji stacji uzdatniania wody czy gminnej oczyszczalni ścieków. Także tych wyzwań na pewno nie jest mało.
1: W spotkaniu uczestniczył Piotr Hemmerling, pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreślił rolę realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
3: Jestem przekonany, że duża część dzisiejszych obrad będzie poświęcona realizacji właśnie zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, finansowaniu przedsięwzięć związanych właśnie z realizacją tej ustawy, więc myślę, że jest to właściwe forum do dyskusji, do omawiania problemów, które się oczywiście pojawiają w trakcie realizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych z finansowaniem, ogłoszeniem kolejnego naboru na środki potrzebne do zrealizowania celów, które samorządowcy sobie ambitnie stawiają. Oczywiście w dalszym ciągu finansujemy zakup urządzeń potrzebnych do likwidacji miejscowych zagrożeń, urządzenia, budowle, ale również finansujemy prace projektowe związane z przystosowaniem obiektów do koncentracji ludności, do ochrony ludności. Pojawiają się również już projekty związane z budową schronów, miejsc schronienia. Szeroka gama tych przedsięwzięć i ja się cieszę, bo one są coraz bardziej przemyślane, coraz bardziej takie celowe i związane z realizacją głównych założeń tej ustawy. Więc bardzo już konkretne rzeczy. Przekażę dzisiaj tutaj informację, że ustawa będzie nowelizowana. Od stycznia pojawi się możliwość, żeby planować w takim cyklu 5-letnim. Do tej pory planowanie, realizacja, konsumowanie jak gdyby tych inwestycji odbywało się tylko i wyłącznie w cyklu jednorocznym, a więc bardzo krótki czas na pomysł, przygotowanie, realizacja, a od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie możliwe planowanie w takiej sekwencji 5-letniej do 5 lat oczywiście, co moim zdaniem spowoduje, że te inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe, przemyślane, na pewno będą to bardziej kosztochłonne, ale moim zdaniem jest to nowum, które na pewno wpłynie na bardziej celowe wydatkowanie tych środków.
1: Kwestie obrony cywilnej zdominowały konwent. Część samorządowców wprost stwierdziła, że środki chociażby na budowę schronów są niewystarczające.
0: Te środki dobrze, że się w ogóle pojawiły. One po raz pierwszy w ubiegłym roku się pojawiły. W tym roku jest druga tura realizacji tych wniosków o dofinansowanie. Zawsze jest tak, w każdym zakresie, że te potrzeby są dużo większe. Mamy w tej chwili inną sytuację zupełnie, bo to zagrożenie militarne, stąd ta nowa ustawa o obronie ludności i ochronie cywilnej. My od początku wnioskujemy o to, żeby programy były wieloletnie. W ubiegłym roku i w tym roku mamy programy roczne. Te dotacje, które otrzymujemy, musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. W przyszłym roku jest zapowiedź, że rozpocznie się już realizacja programu wieloletniego, pięcioletniego.

0: to jest to, na co my czekamy. Szczególnie jeżeli chodzi o większe inwestycje w obszarach wiejskich, to przede wszystkim miejsca schronienia. No, wiem, że są w niektórych gminach planowane jest budowa schronów. To są inwestycje wieloletnie. Ciężko byłoby to zrealizować w jednym roku, szczególnie jeżeli chodzi o sfinansowanie takiego zadania. Program 5-letni pozwoli nam na to, żeby zaplanować już te inwestycje na spokojnie i zrealizować w kolejnych 5 latach. Jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to my czekamy na ten program 5-letni. W ubiegłym roku doposażyliśmy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji jakichś ratowniczych czy w razie jakiegoś zagrożenia. Ten sprzęt w większości jest przekazany do jednostek ochotniczych straży pożarnych, dlatego że w obszarach wiejskich to one są najbardziej wyspecjalizowane i najsprawniejsze, jeżeli chodzi o niesienie tej pierwszej pomocy. W tym roku skupiamy się na rozbudowie infrastruktury kubaturowej o miejsca magazynowe, bo tego sprzętu przybywa dużo i trzeba zabezpieczyć miejsca do składowania tego sprzętu, żeby on był też jak najbliżej ludzi. Mamy potrzeby, co zgłaszaliśmy w ubiegłym roku już i również inne gminy to zgłaszały, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Bo co z tego, że będziemy mieli magazyny, będziemy mieli wyposażenie, jak nie będziemy mieli transportu do tego, żeby to szybko do mieszkańców dostarczyć?
1: Na razie to dość dużo się na ten temat mówi, natomiast słabo odczuwamy wsparcie naszych samorządów, jeżeli chodzi o takie typowe budowle obronne, a o tym się bardzo dużo mówi. Na przykład środków na budowę schronów praktycznie nie ma wcale. Samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji bardzo potrzebnych, ponieważ są to wydatki rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast potrzeba też wielu środków na infrastrukturę. Samorządy, szczególnie gminy typowo rolnicze, nie są w stanie wygenerować takich kosztów własnych, żeby inwestować w poważne prorozwojowe inwestycje. Musimy liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Jeżeli tego nie będzie, to powoli gminy zaczną się zwijać, kolokwialnie powiem. Być może łączyć, ale to jest trudny temat, bardzo trudny temat. To trzeba liczyć w milionach dla każdej z gmin, nie w milionach, na razie to jest liczone w milionach na całe województwo. Natomiast to są inwestycje bardzo potrzebne, ale bardzo drogie. I bez wsparcia budżetu państwa to tutaj będziemy tylko się szkolić, mówić, jak powinniśmy zapobiegać niebezpieczeństwom, jak chronić ludność, natomiast nie będziemy mieli do tego środku, nie będzie infrastruktury, nie będzie przede wszystkim schronów. Tego nie budowało się od czasów powojennych i praktycznie żadna gmina takich inwestycji nie wykonywała i nie ma takich możliwości, żeby chronić ludność na wypadek najgorszego zagrożenia.
2: Myślę, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te środki z racji tego, że nawet i te cyberataki, które się dzieją na co dzień, o których nawet nie wszyscy może wiedzą, to my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nawet zabezpieczać bazy danych, zabezpieczać infrastrukturę, sieć, komputery, pracę całego urzędu, żeby ona była sprawna, a także w terenie również wodociągi i inna infrastruktura, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować na co dzień.
3: Konwent Wójtów jest platformą do dyskusji o problemach, ale także miejscem artykułowania potrzeb małych i średnich gmin na szczeblu wojewódzkim. Często podczas konwentów podejmuje się istotne uchwały w kwestiach rolnictwa czy ochrony środowiska. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbecki zapowiadał budowę wielopoziomowego parkingu przy szpitalu. Zdaniem działaczy PiS realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy.
4: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubatowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji,

0: w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Włocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku, więc za rok.
1: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Włocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie.
0: Prezydent mi na sesji ostatniej odpowiedział również na to pytanie, że jeżeli będzie marszałek szybko budował, no to nie ma sensu się dublować. Ja myślę, że panie prezydencie, jest sens, jest apel o to, żeby miasto jednak ten parking leśny wybudowało, dlatego że wszystkie parkingi przy szpitalach są z reguły komercyjne i pewnie ten, który będzie budował marszałek, też będzie komercyjny. Natomiast myślę, że dla mieszkańców miasta, dla tych, którzy tutaj korzystają z pomocy, taki parking wybudowany bardzo szybko byłby dobrym gestem i tu apeluję do lewicowej wrażliwości naszego prezydenta, żeby z niej po prostu skorzystał, a nie oglądał się na potrzeby swoich koalicjantów.
1: Jak podkreślają samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością, sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe.
2: Cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów w warunkach, które no, nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że Lasy Państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą. W marcu pojawiła się informacja, że powstanie ten parking naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. Pan prezydent zapowiedział też w rozmowach takich z radnymi, że ten parking po pierwsze będzie szybko budowany, że już jest projektowany, że będzie możliwość łatwego rozbudowywania, rozszerzania, czyli początkowe 100 miejsc może być dużo więcej. No powiem tak, byłaby to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Włocławka, ale powiedzmy też i nie tylko, bo do naszego szpitala przyjeżdżają mieszkańcy, pacjenci z okolicznych powiatów. Parkowanie przy szpitalu czasami jest wręcz niemożliwe. No, jest to niedopuszczalne we współczesnych czasach, ja nie mogę na to spokojnie patrzeć. W związku z tym apelowaliśmy do prezydenta, żeby jednak tej decyzji nie zmieniał. Na ostatniej sesji padło zdanie, że, tak jak powiedział pan przewodniczący, że jednak może będzie budowany tylko i wyłącznie parking finansowany przez marszałka. No cóż, będzie, nie będzie, okaże się, to jest przyszły rok. Natomiast ten mniejszy parking miejski, darmowy dla mieszkańców, mógł powstać sprawnie, szybko w tym roku, tak żebyśmy wszyscy, którzy potrzebujemy korzystać ze szpitala, mogli to zrobić w sposób ucywilizowany.
1: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne, liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Nie lada gratka dla miłośników teatru. Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych.
3: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu sercu teatromana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli, które ogląda specjalny jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy bilety po 30 zł, a kartę teatromana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to są spektakle wybitne, to nie są komercyjne produkcje, bardzo różnorodne pod względem formy, pod względem treści. No i w tym roku w ogóle jest dla nas fenomenalny rok, ponieważ zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych,

0: a dwa dla dzieci. I mówię o tym teraz, ponieważ pierwszy już 18 czerwca. Immunokracja to jest spektakl, który opowiada o społeczeństwie jako ciele, które jest toczone przez stan zapalny. Czyli opowiada o tym, co się w naszym świecie w tej chwili dzieje, o konfliktach, o nienawiści, o różnego rodzaju cynizmie, który toczy ten organizm, ale oczywiście nie pozostawia widza bez pomysłu na rozwiązanie i bez nadziei. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że to będzie przepiękne widowisko. Wykorzystane w tym widowisku są różnego rodzaju technologie, wizualizacje, więc jest to takie trochę laboratorium sztuki, które wciąga widza także w różnego rodzaju interakcje. Więc zapraszam serdecznie 18 czerwca o godzinie 19 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło na pierwszy spektakl w ramach Teatru Polska.
1: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Niżyńska Pianoforte.
0: Solaris to monodram, w którym astronautę gra kobieta, więc też to jest zadziwiająca sytuacja i też wykorzystane są tutaj wizualizacje. Natomiast Niżyńska Pianoforte to w ogóle zadziwiający spektakl, ponieważ odbywa się na trampolinie i aktorka właściwie część spektaklu spędza w powietrzu. A Matki Śnieżne to już stricte dramatyczna rzecz. Myślę, że opowieść, która poruszy serca naszych widzów i dwa fantastyczne spektakle dla dzieci. Kulawa Kaczka i Ślepa Kura oraz spektakl Wyobraźnia.
1: Karta teatromana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl. Mieszkańcy Wrocławka i ludzie dobrej woli z całej Polski jednoczą siły, by pomóc 8-letniemu Arturkowi w walce z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, czyli DMD. Szansą na zatrzymanie postępu choroby jest kosztowna terapia genowa w Dubaju oraz dalsze leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
2: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD, to jest dystrofia mięśniowa Duchenna. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
3: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
2: No, na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem. Ogólnie z podłogi Arturka. Mamy problemy z wchodzeniem po schodach. Zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować. Musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecną takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc no, też się dużo dzieje.
3: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opiekuna?
2: Potrzebuje opiekuna, potrzebuje pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. Po prostu idzie do szkoły, do pierwszej klasy. No, staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do szkoły integracyjnej. Więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować z takim dzieckiem, z tą chorobą i przede wszystkim, co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
3: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
2: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny, i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma

0: No ale no, przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
1: A kiedy dowiedziała się pani o diagnozie?
0: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy. Musimy działać, no nikt inny nam nie pomoże. Jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
2: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni, Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
3: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam ponad 40 mieszkań, z tym, że no, ten nabór uruchomimy dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji, ale no też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych. Jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony. No i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
2: Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
3: Tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania z Unii Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady te kryteria się nie zmieniają. Nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
4: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? Ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
3: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślanej, i w przypadku Celulozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
4: Jeszcze dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy Celulozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
3: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.
2: Ostatni budynek przy ulicy Celulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań. W drugiej połowie maja w Urzędzie Miasta Włocławek trwały konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Nie dotyczyła wszystkich szkół i przedszkoli. Zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli we Włocławku, prezydent może przedłużyć umowę dyrektora na kolejne 5 lat bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Ostatecznie we Włocławku było 15 konkursów. W tej grupie znalazło się 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
5: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest tak,

0: że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
1: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
0: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym w tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci z grona pedagogicznego lub z dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że no ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. Oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku kujawsko-pomorskiego kuratorium oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
2: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
0: W szkołach ponadpodstawowych to była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. Dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku zespołu szkół technicznych pan Donat Marszałek, oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe, bo oczywiście to zawsze jest wyzwanie dla dotychczasowego dyrektora, który ma swoją no, kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście zostali przyjęci, zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal na kolejną pięcioletnią kadencję.
1: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
3: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on wycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł. Przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
4: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. A przy tym płacz, jakby niedaleko wisiał sznur.
3: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele serc pęka na pół. Ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat?
5: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią.

0: meta utrafić. Ziemia rozstąpiła się. Dostąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
1: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznury zaczęły wpadać do Tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
2: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy hejt, zawsze herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
3: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
4: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
3: Ta sztuka jest wyrażana właśnie w formie plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, te młodsze kategorie, oraz Hejt jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
4: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
3: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
4: Jakie były kryteria oceniania?
3: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
2: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
5: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze co zrobiłam, to narysowałam już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier, więc od razu miałam na to pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
4: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny i dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
5: Temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby, które hejtują te osoby, nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
4: A czy byłaś świadkiem hejtu?
5: Wydaje mi się, że nie byłam, tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
6: Film przedstawia jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach. Jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo wyzywana i niedobrze traktowana. Nie chcę więcej zdradzać.
4: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
6: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest

0: tłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę.
1: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
0: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
1: A czy byłeś świadkiem hejtu?
0: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
2: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać tą właśnie te mocne kolory z ciemnym tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki no wyjątkowy.
1: Powiedz proszę, dlaczego ten temat tego konkursu jest tak ważny?
2: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ no hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
1: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
2: No na pewno jest to dużym problemem, no bo w szkole jesteśmy dosyć, no 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin. I po prostu to nie jest na przykład miłe tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące. Tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykam się dosyć często.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
2: Na szczęście nie.
3: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Włocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka i kozetki lekarskie. W weekend ta część ratusza zamieni się w miasteczko zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.
4: Nie ma co ukrywać, że ta symbioza Włocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza i bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Włocławka i firmy Anwil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając możliwość mieszkańcom Włocławka zbadania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anwil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anwil jest aktywny, jest zaangażowany i cieszymy się, że ta aktywność i zaangażowanie nie słabną, a wręcz odwrotnie.
5: Zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji odporności społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w w różnych obszarach.
3: Miasteczko Zdrowia.

0: będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
1: Te dwa dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, które są, wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. Też bardzo dziękuję Fundacji Anvil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
2: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa bardzo dobrze. I dzięki temu nasi mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli z kolejny raz skorzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań, z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów statutowych fundacji.
0: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo fundacja Anvil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anvilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9:30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9:45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11 plac 3 maja w Lubrańcu zamieni się w plenerowe Muzeum Motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów SZOS. Przez godzinę będzie można podziwiać zabytkowe samochody i porozmawiać z ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.
3: I ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych artystów, którzy zakwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
0: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru Dress Code.
3: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodsi telewizorowie bądź słuchacze nas oglądają, czy słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress Code to będzie, mogę śmiało powiedzieć, wyjątkowy koncert. Show. Będzie to chyba największe plenerowe wydarzenie i show, bo i efekty pirotechniczne, i to, co dzieje się na scenie, scenografia, no, są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media, jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
0: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w Parku na Słodowie rozpocznie się festiwal sportu, organizowany z okazji 80-lecia KS Włocławia Włocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Playboys.
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo. plebojsi. Będzie trwała

0: impreza do godziny 19-20.
1: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Włocławek.
2: Od godziny 16 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17.30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
3: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal. Festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
2: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy.

0: Dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
1: Jakie konkurencje przewidziane dla uczestników?
0: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
1: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
0: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
1: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźnie.
0: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą. Oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
1: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
2: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
1: Właśnie.
2: To jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
1: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie sam sport.
2: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też są nowi ludzie, którzy ich dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
3: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
1: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
3: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
1: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
3: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy, jest różnych, bardzo dużo organizacji, no i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
1: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
4: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
4: No to jest rzecz wspaniała moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne. I o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
1: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba ISOSA. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowy.

0: liczba uczestników.
1: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
0: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
1: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami po prostu, żeby to był dom dla wszystkich.
2: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hefajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz 11 ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 500.

0: 65.
1: Uwaga, rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
1: Dzień
0: Panie
1: dobry, witam
0: prezesie.
1: Panią, witam Państwa.
0: Panie prezesie, od targowisk miejskich zacznijmy, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
1: Tak. Chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak Pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga
0: najwyższa
1: wymiany.
0: Pora.
1: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej. Oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
0: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca pojawił się już i można pójść na
1: tak.
0: zakupy.
1: Tak, czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie. No, są różne takie nurtujące pytania być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taka normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też, wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie. I udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
0: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów,
1: tak,
0: dzisiaj o nich powie.
1: Tak, tak. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion i zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1 i tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często, przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy Włocławskie targowisko i to było sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się nawiązać.
0: Czyli sport
1: współpracę
0: na włocławskim targowisku, czemu nie hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania, co dalej, bo skoro nie handlujący, no to właśnie może zupełnie inna działalność.
1: Tak, na razie nie jest to

0: sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, bo może hale trzeba będzie, więc uspokajam na razie, owszem, rozmawiam no, przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie jakoś, nie wiem, po prostu
1: Zniknie pierwotne i jego
0: tak jest,
1: przeznaczenie.
0: że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno to są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
1: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
0: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy, jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska,
1: A
0: jeżeli
1: jakby
0: chodzi o
1: tak
0: miejsce.
1: podzielić, pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
0: Znaczy,
1: Właściwie
0: opcja
1: nie.
0: jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni. Po prostu nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem i jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
1: Na chwilę zatrzymajmy się też przy parkometrach i płatnym parkowaniu i już nie będziemy tutaj mówić o tym, że były wymienione, jak się je obsługuje, bo do tego już zdążyli się kierowcy przyzwyczaić. Raczej zwróćmy uwagę na to, z czym jest najwięcej problemów. Chodzi mi tutaj o reklamacje, skargi, zażalenia, które często są oddalane, mieszkańcy nie do końca wiedzą dlaczego, a to są konkretne powody i o tych najczęstszych proszę poopowiadać.
0: Dobrze. No, chciałbym zacząć od tego, że rzeczywiście w siedzibie spółki Baza te wszystkie sprawy takie związane z tymi dodatkowymi opłatami się odbywają, więc ja będąc tam, no, jestem też no, siłą rzeczy słuchaczem tych wszystkich pretensji, wyjaśnień, krzyków, no różne są to sytuacje i dotyczą oczywiście najczęściej tego, że ktoś mówi, że za tak małą ilość na przykład minut, których nie opłacił, bo dostał powiadomienie od kontrolera i na przykład okazało się, że 6, 8, 10 minut później on już jakby zaskoczony po tym, jak mu się skończył na przykład czas, że on już dostał i że nagle na przykład ten, nie wiem, co wy robicie, ten kontroler na pewno stoi po bramach albo ze studzienek wyskakuje i już tylko czyha na to, że nie opłaciłem. Oczywiście tak nie jest, tych kontrolerów mamy dwóch, trzech na mieście i oni sektorowo obchodzą całe miasto, więc to nie jest tak, że akurat stał i czekał na kogokolwiek. Mało tego, wiem to od samych kupujących parkomacie opłaty, że kontrolerzy są właśnie uprzejmi i wręcz mówią, proszę pana, ma pan ograniczony czas 5 minut do tego, żeby załatwić bilet, więc niech pan uda się do parkomatu, tak? Czy no po prostu są naprawdę uprzejmi, a pretensje do nich absolutnie uważam za nieuzasadnione. Pamiętajmy, że każda minuta postoju w Wrocławku w strefie płatnego parkowania jest płatna. To, że 5 minut od na przykład powiadomienia.

0: Można złożyć reklamację od dostania powiadomienia do zakupu pionego biletu. To jest ten czas, na który jest na to, żeby pójść i naprawdę do oddalonego 5 minut, czyli po 2 minuty, dajmy na to, oddalić się 2 minuty i 2 minuty wrócić. To jest wystarczający czas, tym bardziej, że tych parkomatów jest sporo na mieście. Jeżeli jest awaria parkomatu, bo to też są reklamacje, często właśnie powołując się na awarię. Ten nie przyjął tego, ten nie zrobił tego. Pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, obowiązkiem kupującego bilet jest cały czas się martwić, że on tego biletu nadal nie ma, jeżeli jest awaria parkomatu, więc może zadzwonić do spółki, poinformować o tej sytuacji. I tak
1: Przepróbował.
0: często jest, tak, że oczywiście stoi przy parkomacie, parkomat nie przyjmuje tam jakichś pieniędzy, czy nie przechodzi karta. Często jest to też błąd na linii mieszkaniec, bank. To nie jest tak, że to spółka baza zarządza płatnościami, na przykład bankowymi. I to jest taka główna przyczyna, właśnie ta reklamacja i to, że ludzie mówią, że na przykład parkomat jest popsuty. Można iść do najbliższego czynnego parkomatu i na pewno też w tych
1: Ale ten
0: 5
1: czas się
0: minutach
1: wtedy
0: spokojnie.
1: wydłuża, czyli to zgłoszenie, że tutaj
0: Tak,
1: nie mogę kupić
0: tak,
1: biletu, jest
0: tak.
1: pierwszą podstawową
0: Tak
1: sprawą.
0: jest. I mieszkańcy muszą mieć tą świadomość, że teraz w systemie my jesteśmy wszystko dokładnie w stanie sprawdzić. Co do sekundy i co dosłownie do
1: Tak,
0: monety,
1: ta
0: jaką
1: próba
0: ktoś
1: była
0: próbował
1: podjęta
0: wrzucić,
1: dokładnie.
0: czy się parkomat zaciął. Każda awaria natychmiast wychodzi, więc wiemy, w którym czasie, w której sekundzie dosłownie nastąpiła jakaś awaria. To wszystko
1: Nie
0: jest do
1: ma co
0: sprawdzenia.
1: ściemniać.
0: Znaczy, no to jest po prostu nieuwzględniane. No i z tego też są nerwy, tak? Oczywiście, że osoby, które muszą płacić dodatkową opłatę za to, że nie
1: Niemałą,
0: uiściły
1: przypomnijmy.
0: 160 zł do 7 dni, 320 po 7 dniach. Można u nas składać reklamacje osobiste lub można też przez internet, tak? Mailowo na przykład. Nie trzeba się fatygować do firmy, do spółki.
1: A jak się sprawdziła formuła karty mieszkańca i tych 30 minut darmowego postoju dla posiadaczy karty mieszkańca raz dziennie?
0: No tak. To chcę powiedzieć, że oczywiście zwiększa się ilość użytkowników kart mieszkańca, ale też trzeba pamiętać o tym, co to znaczy prawidłowo
1: No właśnie,
0: używać
1: dlatego
0: tej
1: pytam, jak
0: karty,
1: to się
0: tak,
1: sprawdza.
0: bo to, że posiadam kartę,
1: To
0: bo
1: jeszcze nic nie
0: też zdarzało
1: znaczy.
0: się, że ktoś mówił, ale ja posiadam kartę mieszkańca, ale czy pan wbił do aplikacji numery rejestracyjne, które parkują ten samochód? No nie, no ja myślałem, że wystarczy, że posiadam kartę mieszkańca. No nie, trzeba wbić do karty mieszkańca, do aplikacji numer rejestracyjny danego pojazdu. Wtedy oczywiście wbijając numery rejestracyjne, on ma jakby pobrane z systemu, że to jest z karty mieszkańca też, tak? I można wtedy korzystać. Więc to jest podstawowa sprawa. Zwiększa nam się ilość oczywiście tych osób, które z tego korzystają i bardzo się z tego cieszymy. Taki był zamysł. I ci, którzy korzystają z tego, mają pierwsze pół godziny za darmo raz dziennie na jeden pojazd.
1: A ile pojazdów można mieć na jednej karcie mieszkańca? Proszę przypomnieć, jeden czy dwa?
0: Nie, chyba do 5 pojazdów można tam wbić. Przepraszam, że tego tak teraz nie pamiętam, no, ale
1: No w
0: no,
1: każdym razie nie jest to
0: na pewno
1: jeden.
0: nie jeden pojazd, tak.
1: I to są najczęstsze przyczyny nieporozumień, skarg, niepotrzebnego stresu, tak jak pan mówi, czasami zbyt głośnego artykułowania swojego niezadowolenia.
0: Tak.
1: Jeśli chodzi o parkowanie
0: Przykre jest
1: płatne.
0: to, co się słyszy, tak, przy tym okienku. Ja rozumiem nerwy, ale to są wulgaryzmy. No, niemiłe sytuacje dla tych osób,
1: Jasne.
0: które przyjmują te reklamacje. I o to bym apelował, jeżeli macie Państwo taką sytuację, no po prostu spróbujmy troszeczkę uspokoić te nerwy.
1: Teraz chcę wrócić do sprawy cmentarzy komunalnych i też do naszej ostatniej rozmowy mówił pan, że będzie się sporo działo, że tam są ciąg dalszy inwestycji na cmentarzu przy ulicy Komunalnej, że Pinczata też będzie dostawała swoje nowe inwestycje, które mają ułatwić i umilić odwiedzającym te miejsca. Smutne miejsca, zwykle tam nie idziemy radośni. Co w tym zakresie już się wydarzyło? Mamy połowę roku, więc pewnie pierwsze przetargi, pierwsze prace za nami.
0: Tak jest. Nawet pierwsze zrealizowaną poważną taką część, dużą inwestycji, bo na cmentarzu komunalnym w Pinczacie, na 1/3 cmentarza jest już no, oświetlenie. jest po prostu ten cmentarz oświetlony. Ja wiem, że teraz jest wiosna, więc tego nie

0: będzie tak widać, ale do 1 listopada, jeżeli wyłoniony wykonawca będzie solidny i da radę, to wykona całość tego cmentarza i to będzie oświetlony cały cmentarz na pięczacie i będzie też tam założony od razu monitoring. To w tym roku
1: To
0: do
1: duża
0: 1
1: inwestycja.
0: listopada, tak, do 1 listopada planujemy to zrobić. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy Alei Chopina, to również cały czas udoskonalamy i zwiększamy liczbę latarni oświetlenia i wymieniamy też to oświetlenie ze starego na nowe. No i co też jest ważne i widać to, no to ciągle idziemy w budowanie nowych alejek, tak? Żeby mieszkańcy coraz więcej mogli mieć tych metrów pod nogą, jeżeli chodzi o bruk, a nie o ziemię. Jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie cmentarzy, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że cały czas jest ten temat opłat cmentarnych, a konkretnie chodzi mi o taką podstawą, która nigdy nie podważył. To jest opłata za 20 lat użytkowania jakby tego grobu i ona wynosi w Wrocławku 680 zł przy grobie ziemnym i za pojedyncze oczywiście miejsce, jeżeli to jest podwójne, to razy dwa, ale to szczegółowych zasad już nie będę tu omawiał, ale chcę powiedzieć, że ta opłata jest najniższa też w Kujawsko-Pomorskim, całym Kujawsko-Pomorskim. Jeżeli przeliczymy to te 20 lat, czyli 240 miesięcy na 680 zł, to miesięcznie wychodzi to 2,83. Także te opłaty nie są wygórowane i uważam, że głosy, które mówią, że kogoś nie stać na to i tak dalej, ja się zgadzam, że każdy może mieć różną sytuację materialną, ale ta opłata jest obowiązkowa o tym mówi ustawa, a jeżeli chodzi o wysokość opłat, jest uchwalana przez Radę Miasta i jeszcze raz powiem, jest najniższa w Kujawsko-Pomorskim na cmentarzach komunalnych.
1: Powiedzmy, na co ta opłata jest przeznaczana, bo może to też uzasadni w ogóle zasadność opłat za groby.
0: Dobrze, to ja może jeszcze tak szybko tylko powiem, że mamy 1300 pogrzebów regularnie w miesiącu, można tak powiedzieć, w roku, przepraszam, można tak powiedzieć, 1300 pogrzebów. To można powiedzieć statystycznie, że to jest te 680 zł opłat. To daje niecałe około 800 parę tysięcy, a budżet na dwóch cmentarzy, utrzymanie, kosztuje około 4 milionów. Więc tylko na co teraz to się przekłada? No jak widzimy praktycznie ta opłata nie przekłada się całkowicie na pokrycie niczego. To znaczy, część na przykład moglibyśmy powiedzieć, że na utrzymanie, pamiętajmy, że cmentarze to jest taki duży park, bo o to trzeba zadbać, to trzeba odśnieżyć, to trzeba przyciąć, to trzeba usunąć krzewy, drzewa, to są ogromne koszty. Największym kosztem w ogóle na cmentarzach komunalnych jest wywóz odpadów, czyli śmieci. To jest prawie 2 miliony złotych rocznie. To jest ogromny koszt, prawda? Na to idą te opłaty, tak? Woda, no to już pomniejsza jest opłata, tak? No i oczywiście cała obsługa i zarządzanie no cmentarza, ale to też nie są, to jest powiedzmy 1/3 budżetu cmentarzy, tak?
1: I na koniec, no więc jakby te opłaty są uzasadnione, krótko mówiąc, a i tak nie wystarczają na to, żeby
0: Tak
1: w
0: jest.
1: 1/3 pokryć koszty, które generuje utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku. I na koniec jeszcze został nam Włower, to też jest dziecko spółki Baza. No właśnie, jak to się sprawdza, bo to, że mieszkańcy korzystają, to widać na ulicach codziennie, na ścieżkach rowerowych można spotkać włocławskie Włowery. A jak z aktami wandalizmu? Ja osobiście kilkanaście razy widziałam gdzieś tam porzucone rowery. Czy to jest w dużej skali, jakie to są koszty i czy ci wandale ponoszą konsekwencje, czy udaje się ich wychwycić?
0: No to jest tak, w tej chwili jeździ 220 rowerów po mieście. Skala wandalizmu, może tak bym powiedział. Zwozimy około 15 rowerów w czasie poweekendowym na naprawy drobniejsze, a w tej chwili mamy trzy całkowicie zniszczone te rowery. Także z 220, no to skala może nie jest

0: ogromna, ale też na pewno jest taka trochę no, niepokojąca, bo chcielibyśmy, żeby było zero. No napraw się nie uniknie i tym się nie martwimy, ale te całkowite zniszczenia nas trochę
1: Celowe
0: martwią.
1: zniszczenia,
0: Są
1: tak.
0: takie wandalizmy, tak, po prostu rozebranie tego woweru praktycznie z okablowa.

0: Jest to jakiś koszt, tak? Jest to jakiś koszt. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to naprawdę statystyki pokazują, że Włower ma sens i że Włowerem jeździ bardzo dużo osób. W samym tylko maju 50 prawie tysięcy przejechanych kilometrów przez Włower. Około 8 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych i mamy ponad 10 tysięcy wypożyczeń Włowerów w ciągu miesiąca, tak? Tylko w miesiącu maju, gdzie ta osoba, gdzie pogoda się poprawiła oczywiście, tak? Ale przed nami jest czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są piękne...
1: Wrzesień.
0: Wrzesień, to są jeszcze piękne miesiące, jeżeli chodzi o dobrą pogodę, mam nadzieję. Więc no, bardzo dużo osób korzysta i bardzo dużo kilometrów i wypożyczeń.
1: To pokazuje, że przywrócenie Włoweru było jak najbardziej celowe i potrzebne miasto.
0: Tak jest. Tak, rozmawialiśmy z panem prezydentem Kukuckim o tym. To był jego taki punkt, który no, koniecznie musiał jakby załatwić. I padło na spółkę baza i my to realizujemy.
1: Dziękuję bardzo, panie prezesie.
0: Dziękuję.
1: Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

miejsce znalezienia Poddębice, gmina Włocławek. Płeć samiec, rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany, wielkość średni, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Zielony Rynek. Płeć samiec, rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy, wielkość średni, cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica, rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarno-biała, wielkość średnia, cechy szczególne, miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Fredry. Płeć samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa, wielkość średnia, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Ostrowska. Płeć samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna. Płeć samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany, wielkość duży, cechy szczególne, w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się Wika. Poznajcie Wikę, piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która zyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW248/23/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni, biało-czarny kocurek, ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa

0: łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz, od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
1: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja

0: sytuacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej. To te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Zaprosić. Wszystko będzie zależeć od mieszkańców, czy będą chcieli z nami aktywnie tutaj spędzić czas i spędzić go przy pięknej muzyce własnej. Nie szukamy wielkich, dalekich zespołów, mamy swoje. Także zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień
1: Dzień
0: dobry.
1: dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona.

0: ona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak dni męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta, tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywana, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo wykonane, wykonano egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz, więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze, sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem, to naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, jak, na czym polega w ogóle przetwarzanie.

0: różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy, no i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i zażyczyło, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze, no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć. I to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, to jest pan prezydentem, rozmawiamy, związany właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Ja, musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Saubecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości.

0: Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników. To jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatoczki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
0: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy 10-lecie i przyszła taka nieraz

0: wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
1: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
2: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
3: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
4: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
3: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
4: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
5: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
4: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
5: No to jest rzecz wspaniała moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
1: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Wrocławka.
6: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Wrocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
7: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
1: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
8: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głównie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Polskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie.

0: ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka w województwie, w tej części regionu, w okolicach Wrocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Wrocławka i Wrocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Wrocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka. Powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Wrocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie. Tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych, szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Wrocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. Tak bym w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy Myślę,

0: Myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
2: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. Dwie godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie, także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, dwa tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
3: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
4: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
1: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską,

0: Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
1: Święto Województwa, jak się panie bawią?
2: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
1: Pogoda nie ostraszyła?
2: Nie. Troszkę popadało, ale nie boimy się burzy ani deszczu.
3: Mamy parasole, także...
1: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
4: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
2: Też na Andrzeja Piasecznego.
3: Na Anię Dąbrowską.
1: Jakieś ulubione piosenki?
4: A no nie wiem w sumie jaką.
2: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
3: Ja... no wszystkie. Nie wiem jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
2: Porady na zdrady.
3: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
1: Święto Województwa, powiedzcie mi jak się bawicie, mimo pogody przyszliście?
5: Przyszliśmy, jest super.
6: Jest dobrze.
5: No jest super.
1: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
5: Ania Dąbrowska!
6: Ania.
1: No Ania, a jakieś ulubione piosenki?
5: W głowie.
1: Jeszcze jakieś?
5: Jak to się tam zwało?
7: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
0: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Włocławka oraz powiatu włocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie odbyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą po alkoholu.
8: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast 1 kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
0: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
9: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w 3 zdarzeniach, między innymi na dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi, ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
0: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi Włocławska Prokuratura Okręgowa.
10: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy.

0: Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione dwa zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, no bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja w UNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, ani kiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie. I pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skillpark, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy.

0: współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
1: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
2: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
3: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
0: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
3: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
4: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
0: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
4: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
5: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ no, czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
0: A dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
5: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
2: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy

0: Są dobre relacje międzyludzkie.
1: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
0: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
2: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
0: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
3: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
0: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
4: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
3: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały. Nie przeszły eliminacji, będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy.

0: A postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia tutaj, choroba w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna.

0: jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
1: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
2: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
1: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
3: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
4: Właśnie miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
3: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
4: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
3: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
4: Proszę opowiedzieć o tym, jak Pani w ogóle zdiagnozowała, bo Pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nim żyć?
5: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko ok. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały.

0: pływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam wstać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
2: Zmęczenie, senność. Brak siły fizycznej, to znaczy tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu, czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
2: Przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenie i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to tak, wyglądam jak wyglądam, tak, a często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie, natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
3: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
1: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
3: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację, nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam, no co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora, wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
1: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
4: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastemię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno i ona nie potrafi tego też pojąć.
5: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca

0: Współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
1: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
2: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
0: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat włocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
1: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
0: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
3: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostały właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
0: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
4: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego. Myślę, że

0: takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy. To są podstawowe rzeczy.
1: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
0: No, chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
2: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
1: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
2: Dokładnie.
1: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
2: Można tak powiedzieć. Hmm? No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
1: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
2: No, tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
3: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza i chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
1: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
3: Tak.
1: Okej, dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
3: No ja nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu to sobie coś idzie.
4: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.
1: U ciebie dlaczego?
5: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo. No i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
1: A dlaczego akurat piłka nożna?
4: Bo tak, nie wiem.
1: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
4: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
1: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
4: Tak.
1: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
5: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
6: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant Polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
7: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
8: ikony,
7: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
8: i strzelca, który
7: będzie dzisiaj testował.
8: Będzie testował.
7: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
6: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku. Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
9: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja.

0: To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
1: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
0: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są i apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
1: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
0: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą włower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
1: Jak widzimy, włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Czerwiec we Włocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
2: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
3: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
2: Tak, są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki, przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł, zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
1: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
4: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Tym razem ze znanym i lubianym aktorem będziemy rozmawiać o książkach. Między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki, oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i jest także lektorem. Między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym. Między innymi w Postaw na milion czy w Pytaniu na śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. Ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie Dawid Sakowski. To włocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Włocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
1: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
2: 19 czerwca serdecznie

0: Zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
1: W najbliższy piątek rozpoczynają się Europejskie Dni Archeologii. W programie

0: psychologicznej, poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
1: Dzień później mieszkańcy będą mogli spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
2: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum Historii Wrocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór naszego, mojego zawodu i jak to też wpływa też później na postrzeganie archeologa i archeologii przez społeczeństwo. A także przedstawia też kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
1: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
3: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Włocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać o różnych kolekcjach i zaprosiliśmy kilkunastu wystawców z przeróżnymi rzeczami. Na pewno nie zabraknie włocławskiego fajansu, ale i zegarów, zabytków techniki, takich jak na przykład żelazka na węgiel, czy dusze bibelotów, płyt, książek, biżuterii i wielu, wielu innych rzeczy. Zawsze też kolekcjonerom, handlarzom towarzyszą twórcy ludowi, tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesnie malowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
1: Najbliższe dni we Włocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Włocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Włocławek, Jakub Gierczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
4: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
5: A z jakim odbiorem spotkała się Pana interpelacja?
4: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnych,

0: Szczególnie ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę. Także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.
1: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
0: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta, są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
2: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
1: Czy pani jeździ drogą alternatywną z Michalina do Włocławka?
3: Rzadko, bardzo rzadko.
1: A jak wrażenia, czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
3: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
1: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
3: Nie, spokojnie. Okay. Ja wiem, z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
4: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
3: Mhm. O to już wnioskowałam?
4: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
5: Mhm. Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
1: Okay. Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
5: Tak, tak.
6: Ja pani nie zastanawiałem się nad tym, ale z 10 km można by było zwiększyć.
1: Czyli jest to dobry pomysł?
6: Nie najgorszy, wydaje mi się.
2: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
7: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu rowerowego, i ruchu pieszego. No jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat. Ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień. Tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy w okolicach osiedla Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowym, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej 2-3, może uda się 4 odcinki zrealizować. Teraz, że nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.
2: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
7: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju. I tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%.

0: jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są na pewno, jeżeli chodzi o samorządy, większe, ale dobre, dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
1: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
0: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało nieprzebudowane molo i infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
1: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
2: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Wrocławka, dlatego że o mieszkania we Wrocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszaru funkcjonalnego, pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
1: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
2: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
3: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
2: Tutaj kryteria są bardzo podobne do tych z naboru przy ulicy Celulozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie, odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy. Więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
1: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
2: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone. Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział tych mieszkań, przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
1: Szczęśliwcy otrzymają klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Wrocławka w naszym studium, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
4: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika to z tego, że praktycznie każdy Orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OCIR-u, bądź jak mamy w przypadku Orlika przy boiska sportowego, przy placu Strażnicy, zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w

0: zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego skorzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach jest zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta, tak? Może były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu. No to nie na tym rzecz polega.
1: Jak temu problemowi zaradzić?
0: Przygotowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały poszczególne jednostki organizacyjne czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektu.
2: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika między innymi z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Włocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Derykę. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginsburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bosnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
3: Mamy nowego trenera, Vedran Bosnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie zarówno jeśli chodzi o reprezentację, dwie reprezentacje były i Szwecji i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie jeśli chodzi o Ligi Europejskie i Puchary Europejskie. Na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
4: Są różne typy trenerów, trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
3: A to się przekonamy dopiero o tym tak naprawdę, natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie czego chce i wie co chce osiągnąć i myślę, że tutaj jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
4: Domyślam się, że w czasie rozmów została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
3: No na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
4: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
3: Tak, te warunki to jest pierwsza szóstka po sezonie regularnym lub półfinały fazy playoff. To jest takie zabezpieczenie dla nas, żebyśmy też wiedzieli o co walczymy. Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
4: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym. Jak to będzie wyglądała ta kooperacja?
3: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy play-in. Ten przegrany niestety z MKS Dąbrowa odbył się 10 maja, dzisiaj mamy 10 czerwca.

0: nowy prezes, nowy dyrektor sportowy, nowy trener, te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
1: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce, w Hali Mistrzów?
0: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
2: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca, weterana Bosnicia, warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Wozławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons, prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze, pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później, już FIBA Europe Cup, Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek. Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszej codzienności. Korzystamy w niej w ramach edukacji, pracy czy podczas zwykłych codziennych czynności. Czy AI stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu? O możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, rozmawiano podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji we Włocławku.
3: Dzisiejsza konferencja jest przede wszystkim o innowacyjności skupionej na sztucznej inteligencji, czyli tych narzędziach, które tak naprawdę w przyszłości będą obecne w każdej firmie.
4: To jakie tematy są dzisiaj podejmowane?
3: Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpieczeństwie, mówimy tutaj o samych narzędziach sztucznej inteligencji, ale też chociażby o RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.
4: Czy sztuczna inteligencja w firmach jest ułatwieniem i pomocą?
3: Sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej firmy, czyli nie mówimy tylko o ułatwieniu, nie mówimy tylko i wyłącznie o pomocy, chociaż na chwilę obecną w wielu przypadkach właśnie tak jest, ale mówimy o tym, że sztuczna inteligencja to będzie ta część biznesu, na której tak naprawdę każda działalność będzie się opierać.
4: Jak ważne są takie spotkania?
3: Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne. Zresztą dzisiaj ilość osób na sali pokazuje to, że przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji, do tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać określone narzędzia. Prawda jest taka, że kto się nie edukuje, ten niestety się nie rozwija. Jeżeli ktoś się nie rozwija, no to albo żyje w stagnacji, albo wręcz się cofa. Pamiętajmy o tym, że świat cały czas idzie naprzód, świat cały czas się zmienia i naszym zadaniem jest to, żeby dostosować się do tych zmian. Jeżeli się do tych zmian nie dostosujemy, to niestety, ale nasze miejsce na rynku no, będzie się cały czas zmieniać i to wcale nie na lepsze, tylko na gorsze.
4: Czy firmy właśnie coraz częściej przekonują się do tej sztucznej inteligencji?
3: Tak, firmy coraz częściej przekonują się do sztucznej inteligencji. Wynika to chociażby z tego, że procesy automatyzacji pewnych zadań, które często zajmowały nam 2 godziny, 3 godziny dziennie, teraz dzięki sztucznej inteligencji mogą nam zajmować dosłownie minuty, tak? Mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta, mówimy tutaj o obsłudze procesów księgowych zachodzących w firmie, o obiegu dokumentów. Także myślę, że tak.
2: W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
5: Dzisiaj, poza tym, że prowadzę całą tą konferencję, opowiadałem o części, w której specjalizuję się od kilkunastu lat, czyli opowiadałem firmom o tym, jak wdrażać skutecznie cyfrową transformację w sektorze klientów małych i średnich przedsiębiorstw.
4: Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm?
5: Tak, zdecydowanie. Pokazywałem wyniki różnych badań, w których widzimy, jak rynek pracy będzie się zmieniał i jak na rynek pracy w najbliższych latach wkroczą pokolenia ludzi Z i pokolenia ludzi alfa, którzy natywnie wykorzystują sztuczną inteligencję do procesu nauki, do procesu wyszukiwania informacji. I rolą przedsiębiorstw, rolą firm będzie skuteczne zapewnienie narzędzi, z których na co dzień ta grupa ludzi i również my jako milenialsi coraz częściej korzystamy.
4: Czy firma, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji, zostanie poniekąd w tyle?
5: Moim zdaniem firmy, które zrezygnują z szybkiej adopcji sztucznej inteligencji, prędzej czy później to zrobią, bo zobaczą po prostu, jak szybko ich konkurencja rośnie i jak tracą swoją szansę na rynku.
2: Uczestnicy podkreślali, że tego typu wydarzenia są okazją do poszerzenia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń.
6: Cała konferencja jest niezmiernie interesująca z punktu tego, co się tak naprawdę dzieje teraz w przestrzeni naszej na co dzień, ale także z punktu widzenia rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy także jako pracownicy instytucji publicznych mogli uczestniczyć i zdobywać taką wiedzę na temat tego, jak korzystać w sposób innowacyjny, a

0: też przede wszystkim bezpieczny z narzędzi AI, które tak naprawdę stają się już naszą codziennością.
1: Czy pani w swojej pracy używa AI?
0: Tak naprawdę AI to są takie narzędzia jak Canva, właśnie tak jak tutaj już wcześniej pan wspomniał, przeglądarka Google, więc siłą rzeczy na co dzień korzystamy z takich narzędzi, nawet czasami o nich nie wiedząc.
2: Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowane jest to spotkanie z bardzo dużą ilością wiedzy. Spotkanie, które zawiera bardzo dużą ilość informacji, w jaki sposób bronić się przed hakerskimi włamaniami, również w jaki sposób bezpiecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w biznesie, właśnie w naszych firmach. Więc uważam, że to jest bardzo potrzebne dla przedsiębiorców takie wydarzenie.
1: Który temat panią szczególnie zaciekawił? Czy usłyszała pani coś, czego wcześniej nie wiedziała?
2: Raczej z każdym tematem się gdzieś spotkałam czy słyszałam, ale dzisiejsze spotkanie dało mi możliwość pogłębienia tej wiedzy i większego skupienia się na tym, co ja wykorzystuję w swojej firmie, na jakich narzędziach pracuję, a które mogłabym wykorzystać i poprawić jakość swojej pracy i jej wydajność.
1: Czyli używa pani sztuczną inteligencję w swojej firmie na co dzień?
2: Zdarza mi się, że także wykorzystuję sztuczną inteligencję.
1: Jest to pomocne narzędzie?
2: Tak, jest to bardzo pomocne narzędzie w dzisiejszych czasach.
1: A w jaki sposób pani jej używa?
2: Poprzez zbieranie gdzieś tam jakichś informacji danych, analizowanie pewnych informacji, które wpływają mi od klientów. Także uważam, że to jest też dobre w dzisiejszych czasach rozwiązanie, żeby być pewnym, czy nawet dana praca albo przepływane informacje są wiarygodne, są poprawne.
1: Czyli uważa pani, że sztuczna inteligencja może być przyszłością dla firm?
2: Tak, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm, ale oczywiście trzeba ją stosować, czy z niej korzystać w bardzo profesjonalny sposób i wiedzieć na ile.
3: Choć sztuczna inteligencja wciąż budzi wiele pytań, jedno jest pewne. Jej znaczenie w obszarze biznesu będzie systematycznie rosło. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zmieniono nazwę i rozszerzono zakres zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina we Wrocławku na salę sportów walki. Już wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Na piętrach budynku będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a na dole sale do ćwiczeń. Co zatem się zmieni? Dolne pomieszczenia będą salami magazynowymi. Dlaczego?
4: W ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali zmiany odnośnie Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina 6, a mianowicie przekształcenie części pomieszczeń Bursy na salę sportu walki.
5: Sala sportu walki, ale także będą to pomieszczenia magazynowe na wypadek wojny.
4: Tak, docelowo ma tam powstać Centrum Sportu Walki, o które zabiegam już od wielu, wielu lat. Była to między innymi także jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej do budżetu na 2026 rok. Tutaj prezydent Krzysztof Kukucki znalazł fajne rozwiązanie w mojej ocenie, a mianowicie chce pozyskać środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i w trakcie pokoju będzie znajdowała się tam sala sportu walki, a w trakcie wojny będą tam pomieszczenia magazynowe dla wojska.
5: Wiąże się to także z dofinansowaniem, jak rozumiem, o które będzie się Urząd Miasta i radni ubiegali.
4: Prezydent jako organ wykonawczy będzie ubiegał się o środki z Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwają prace nad projektem i nad składaniem wniosków.
3: W budynku Bursy będzie znajdowała się sala do sportów strójkowych, takich jak boks, kickboxing czy karate. Druga sala miałaby być przeznaczona do judo, jiu-jitsu i zapasów. Istotne jest także miejsce do przygotowania motorycznego. 2 tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Włocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia, wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju.
6: Dni Włocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez 2 tygodnie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej przez

0: 30-lecie zespołu Classic, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, czyli to jest formacja taneczna, przez Noc Świętojańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i Fire Show, po dużą imprezę muzyczną, czyli Festiwal Nowej Muzyki, tutaj wystąpi Paktofon, Monika Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, więc to będzie sporo dobrej muzyki na Słodowie.
1: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury.
0: W parku na Pompce prezentować się będą animacje instytucji kultury, które funkcjonują w naszym mieście, więc w parku na Słodowie ta część muzyczna, a w parku na Pompce właśnie ta część taka bardziej kameralna, ale też bardzo potrzebna.
1: Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami.
0: W niedzielę 28 czerwca, czyli to ostatni dzień Dni Włocławka, zlot youtuberów w tym roku AJ i Tytus Chmielewski, chłopak z Włocławka, 20-letni, który na rowerze przejechał najpierw Brazylię, a później Japonię. Jego vlogi cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych i no bardzo się cieszę, że youtubera po raz kolejny tak naprawdę z okolic Włocławka i z Włocławka możemy zaprosić.
1: Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością.
0: Kończymy na Słodowie sceną włocławskich muzyków. Tu otwieramy scenę. Ona będzie dostępna tak naprawdę dla zespołów, które funkcjonują w naszym mieście i to będzie możliwość tak naprawdę zaprezentowania się przed lokalną publicznością. To też na Słodowie, na scenie, na której dzień wcześniej Pull the Wire, Myslowic i T-Love wystąpią.
1: Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta. Baruchowo gościło 48. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wydarzenie w kontekście rozwoju i współpracy samorządów. W agendzie konwentu znalazło się wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
2: Przy okazji konwentu poruszane są bardzo ważne sprawy dla nas, dla samorządowców. Dzisiaj nie będzie inaczej i tych spraw na pewno będzie sporo, między innymi dotyczące pozyskania środków na realizację kolejnych zadań. To będą również sprawy związane z programem ochrony ludności, obrony cywilnej. Też takie bieżące sprawy, które dotyczą mieszkańców, typu szacowanie szkód łowieckich, temat dotyczący wilków, więc tych spraw na pewno będzie dużo i myślę, że też i tu będzie żywa dyskusja na ten temat. Tematy, które będą dzisiaj przedmiotem konwentu, bardzo osobiście można powiedzieć dotyczą nas, naszej gminy, naszych mieszkańców, bo problem wilków tak dotyczy nas, zresztą to, co było wcześniej w mediach podawane i te straty, jakie były spowodowane w mini zoo w Zielonej Szkole, też wszystko wskazuje na to, że były to wilki. Dlatego ten temat dzisiaj też będzie poruszany na konwencie.
3: Mamy dzisiaj też kilka ważnych tematów takich. Ten najważniejszy chyba, który dotyczy gmin, szczególnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dotyczy planów ogólnych. To jest temat, nad którym pracujemy od 2 lat gdzieś. Część naszych wniosków została zaakceptowana przez stronę rządową już i została w formie nowelizacji ustawy wprowadzona, ale część jeszcze ciągle oczekuje do wprowadzenia. Co do części mamy obawy, że niestety nie będą wprowadzone. Nasze obawy dotyczą szczególnie inwestycji zgodnie z nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym po uchwaleniu planów ogólnych w gospodarstwach rolnych, które znajdują się w rozproszonej zabudowie i które nie będą objęte planem ogólnym czy planami uzupełnienia zabudowy. te gospodarstwa rolne naszym zdaniem niestety, ale będą miały bardzo utrudniony proces inwestycyjny i to nas bardzo, bardzo mocno interesuje, dlatego że no, to będzie wstrzymanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które w gminach wiejskich oczywiście naturalną rzeczą, że się znajdują.

0: W większości przypadków jesteśmy zgodni. Zdarzały się rozbieżności, jeżeli chodzi o podziały środków, bo my jako konwent zawsze byliśmy w większości za tym, żeby środki zewnętrzne, jak są, czy to fundusze unijne, czy fundusze krajowe, żeby w miarę równomiernie trafiały do poszczególnych samorządów. Żeby nie było sytuacji takich, że jeden samorząd otrzymuje, załóżmy, 10 milionów złotych, a 10 innych, często sąsiednich nawet samorządów, nie otrzymują żadnego wsparcia. Problemy podobne mamy w obszarach wiejskich. To są ciągle problemy związane z infrastrukturą drogową, z tematami wodno-kanalizacyjnymi, z szkołami, z finansowaniem oświaty czy z zabieganiem o nasze kompetencje. I tu praktycznie w 100% mamy zbieżność naszych interesów i zgodę co do podejmowanych wniosków czy stanowisk.
1: Konwent odbył się w nowoczesnym budynku wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Aruchowie. Wójt podkreśliła, że gmina się rozwija, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: Myślę, że mamy czym się pochwalić. Dorobek mojego poprzednika, pana Stanisława Sadowskiego, był bardzo duży. Potencjał, infrastruktura jest bogata, więc chcemy pochwalić się tym, co mamy, to, co już jest i jak to wygląda. Więc jest okazja też i promocji naszej gminy. Tak jak wspomniałam wcześniej, posiadamy infrastrukturę i ten rozwój na pewno tutaj w naszej gminie nastąpił. No ale no właśnie, to nie oznacza, że możemy tutaj spokojnie sobie żyć i te problemy nas nie dotyczą, bo jednak tych wyzwań jest. Chociażby pod kątem programu ochrony ludności, obrony cywilnej, to temat, który ostatnio bardzo często jest poruszany. No i jest taka potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi, więc ten temat na pewno jest dla nas ważny, bo na terenie gminy nie mamy miejsc schronienia. Też i zasoby wymagają uzupełnienia, dlatego ten temat na pewno jest dla nas ważny. No i takie sprawy bieżące związane z mieszkańcami czy z gospodarką wodno-ściekową, to również dla nas na przyszłość pod kątem modernizacji stacji uzdatniania wody czy gminnej oczyszczalni ścieków. Także tych wyzwań na pewno nie jest mało.
1: W spotkaniu uczestniczył Piotr Hemmerling, pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreślił rolę realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
3: Jestem przekonany, że duża część dzisiejszych obrad będzie poświęcona realizacji właśnie zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, finansowaniu przedsięwzięć związanych właśnie z realizacją tej ustawy, więc myślę, że jest to właściwe forum do dyskusji i do omawiania problemów, które się oczywiście pojawiają w trakcie realizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych z finansowaniem, ogłoszeniem kolejnego naboru na środki potrzebne do zrealizowania celów, które samorządowcy sobie ambitnie stawiają. Oczywiście w dalszym ciągu finansujemy zakup urządzeń potrzebnych do likwidacji miejscowych zagrożeń. Urządzenia, budowle, ale również finansujemy prace projektowe związane z przystosowaniem obiektów do koncentracji ludności, do ochrony ludności. Pojawiają się również już projekty związane z budową schronów, miejsc schronienia. Szeroka gama tych przedsięwzięć i ja się cieszę, bo one są coraz bardziej przemyślane, coraz bardziej takie celowe i związane z realizacją głównych założeń tej ustawy. Więc bardzo już konkretne rzeczy. Przekażę dzisiaj tutaj informację, że ustawa będzie nowelizowana. Od stycznia pojawi się możliwość, żeby planować w takim cyklu 5-letnim. Do tej pory planowanie, realizacja, konsumowanie jak gdyby tych inwestycji odbywało się tylko i wyłącznie w cyklu jednorocznym, a więc bardzo krótki czas na pomysł, przygotowanie, realizacja. A od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie możliwe planowanie w takiej sekwencji 5-letniej do 5 lat oczywiście, co moim zdaniem spowoduje, że te inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe, przemyślane, na pewno będą to bardziej kosztochłonne, ale moim zdaniem jest to nowum, które na pewno wpłynie na bardziej celowe wydatkowanie tych środków.
1: Kwestie obrony cywilnej zdominowały konwent. Część samorządowców wprost stwierdziła, że środki chociażby na budowę schronów są niewystarczające.
0: Te środki dobrze, że się w ogóle pojawiły. One po raz pierwszy w ubiegłym roku się pojawiły. W tym

0: roku jest druga tura realizacji tych wniosków o dofinansowanie. Zawsze jest tak, w każdym zakresie, że te potrzeby są dużo większe. Mamy w tej chwili inną sytuację zupełnie, bo to zagrożenie militarne, stąd ta nowa ustawa o obronie ludności i ochronie cywilnej. My od początku wnioskujemy o to, żeby programy były wieloletnie. W ubiegłym roku i w tym roku mamy programy roczne. Te dotacje, które otrzymujemy, musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. W przyszłym roku jest zapowiedź, że rozpocznie się już realizacja programu wieloletniego, pięcioletniego i to jest to, na co my czekamy. Szczególnie jeżeli chodzi o większe inwestycje w obszarach wiejskich, to przede wszystkim miejsca schronienia. No, wiem, że są w niektórych gminach planowane jest budowa schronów. To są inwestycje wieloletnie. Ciężko byłoby to zrealizować w jednym roku, szczególnie jeżeli chodzi o sfinansowanie takiego zadania. Program pięcioletni pozwoli nam na to, żeby zaplanować planować już te inwestycje na spokojnie i zrealizować w kolejnych 5 latach. Jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to my czekamy na ten program pięcioletni. W ubiegłym roku doposażyliśmy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji jakichś ratowniczych, czy w razie jakiegoś zagrożenia. Ten sprzęt w większości jest przekazany do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dlatego, że w obszarach wiejskich to one są najbardziej wyspecjalizowane i najsprawniejsze, jeżeli chodzi o niesienie tej pierwszej pomocy. W tym roku skupiamy się na rozbudowie infrastruktury kubaturowej o miejsca magazynowe, bo tego sprzętu przybywa dużo i trzeba zabezpieczyć miejsca do składowania tego sprzętu, żeby on był też jak najbliżej ludzi. Mamy potrzeby, co zgłaszaliśmy w ubiegłym roku już i również inne gminy to zgłaszały, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Bo co z tego, że będziemy mieli magazyny, będziemy mieli wyposażenie, jak nie będziemy mieli transportu do tego, żeby to szybko do mieszkańców dostarczyć?
1: Na razie to dość dużo się na ten temat mówi, natomiast słabo odczuwamy wsparcie naszych samorządów, jeżeli chodzi o takie typowe budowle obronne, a o tym się bardzo dużo mówi. Na przykład środków na budowę schronów praktycznie nie ma wcale. Samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji bardzo potrzebnych, ponieważ są to wydatki rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast potrzeba też wielu środków na infrastrukturę. Samorządy, szczególnie gminy typowo rolnicze, nie są w stanie wygenerować takich kosztów własnych, żeby inwestować w poważne prorozwojowe inwestycje. Musimy liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Jeżeli tego nie będzie, to powoli gminy zaczną się zwijać, kolokwialnie powiem. Być może łączyć, ale to jest trudny temat, bardzo trudny temat. To trzeba liczyć w milionach dla każdej z gmin, nie w milionach. Na razie to jest liczone w milionach na całe województwo. Natomiast to są inwestycje bardzo potrzebne, ale bardzo drogie. I bez wsparcia budżetu państwa to tutaj będziemy tylko się szkolić, mówić, jak powinniśmy zapobiegać niebezpieczeństwom, jak chronić ludność, natomiast nie będziemy mieli do tego środku, nie będzie infrastruktury, nie będzie przede wszystkim schronów. Tego nie budowało się od czasów powojennych i praktycznie żadna gmina takich inwestycji nie wykonywała i nie ma takich możliwości, żeby chronić ludność na wypadek najgorszego zagrożenia.
2: Myślę, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te środki z racji tego, że nawet i te cyberataki, które się dzieją na co dzień, o których nawet nie wszyscy może wiedzą, to my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nawet zabezpieczać bazy danych, zabezpieczać infrastrukturę, sieć, komputery, pracę całego urzędu, żeby ona była sprawna, a także w terenie również wodociągi i inna infrastruktura, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować na co dzień.
3: Konwent Wójtów jest platformą do dyskusji o problemach, ale także miejscem artykułowania potrzeb małych i średnich gmin na szczeblu wojewódzkim. Często podczas konwentów podejmuje się istotne uchwały w kwestiach rolnictwa czy ochrony środowiska. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych.

0: znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbecki zapowiadał budowę wielopoziomowego parkingu przy szpitalu. Zdaniem działaczy PiS realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy.
1: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubatowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji, w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Włocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku, więc za rok.
0: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Włocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie.
1: Prezydent mi na sesji ostatniej odpowiedział również na to pytanie, że jeżeli będzie marszałek szybko budował, no to nie ma sensu się dublować. Ja myślę, że panie prezydencie, jest sens, jest apel o to, żeby miasto jednak ten parking leśny wybudowało, dlatego że wszystkie parkingi przy szpitalach są z reguły komercyjne i pewnie ten, który będzie budował marszałek, też będzie komercyjny. Natomiast myślę, że dla mieszkańców miasta, dla tych, którzy tutaj korzystają z pomocy, taki parking wybudowany bardzo szybko byłby dobrym gestem i tu apeluję do lewicowej wrażliwości naszego prezydenta, żeby z niej po prostu skorzystał, a nie oglądał się na potrzeby swoich koalicjantów.
0: Jak podkreślają samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością, sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe.
2: Cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów w warunkach, które nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że Lasy Państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą. W marcu pojawiła się informacja, że powstanie ten parking naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. Pan prezydent zapowiedział też w rozmowach takich z radnymi, że ten parking po pierwsze będzie szybko budowany, że już jest projektowany, że będzie możliwość łatwego rozbudowywania, rozszerzania, czyli początkowe 100 miejsc może być dużo więcej. No powiem tak, byłaby to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Włocławka, ale powiedzmy też i nie tylko, bo do naszego szpitala przyjeżdżają mieszkańcy, pacjenci z okolicznych powiatów. Parkowanie przy szpitalu czasami jest wręcz niemożliwe. No, jest to niedopuszczalne we współczesnych czasach. Ja nie mogę na to spokojnie patrzeć. W związku z tym apelowaliśmy do prezydenta, żeby jednak tej decyzji nie zmieniał. Na ostatniej sesji padło zdanie, że, tak jak powiedział pan przewodniczący, że jednak może będzie budowany tylko i wyłącznie parking finansowany przez marszałka. No cóż, będzie, nie będzie, okaże się, to jest przyszły rok. Natomiast ten mniejszy parking miejski, darmowy dla mieszkańców, mógł powstać sprawnie, szybko w tym roku, tak żebyśmy wszyscy, którzy potrzebujemy korzystać ze szpitala, mogli to zrobić w sposób ucywilizowany.
0: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne. Liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Nie lada gratka dla miłośników teatru. Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych.
3: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu sercu Teatromana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli.

0: spektakli, które ogląda specjalne jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy bilety po 30 zł, a kartę Teatru Mana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to są spektakle wybitne, to nie są komercyjne produkcje, bardzo różnorodne pod względem formy, pod względem treści. No i w tym roku w ogóle jest dla nas fenomenalny rok, ponieważ zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych, a 2 dla dzieci. I mówię o tym teraz, ponieważ pierwszy już 18 czerwca. Immunokracja to jest spektakl, który opowiada o społeczeństwie jako ciele, które jest toczone przez stan zapalny, czyli opowiada o tym, co się w naszym świecie w tej chwili dzieje, o konfliktach, o nienawiści, o różnego rodzaju cynizmie, który toczy ten organizm, ale oczywiście nie pozostawia widza bez pomysłu na rozwiązanie i bez nadziei. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że to będzie przepiękne widowisko. Wykorzystane w tym widowisku są różnego rodzaju technologie, wizualizacje, więc jest to takie trochę laboratorium sztuki, które wciąga widza także w różnego rodzaju interakcje. Więc zapraszam serdecznie 18 czerwca o godzinie 19 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło na pierwszy spektakl w ramach Teatru Polska.
1: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Nierzyńska Pianoforte.
0: Solaris to monodram, w którym astronautę gra kobieta, więc też to jest zadziwiająca sytuacja i też wykorzystane są tutaj wizualizacje. Natomiast Nierzyńska Pianoforte to w ogóle zadziwiający spektakl, ponieważ odbywa się na trampolinie i aktorka właściwie część spektaklu spędza w powietrzu. A Matki Śnieżne to już stricte dramatyczna rzecz. Myślę, że opowieść, która poruszy serca naszych widzów. I 2 fantastyczne spektakle dla dzieci. Kulawa Kaczka i Ślepa Kura oraz spektakl Wyobraźnia.
1: Karta Teatru Mana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl. Mieszkańcy Włocławka i ludzie dobrej woli z całej Polski jednoczą siły, by pomóc 8-letniemu Arturkowi w walce z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, czyli DMD. Szansą na zatrzymanie postępu choroby jest kosztowna terapia genowa w Dubaju oraz dalsze leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
2: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD. To jest dystrofia mięśniowa Duchenna. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
3: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
2: No, na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem. Ogólnie z podłogi Arturka. Mamy problemy z wchodzeniem po schodach. Zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować. Musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecną takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc no, też się dużo dzieje.
3: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opiekuna?
2: Potrzebuje opiekuna, potrzebuje pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. Po prostu idzie do szkoły, do pierwszej klasy. No, staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do szkoły integracyjnej. Więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować z takim dzieckiem, z tą chorobą i przede wszystkim, co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
3: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
2: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii,

0: dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma w tym roku 8 lat. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. On na razie też nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Może to i lepiej, bo częściej się dlaczego uśmiecha, ma więcej radości z życia. Staramy też się go o tym jakoś nie męczyć tymi wiadomościami. No ale no, przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
1: A kiedy dowiedziała się pani o diagnozie?
0: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy. Musimy działać, no nikt inny nam nie pomoże. Jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
2: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni, Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
3: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam ponad 40 mieszkań, z tym, że no, ten nabór uruchomimy dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji, ale no też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych. Jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony. No i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
2: Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
3: Tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania z Unii Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady te kryteria się nie zmieniają. Nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
4: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? Ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
3: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślanej, i w przypadku Celulozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby no, można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
4: Jeszcze dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy Celulozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
3: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.

ostatni budynek przy ulicy Celulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań.

0: zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
1: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest taką, że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
0: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
1: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym w tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci z grona pedagogicznego lub z dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. Oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
2: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
1: W szkołach ponadpodstawowych to była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. Dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku zespołu szkół technicznych pan Donat Marszałek, oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe, bo oczywiście to zawsze jest wyzwanie dla dotychczasowego dyrektora, który ma swoją kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście zostali przyjęci, zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal na kolejną pięcioletnią kadencję.
0: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
3: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on wycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł, przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
4: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. a przy tym płacz. Jakby niedaleko wisiał sznur.
3: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele

0: Ile serc pęka na pół, ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat?
1: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią w metal trakt. Ziemia rozstąpiła się. Dostąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
2: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznury zaczęły wpadać do Tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
3: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy Hejt, Zawsze Herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
4: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
5: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
4: Ta sztuka jest wyrażana właśnie w formie plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, te młodsze kategorie, oraz Hejt jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
5: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
4: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
5: Jakie były kryteria oceniania?
4: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
3: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
6: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze co zrobiłam, to narysowałam już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier, więc od razu miałam na to pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
5: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny i dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
6: Temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby, które hejtują te osoby, nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
5: A czy byłaś świadkiem hejtu?
6: Wydaje mi się, że nie byłam tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
7: Film przedstawia jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach. Jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo wyzywana i niedobrze traktowana. Nie chcę więcej zdradzać.
5: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie

0: zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
1: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest wytłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę.
0: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
1: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
0: A czy byłeś świadkiem hejtu?
1: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
2: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać tą właśnie te mocne kolory z ciemnym tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki no wyjątkowy.
0: Powiedz proszę, dlaczego ten temat tego konkursu jest tak ważny?
2: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ no hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
0: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
2: No na pewno jest to dużym problemem, no bo w szkole jesteśmy dosyć, no 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin. I po prostu to nie jest na przykład miłe tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące. Tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykam się dosyć często.
0: A czy byłaś świadkiem hejtu?
2: Na szczęście nie.
3: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Włocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka i kozetki lekarskie. W weekend ta część ratusza zamieni się w miasteczko zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.
4: Nie ma co ukrywać, że ta symbioza Włocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza. I bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Włocławka i firmy Anwil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając możliwość mieszkańcom Włocławka zbadania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anwil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anwil jest aktywny, jest zaangażowany i cieszymy się, że ta aktywność i zaangażowanie nie słabną, a wręcz odwrotnie.
5: Zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji, odporności społecznej,

0: społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w różnych obszarach.
1: Miasteczko Zdrowia będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
2: Te dwa dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, które są, wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. I też bardzo dziękuję Fundacji Anvil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
3: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa bardzo dobrze. I dzięki temu nasi mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli z kolejny raz skorzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań, z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów statutowych fundacji.
1: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo fundacja Anvil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anvilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9:30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9:45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11 plac 3 maja w Lubrańcu zamieni się w plenerowe Muzeum Motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów SZOS. Przez godzinę będzie można podziwiać zabytkowe samochody i porozmawiać z ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.
4: I ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych artystów, którzy zakwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
1: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru Dress Code.
4: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodsi telewizorowie bądź słuchacze nas oglądają, czy słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress Code to będzie, mogę śmiało powiedzieć, wyjątkowy koncert. Show. Będzie to chyba największe plenerowe wydarzenie i show, bo i efekty pirotechniczne, i to, co dzieje się na scenie, scenografia, no, są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media. Jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
1: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w Parku na Słodowie rozpocznie się festiwal sportu organizowany z okazji 80-lecia WKS Włocławia Włocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie

0: Pojawi się zespół Playboys.
1: Start będzie o godzinie 12:00, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, Playboysi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
2: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Włocławek.
0: Od godziny 16:00 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17:30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
3: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal. Festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
0: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: fajnie.
1: A trzeba było zrobić rozgrzewkę.
2: A ja
1: zrobię. Dawaj, dawaj!

0: To są tak naturalne odruchy bramkarskie. Znaczy musimy delikatnie od linii odsunąć. Odsuńmy się od linii. Marek, cisko! Nie stójcie obok siebie, Maciej!
1: No jak oni się lubią.
0: Pokaż się
1: na bramce. Na bramce.
0: Brawo, Maro! Gdzie są kibice? Zróbcie hałas!
2: Za rano!
0: To będziemy na kręcie, dobra?
1: Brawo, bramka!
0: Brawo, Roma!
1: Kretowisko!
0: Ej, sędzio, co to było? Karny!
3: Zejdź, zamkniemy! Piotrzewska
4: trójka! Co jest zrobił?
1: Teraz się zawsze.
3: Kiedy się poproszę?
0: Jak tu więcej, to się nie doliczą, spokojnie. Musimy do piosenki szły w całości. DJ-u, uważaj. Maniara, trzymamy się.
4: Ja pójdę.
5: I to było.

0: mu kaktus!
1: Dzięki. Nawet całkiem.

0: Dobrze? A nie, myślałem, że na boisku. Na boisku też nieźle, ale kontuzja dzisiaj.
1: Jest osłabka, ale...

Barcelonie w Sandre, nowa miłość i trzęsienie, może była.

Jeśli tego chcesz.

0: jeszcze raz kibice, zróbcie wielki hałas! Dobrze, idziemy coraz lepiej.
1: Maciek! Szymon!

Thank you.

Hej!

0: Wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku, godzina 10, w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Cóż, przeżywamy wszyscy taki inwestycyjny boom w naszym mieście. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tyle się działo i dzieje się bardzo wiele i na ulicach, i w kamienicach. No właściwie Włocławek to teraz taki jeden wielki plac budowy i chyba nie ma dnia, żeby kierowcy no nie musieli gdzieś albo zawracać, albo zmieniać swoich planów, bo rzeczywiście tych inwestycji drogowych jest sporo. No ja dzisiaj na przykład musiałam zmienić swoje plany, jadąc z ulicą Kapitulną.
1: To prawda, a to bierze się z faktu, że ja bardzo poważnie traktuję swoje zobowiązania przedwyborcze i konsekwentnie realizuję program wyborczy. Ja zobowiązałem się do tego, że ten obszar rewitalizowany będzie przebudowany, że tchniemy w ten obszar nowe życie.
0: Czyli przepraszam, tych, którzy narzekają, należy odesłać do ulotki i zobaczyć, co jeszcze może ich czekać.
1: To na pewno jest dobra podpowiedź, bo no ja bym chciał z mieszkańcami za 3 lata, kiedy będą wybory, spotkać się i pokazać, że faktycznie ten program wyborczy wykonałem no najlepiej w 100% i bardzo mocno nad tym pracuję. Zresztą no też fakt jest taki, że bardzo dużo pozyskujemy środków zewnętrznych, takich bezzwrotnych.

0: chociażby na ten obszar rewitalizowany, na te nowe kamienice, które budujemy, no to jest około 100 milionów złotych pieniędzy, które do Włocławka przyciągnęliśmy, które tutaj zostaną i których nie trzeba oddawać, a które no, będą dobrze pracować, dlatego że w tej kadencji zakładam, że około no, ponad 200 mieszkań w samym obszarze rewitalizowanym, na mieszkań na tani wynajem oddamy do użytku mieszkańców. Do tego są lokale usługowe, do tego no, też ta przestrzeń publiczna, do tego też działalność taka społeczna i tutaj no, mnie osobiście bardzo mocno radują kolejne inicjatywy, które się pojawiają w tym obszarze rewitalizowanym. Ostatnio obserwujemy wręcz eksplozję aktywności chociażby Stowarzyszenia Włocławianki, które no, zadomowiły się w kawiarence obywatelskiej na trzeciego...
1: Większego
0: tak, i mają
1: obiektu.
0: W sobie tyle energii, tyle zapału, żeby coś dobrego robić dla mieszkańców naszego miasta, że to tylko, no mówię, serce się raduje i nic innego, tylko wspierać takie inicjatywa, a przecież mamy też Klawy Miasto, które jest operatorem teraz kawiarenki obywatelskiej. Mamy też inne stowarzyszenia, które też staramy się wspierać i wspieramy i materialnie, i niematerialnie, no bo nie zawsze tylko o pieniądze chodzi, bo czasami ważniejsze są inne rzeczy. Więc to jest to zobowiązanie i też taka próba budowy Włocławka jako tego naszego wspólnego domu, w którym każdy z nas będzie się po prostu bezpiecznie, dobrze i wygodnie czuł. Stąd też te działania związane z rozwojem gospodarczym. No, jesteśmy już po pierwszych takich spotkaniach warsztatowych odnośnie budowy elektrowni atomowej. Za elektrownią atomową idą też kolejne tematy. No, mamy w zeszłym miesiącu dwie no, takie ważne rzeczy związane z rozwojem gospodarczym, chociażby w murowanie kamienia węgielnego pod elektrociepłownię, czy uruchomienie nowej hali produkcyjnej przez Run Chłodnie. Kolejni inwestorzy czekają na decyzje administracyjne, które są niezbędne do rozpoczęcia procesu budowlanego, więc to też jest bardzo ważny element. No ale te komunikacyjne tematy i ta kapitulna, o której pani redaktor wspomniała, no to też jest przykład tego, że my naprawdę, mówię my cały czas w liczbie mnogiej, bo przecież ja sam wszystkiego nie robię, tylko to jest cały duży zespół ludzi, którzy pracują nad tym, żebyśmy to nasze miasto budowali, żeby było lepsze, wygodniejsze i bardziej przyjazne do życia. Więc mając pozyskane środki zewnętrzne, bezzwrotne, mając decyzję z RIT na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową na Zamczu.
1: Przygotowujecie się po prostu do tego, żeby można było na to
0: szykując przetarg i zakładamy, że no, najdalej na przełomie roku rozpoczniemy pracę nad budową, no te prace są związane niestety z zamknięciem ulicy Wienieckiej, bo no, nie da się zbudować tunelu w ulicy Wienieckiej nie zamykając samej tej ulicy. Więc na to też się przygotowujemy i stąd też przebudowywana ulica Energetyków, na którą też pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie. Na odcinku od Hutniczej do Mechaników, dlatego że ze Zamcza łatwiej będzie, korzystając z tej przebudowanej ulicy Energetyków, wydostać się na ulicę Toruńską, później skorzystać na wysokości zespołu szkół elektrycznych z Zawrotki i jechać w kierunku zakładów chemicznych. Natomiast no, mam świadomość tego, że mniej więcej 80% ruchu z Wienieckiej no, będzie kierować się na ulicę Kapitulną i inżynierowie ruchu przeanalizowali to bardzo dokładnie.
1: No właśnie, bo mieliśmy z tą ulicą już problem, prawda?
0: Tak, i z tych analiz tak, wynika, że ta sygnalizacja świetna. No, mamy we Włocławku taką...

0: grupę pasjonatów czerwonego światła, którzy lubią stać na czerwonym świetle, ale ja wiem o tym i też są badania bardzo
1: Pan prezydent
0: poważne.
1: należy raczej do grupy pasjonatów ronda, z tego
0: Może
1: co
0: nie pasjonatów, tylko wiem, że ronda po prostu ten ruch
1: usprawniają ruch.
0: usprawniają, nie traci się czasu właśnie na zmianę światła, zresztą to jest najbezpieczniejszy typ skrzyżowania, więc też biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników ruchu, samych kierowców również, tutaj zostało wskazane, że takie rondo turbinowe, jakie znajduje się na Kruszyńskiej, tam z cukiernicą, no tutaj zdecydowanie ten ruch upłynni. Nie twierdzę, że nie będzie korków w czasie objazdu, ale na pewno ten ruch będzie bardziej płynny niż w przypadku sygnalizacji świetnej, sterowania ruchem sygnalizacją świetną. Stąd też znowu pozyskaliśmy na to zadanie bezzwrotne dofinansowanie. No i teraz prace się zaczęły i tutaj bardzo ambitne mamy plany, dlatego że no teraz jest zamknięta ulica Wysoka, więc ten ruch w ciągu ulicy Kapitulnej tak naprawdę jest
1: Mniejsze.
0: sprawniejszy, bo tutaj sygnalizacja nie blokuje go w żaden sposób. Natomiast dużo trudniej jest dojechać i wyjechać z Zazamcza i tego sam też jestem beneficjentem jako mieszkaniec osiedla Zazamcze. Natomiast no chcemy całe to skrzyżowanie przebudować, wykorzystując ten spadek natężenia ruchu, który jest w wakacje, no bo szkoły jak nie pracują, to ten ruch jest dużo mniejszy. Tak, żeby na nowy rok szkolny już po przebudowie tą część uruchomić. Później przeniesiemy się, swoje prace musi wykonać gazownia w ulicy Szpitalnej. Finalnie będziemy chcieli też szpitalną wzmocnić dywanikiem asfaltowym dodatkowym. No tak, żeby w momencie, kiedy ulica Wieniecka zostanie zamknięta, no to żeby ten ruch przenieść w miarę porówno na, tak jak powiedziałem, energetyków mechaników w kierunku zachodnim i na szpitalną Kapitulną w kierunku wschodnim. Więc tutaj się bardzo mocno przygotowujemy, bo sama budowa tunelu też będzie trwała, no zakładamy, że no, na pewno ponad 2 lata.
1: Most. Zaskoczyła nas niedawno zła informacja o tym, że jednak będzie konieczny remont tej płyty nośnej, co pewnie wydłuży czas trwania tej inwestycji. Kierowcy myślę, że podeszliby do tego z większym zrozumieniem, gdyby nie fakt, że naprawdę na tym moście czasami, zwłaszcza w tych godzinach szczytu, dzieją się dantejskie sceny. Związane to jest też z tym, że nie wszyscy niestety lubią to
0: Stosują,
1: czerwone światło, tak?
0: tak, tutaj, no nie, tutaj też mamy chyba pasjonatów czerwonego światła, którzy akurat wjeżdżają na czerwonym świetle, dlatego od dzisiaj uruchomiliśmy w godzinach szczytu, no właściwie wykonawca uruchomił sygnalistów i sterowanie ręczne. Mam informację, że rano bardzo dobrze to rozwiązanie się sprawdziło. Pracowników faktycznie może na moście aż
1: Nie
0: tak bardzo nie
1: widać.
0: widać, natomiast oni są pod mostem w dużej części. No i też wykonawca zadeklarował, że będzie te prace realizował w systemie dwuzmianowym, więc właściwie od rana do wieczora, tak jak cisza nocna na to pozwala, albo nie zakazuje, będą te prace wykonywane. I tak jak pani redaktor powiedziała, no my przed przygotowaniem tej inwestycji poprosiliśmy Instytut Budowy Dróg i Mostów o
1: Ja pamiętam, że my
0: zeskanowanie
1: rozmawialiśmy
0: tej
1: tutaj w
0: płyty. Tak,
1: studio
0: to
1: i
0: była.
1: przekazywał pan informację taką, że nie trzeba będzie przeprowadzać tego remontu.
0: To znaczy, mieliśmy taką nadzieję, natomiast ostateczna decyzja została przez specjalistów z Instytutu Budowy Dróg i Mostów pozostawiona jednak do
1: Wykonawcę?
0: momentu odkrycia płyty, czyli zdjęcia tak naprawdę tych warstw bitumicznych. No i okazało się, czego nie można było wcześniej stwierdzić w żaden sposób, że po tej odkrywce, że po pierwsze absolutnie izolacja jest tak zdewastowana, że w sumie nie ma, nie, no, ciężko być zaskoczonym, że ta nawierzchnia była w tak złym stanie. A po drugie, mamy tak naprawdę płytę żelbetową, która składa się z trzech.

0: warstw, bo jak były realizowane kolejne przebudowy, to po prostu
1: Wchodzono
0: nakładano
1: warstwę na
0: kolejną,
1: warstwę.
0: kolejną, kolejną. No i tu nie ma co ukrywać, wykonawca bardzo liczył na to, że zgodzimy się na zamknięcie mostu całkowite. Wystosował do nas takie oczekiwania, natomiast ja obiecałem mieszkańcom, że będziemy tą przebudowę robić pod ruchem. Stąd też poprosiłem, zaprosiłem do naszego zespołu profesora Madaja z Politechniki Poznańskiej. To jest niekwestionowany autorytet w dziedzinie budowy mostów, autor wielu podręczników. Inżynierowie, mostowcy uczą się tak naprawdę cały czas z podręczników profesora. I tutaj ogromną wiedzą i zaangażowaniem, bo pan profesor kilka razy był na tym naszym moście, wykazał się pan profesor i efekt tego zaangażowania jest taki, że z wykonawcą no, dogadaliśmy się, że mimo tego, że tą płytę faktycznie trzeba zbudować na nowo, tak naprawdę, będziemy to wykonywać pod ruchem. Czyli utrudnienia nadal będą, ale to będą.
1: Jak w ogóle przebiegają? Jak
0: ale
1: przebiega
0: jeszcze jeden
1: współpraca z wykonawcą,
0: ważny
1: bo
0: wątek.
1: Pytam.
0: Jeszcze jeden ważny wątek, bo oczywiście no, na pewno takie pytania się pojawiają wśród mieszkańców, zresztą do mnie też docierają. Bo ja poprosiłem też Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby zbadało możliwość zbudowy mostu pontonowego. Oczywiście no, szerokość mostu pontonowego powoduje to, że na całej długości tej przeprawy też byłby ruch wahadłowy jednostronny. Natomiast tutaj inżynierowie, którzy przyjechali z wojska na wizję lokalną, wykluczyli w ogóle
1: A
0: taką
1: to
0: możliwość. Z uwagi na poziom wody i wysokość też bulwarów, bo my liczyliśmy, że slipem przy ulicy Piwnej uda się ten ruch sprowadzić na wysokość lustra wody, ale niestety to też zostało przez inżynierów wykluczone, więc jedynie w przedłużeniu ulicy Gdańskiej, a tam już ten uskok naszych bulwarów jest tak wysoki, że jedyne rozwiązanie to most tymczasowy, a to podejrzewam, to znaczy wiem, to między 7 a 10 milionów złotych dodatkowych kosztów, więc zdecydowanie przy znowu jednostronnym ruchu, więc też wahadle, więc z punktu widzenia kierowcy to tak naprawdę niewiele by się zmieniło w stosunku do tego, co udało nam się z profesorem tutaj i wykonawcą ustalić. Więc wszystkie te tematy, które budziły wątpliwości, zostały tak naprawdę jednoznacznie wyjaśnione. Dzisiaj już tylko projektant musi nanieść odpowiednie korekty, wykonawca wie, co ma zrobić, czekamy na propozycje tych zmian i, no, no i cała naprzód, tak jak powiedziałem. Wykonawca zadeklarował pracę dwuzmianową, więc myślę,
1: czy to
0: że tutaj
1: wydłuży czas trwania tej inwestycji?
0: Jeszcze jest chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja widzę po stronie wykonawcy taką ambicję, żeby jednak ten termin
1: właśnie to kolejne pytanie, jak przebiega współpraca z
0: dobrze,
1: tym wykonawcą?
0: To znaczy nie, nie, no, no wiadomo, że wszyscy, ja przede wszystkim życzyłbym sobie, żeby tak naprawdę to tempo prac było tak zawrotne, że już byśmy widzieli koniec. Natomiast tutaj naprawdę obiektywne względy sprawiły, że, no, że lepiej chwilę dłużej się przygotować już do tych prac i wykonać je na tyle dobrze, żeby na dziesięciolecia tak naprawdę te prace służyły. A tutaj mamy z tym do czynienia, bo dzisiaj z tego co wiem, mają się rozpocząć prace rozbiórkowe. My musimy tą starą płytę zdjąć, zrobić na nowo ozbrojenie i nową płytę zbudować i na tej płycie dopiero będą kolejne warstwy bitumiczne, oczywiście po nałożeniu wcześniej izolacji wykonane. Dylatacje i tak mieliśmy zaplanowane do wymiany, więc krótko mówiąc, to co robimy teraz, jednak w ambitnym czasie, bo planujemy to zrobić w rok, to zakres tej przebudowy jest największy od 10

Pięcioleci. Na pewno od 1989 roku nie było tak dużego zakresu pracy, jaki tutaj wykonujemy, ale to właśnie po to, żebyśmy nie wracali przez kolejne dziesięciolecia. Jak tą płytę wykonamy odpowiednio, później izolację i wszystkie warstwy bitumiczne.

0: do tego zwężenia nie będziemy wracać. Mówię do zwężenia, no bo to zawsze są takie konsekwencje. A pamiętajmy jeszcze, że w ramach budowy drogi ekspresowej we Włocławku
1: Ma
0: powstanie
1: powstać
0: trzeci
1: trzeci.
0: most, który na pewno, bo mamy badania, które pokazują, że o 50% odciąży, zmniejszy natężenie ruchu na moście stalowym, więc to, co teraz wykonamy, to tak naprawdę z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że dopiero nasze wnuki będą wracały do tego tematu.
1: No to nie mogę nie zapytać o najbardziej gorący temat ostatnich dni, czyli zielone tereny Śródmieścia. Kolejna data, która została podana gdzieś do publicznej wiadomości, to koniec czerwca właśnie. Wtedy.
0: A jeszcze tej daty tak naprawdę nie ma, natomiast bo aneksy żadne nie są podpisane. Ja w ogóle w tych rozmowach, które były bardzo ostre z 2 tygodnie temu, zresztą chyba widać gołym okiem, że po tej rozmowie
1: coś
0: faktycznie
1: się zaczęło dziać.
0: ruszyły się bardzo mocno te prace. No, muszę i biorę zawsze pod uwagę interes naszych firm lokalnych. Na tej budowie kilka firm z Włocławka pracuje, między innymi na Zduńskiej brukarze, którzy, no widać to, że tam jest to zaangażowanie, zresztą to jest ekipa chyba najdłużej, która pracuje, bo jak jestem na budowie o 20, to oni są, jak jestem w sobotę na budowie, to oni są, więc tam sam właściciel zresztą jest zaangażowany i pracuje po prostu tam na tej budowie, bo jemu to zależy, żeby jak najszybciej to zadanie skończyć. No też zadanie z terminem bardzo ambitnym, bo pamiętajmy, że mamy ponad 1,2 km drogi w centrum miasta, gdzie mamy całe uzbrojenie, czyli kanalizację deszczową, sanitarną, wodociągową, teletechniczną, gazową, energetyczną, energię, oświetlenie, o deszczowej i sanitarnej już mówiłem. Więc naprawdę to, co na wierzchu, to jest już tylko i wyłącznie ubranko, ale liczy się to, co jest pod spodem, a tego jest bardzo, bardzo dużo. No i de facto to zadanie wykonujemy w pół roku. Ja tak oczywiście wiem, że no, chcielibyśmy wszyscy, ja też, żeby to trwało dużo krócej. Natomiast weźmy pod uwagę chociażby drogę, która jest budowana z Brzezia do Wieńca w Szczerym Polu, która ma, zdaje się, ponad rok opóźnienia, prace zaczęły się 3 lata temu. Więc ja nie usprawiedliwiam tutaj wykonawcy, bo uważam, że ten zakres prac można było zrobić szybciej, że to zaangażowanie szczególnie niektórych podwykonawców nie jest zadowalające. I też o tym bardzo ostro powiedziałem na tym spotkaniu. Dzisiaj mamy spotkanie kolejne, tak się umówiłem też z dyrektorem, z którym ja już rozmawiam osobiście. Dyrektor z Centrali Warszawskiej przyjeżdża po raz drugi tutaj do Włocławka. Ta rozmowa poprzednia też miała miejsce właśnie, była z dyrektorem z Warszawy. I tutaj jestem właściwie w codziennym takim kontakcie. Wszystkie problemy, które pojawiły się w trakcie, zostały rozwiązane. Te problemy chociażby sprowadzały się do przebudowy gazociągu czy przebudowy wodociągu. Coś, co niekoniecznie jest związane bezpośrednio z tą inwestycją, ale jednak ma wpływ na tą inwestycję. Krótko mówiąc, jest deklaracja, że w najbliższych, myślę, że 2 tygodniach ta przejezdność zostanie przywrócona. To, co jest najważniejsze,
1: to, co jest najważniejsze,
0: czyli przejezdność.
1: Czy
0: być może jeszcze te prace związane z zielenią będą wykonywane, bo tej zieleni też tutaj jest całe mnóstwo.
1: No ale
0: znaczy,
1: to już nie będzie jakby
0: jeśli
1: opuszczał
0: ktoś jest
1: tak
0: chory
1: bardzo
0: na władzę i bardzo pragnie władzy i mówi, że tam jest betonoza, to wystarczy wspomnieć, że ponad 30 tysięcy roślin zostanie posadzonych na tym odcinku ponad kilometra. Kilkaset nowych drzew, oczywiście przy pielęgnacji i zachowaniu starodrzewia. Więc no, myślę, że no, takiej intensywnej zieleni w centrum miast ze świecą szukać, a my we Włocławku właśnie będziemy mieli. Do tego oczywiście to jest zagospodarowanie wód opadowych, chociażby przez specjalne skrzynki rozsączające, czyli nie wylewamy tej wody do

0: Wisły, tylko zatrzymujemy w miejscu opadania i wprowadzamy ją na te tereny zielone, chociażby na skwer na Zielonym Rynku.
1: I obiecałam tutaj przedsiębiorcom ze Świętego Antoniego, nie chodzi tu wcale o przedsiębiorców z telewizji Kujawy, że zapytam o to, czy są planowane zmiany w organizacji ruchu na tej ulicy.
0: Nie, nie słyszałem
1: już
0: w ogóle o
1: takim... pojawiły
0: się
1: w przestrzeni publicznej obawy i docierają
0: o,
1: do nas takie,
0: panie
1: że
0: redaktor,
1: ulica
0: to
1: jednak
0: ile
1: kierunkowa.
0: Ja kłamstw słyszę na przykład o tym, że lewoskręt i prawoskręt zlikwidowany zostanie na Cygance. No, tych kłamstw takich, które nie są przypadkowe. To ja jestem o tym przekonany, że one są wykorzystywane celowo, bo ktoś zachorował na władzę i za wszelką cenę się do tej władzy próbuje dorwać i takimi kłamstwami próbuje zwrócić na siebie uwagę. Nie, nie planujemy zmiany organizacji ruchu na Świętego Antoniego. Będzie to tak, jak była droga dwukierunkowa. Oczywiście na skrzyżowaniu z Jagiellońską.
1: Chyba to zwężenie właśnie.
0: Tam jest delikatne zwężenie, nie za duże.
1: Powoduje niepokój.
0: No i przez fakt, że jednak...
1: Będzie to przecinało ścieżkę rowerową.
0: Tak,
1: i
0: no to tam jest na tym skrzyżowaniu ograniczenie prędkości do 30 km. Wiem, bo dzisiaj podpisywałem z tą organizację ruchu, ale tylko na tym skrzyżowaniu, więc to dla wszystkich będzie bezpieczniej, jak w tym miejscu nieco zwolnimy. Natomiast autobusy, tak jak jeździły przez Świętego Antoniego, tak jeździć będą, a samochody dwukierunkowo też. Żadnych miejsc postojowych nie zabieramy, ba na wyraźne życzenie mieszkańców ulicy Jagiellońskiej na ulicy Chmielnej pomiędzy Jagiellońską a Rejmonta. Przejęliśmy teren, na którym zorganizujemy miejsce postojowe. Jesteśmy w trakcie przetargu, za chwilę zaczną się tam prace. Więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie więcej. Zresztą no, staramy się za każdym razem sprawiać, żeby tych miejsc postojowych było więcej. Przykładem jest Plac Wolności, na który mamy już gotową dokumentację. Jesteśmy w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, gdzie jest 60 miejsc postojowych dzisiaj, a docelowo będzie 180, co prawda w parkingu podziemnym, ale no to jest jednak...
1: Ale rozumiem, że ta inwestycja rozpoczniecie już po zakończeniu 3 maja, czy
0: tak,
1: nie?
0: Tak, na pewno. Zresztą na 3 maja to też jest osobna trochę historia. Tutaj też z wykonawcą toczę bój, natomiast mam wrażenie, że tutaj ze strony wykonawcy też już chyba wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione i jest deklaracja, że to zaangażowanie będzie większe. Z mojej strony jest z kolei deklaracja, że na kolejny etap po prostu nie wpuszczę, nie podpiszę się pod żadną organizacją ruchu, dopóki ten etap pierwszy przynajmniej od Placu Wolności do Piekarskiej nie będzie wykonany tak, żeby tam, nie mówię, że wszystko z zielenią i tak dalej, ale żeby przynajmniej no, nie przypominało to pola bitwy, bo dzisiaj trochę tak jest. I oczywiście gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Włocławka do korzystania ze sklepów i z propozycji przedsiębiorców z 3 maja. Ulicę 3 maja przebudowujemy, bo takie było oczekiwanie mieszkańców wyrażone w trakcie prac nad gminnym programem rewitalizacji. Przez lata tak naprawdę słyszałem, kiedy przebudujemy 3 maja. Dzisiaj to przebudowujemy tą ulicę. Ale to tak jak jest przy jakimkolwiek remoncie w domu, jak wymieniamy czy remontujemy łazienkę, to tak naprawdę bałagan mamy w całym domu. I trochę tak jest z 3 maja, na pewno to są utrudnienia, więc zachęcam do tego, żebyśmy korzystali z restauracji, z knajp, ze sklepów na 3 maja. W ten sposób po prostu możemy, każdy z nas może się zaangażować, może pomóc i na pewno ta pomoc będzie dużo lepsza niż siedzenie przed klawiaturą i
1: pisanie komentarzy na temat tego.
0: Nie najczęściej, to znaczy jak to są komentarze takie ludzkie, to okej, okay, ale jeżeli to są komentarze, których głównym celem jest chęć dorwania się do władzy, no to miejmy to też pod uwagę.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Głogowski.
0: Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a ze mną jest Pectus Football Team. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się przy okazji niecodziennych warunków, ponieważ nie ma koncertu, ale mamy piknik sportowy i będzie zaraz mecz rozgrywany z młodzieżą z powiatu włocławskiego. Proszę powiedzcie, jak w ogóle się to wszystko rozpoczęło, skąd pomysł na drużynę i tak naprawdę kto jest w waszej drużynie?
1: Proszę bardzo. Marek Szczepanik, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
2: ikony,
1: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach, prowoderem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
2: i strzelca, który będzie
1: dzisiaj testował.
3: Będzie testował.
1: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie, bo to jest finał powiatu w piłce nożnej powiatu włocławskiego, więc cieszymy się, że aktywność, zdrowe, świeże powietrze.
2: Marek przebiera nogami.
4: Coś powiedzieć.
5: Strasznie długo powiedział. Jak pani ci zapytała o tą piłkę, byś powiedział tak, matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale genów nie oszukasz. Mają gen piłkarski.
2: Że akurat proszę się nie dać zwieść, bo drużyna Pectus, czyli chłopaki z kapeli Pectus, oni grają lepiej niż niektórzy moi byli koledzy grający w reprezentacji. Więc naprawdę, oczywiście nie miałem na myśli Piotka, bo Piotr daje radę. Wręcz jestem w stanie... Tak, to może trochę nie, Marut, ty też pewien szacun. Ale nie, naprawdę, kiedyś rozmawialiśmy sobie i wręcz jestem przekonany, że gdyby nie poszli drogą artystyczną, na

0: pewno co najmniej dwóch z rodziny Szczepaników w tej reprezentacji pewnie wygrało. Nawet i pięciu.
1: Okej, jak wyglądają wasze przygotowania? Kto jest waszym trenerem i jak dogadujecie się na boisku?
2: To ma papiery.
3: Papiery, ale nieaktualne. Papiery, ale nieaktualne.
4: Pan z Nowego Sącza jest naszym byłym trenerem.
3: Tak, to jest bardzo łatwo zmobilizować drużynę, po prostu trzeba im rzucić piłkę i oni biegają jak dzieci, wszyscy do piłki.
5: Jak dzieci we mgle.
3: Jak dzieci we mgle, wszyscy do piłki, także nie trzeba tutaj trenera.
1: A właśnie jak wyglądają wasze relacje na boisku?
5: Kolega mu złamał palce.
3: Nasz dobry kolega, który z nami występuje, złamał mi tydzień temu palec, ale to jest nieważne. Ważne są emocje i ważne. I to był jego ostatni mecz. Najważniejsze jest to, że wspólnie się spotykamy i jest w tym wszystkim taki przekaz edukacyjny, edukacyjno-sportowy. Zachęcamy młodzież, ogólnie dzieciaki do tego, żeby się ruszać, żeby zdrowo się odżywiać i żeby spędzać czas na świeżym powietrzu. I to jest takie motto naszej drużyny. Wiadomo, osoby znane z pierwszych stron gazet, świetni sportowcy, autorytety w tej branży mówią młodym ludziom, żebyśmy po prostu zdrowo żyli. To jest nasz przekaz. I dzisiaj też tak będzie.
1: Panowie jeździcie po całej Polsce. Czy takie spotkania pomagają wam się zintegrować z lokalną społecznością?
6: No myślę, że po meczu bardziej.
5: Marek, dostałeś najtrudniejsze pytanie, ale ono musiało paść.
6: Ja myślę, że bardziej... Chciałem wcześniej, ale będzie, że po meczu i muszę bramkę strzelić, więc na pewno te kontakty nie są jakieś mocne, ale po meczu na pewno ta więź jest taka wzmocniona. I mam nadzieję, że też wcześniej czy później będziemy przyjeżdżać na rewanże, bo tak, jest fajnie, ja myślę.
0: Mamy oficjalną wiadomość, przepraszam, za 2 lata będzie rewanż, czyli druga połowa, ale już na większym obiekcie, ale szczegóły będą niebawem.
1: Jesteście artystami, muzykami i teraz też sportowcami, czy również jesteście kibicami? Której drużynie kibicujecie najbardziej?
7: Naszej narodowej Pectus Football Team raz, tak? Naszej reprezentacji oczywiście.
8: Że nie zagramy.
7: Że nie zagramy.
8: Co się stało?
7: No nic, no, takie życie, tak?
8: To jest sport.
0: Tak, no i oczywiście jak każdy z nas. Reprezentacja Polski, ale no jako, że jestem ze Szczecina, to Pogoń Szczecin jest w moim sercu. Polonia Warszawa, bo tam kończyłem grać. No i Wisła Kraków, no bo to też był ciekawy moment mojej kariery. Ale generalnie ogólnie myślę, że każdy z nas grający w piłkę, niezależnie czy jesteś artystą czy sportowcem, po prostu kibicujesz dobrej, ofensywnej piłce, którą mamy zamiar dzisiaj pokazać.
5: Chciałem tak spojrzeć. Pectus Football Team!
1: A czy sport był u was od najmłodszych lat, czy dopiero po jakimś czasie się pojawił?
3: Od dziecka. Myślę, że tu każdy podobnie się wypowie. Od dzieciaka kopiemy w piłę. Dawniej nie było takich obiektów jak tutaj, prawda? To dzisiaj mamy Orlik, przepiękna infrastruktura. Dawniej grało się na ulicy, gdzieś tam przy kościele, gdzieś w jakimś parku, w jakimś lesie. I no często każdy z nas pewnie to powtórzy, że rodzice nas wzywali do domów, często w późnych godzinach nocnych, a my ciągle to boisko. Dzisiaj rzeczywiście trzeba poprzez autorytety młodzież zachęcać do uprawiania sportu i to jest nasza główna idea.
1: To proszę jeszcze na zakończenie zachęcić właśnie młode osoby, żeby wyszły spod telewizorów na boisko i zagrały mecz.
3: Pani, króciutko, uprawiajcie sport i żyjcie zdrowo, a zachęca do tego Pectus Football Team!
6: W każdym wieku można grać.
3: Tak! Brawo!
8: Nawet wiek Marka.
1: Wracamy do drugiej części naszej rozmowy, tym bardziej będzie artystyczna. Jest ze mną Tomasz Szczepanik, wokalista grupy Pectus.
3: Śpiewa zespół Pectus. Witamy serdecznie.
1: Zbliżają się wakacje, czyli sezon plenerowy. Jak to u was wygląda? Czy jest więcej tej pracy, czy jednak stawiacie na odpoczynek?
3: Nie, my nie odpoczywamy. Właściwie całe wakacje spotykamy się właściwie w całej Polsce z publicznością, grając koncerty plenerowe, bo my należymy do tych zespołów, które bardzo dużo koncertują w ciągu roku. No a wakacje, wiadomo, to jest taki czas, gdzie możemy podróżować po całej Polsce i w pięknych okolicznościach przyrody gdzie słońce świeci, bardzo dużo ludzi wyjeżdża w piękne regiony naszego kraju i tam się widzimy na koncertach. Już dzisiaj zapraszamy Was serdecznie. Gdzie

0: będzie pektus, tam nie będzie padało, obiecuję.
1: A co dają wam te spotkania z publicznością? Dają wam taką pozytywną dawkę energii?
0: Wiesz, tak naprawdę my jesteśmy urodzeni po to, żeby się spotykać z publicznością. Tworzymy te piosenki, które śpiewamy dla państwa, dla was, jak między innymi Barcelona i wiele, wiele innych, po to, żeby spotykać się z ludźmi. To jest najważniejsze. Dzisiaj w dobie internetu, gdzie bardzo dużo rzeczy dzieje się właśnie w sieci, najważniejsze, i mamy taki przekaz, że najważniejsze są relacje międzyludzkie. I nasza rozmowa dzisiaj, i spotykamy się dzisiaj w takim antuażu sportowym, co też jest bardzo istotne, bo łączymy muzykę i sport. Mówimy o tym, żebyśmy się zdrowo ruszali, zdrowo odżywiali, zdrowo żyli. To jest naprawdę bardzo ważne wśród młodzieży, bo oprócz kultury wychowanie fizyczne jest moim zdaniem na prawie takim samym miejscu.
1: Jesteście na rynku muzycznym już od bardzo wielu lat.
0: 21 lat.
1: Czy kiedyś mieliście momenty, że ta sława was przytłaczała?
0: Nie, nigdy nas, to znaczy jakaś popularność jest wliczona w nasz zawód, ale my jesteśmy wychowani w naprawdę fajnym domu. Nasi rodzice nam przekazali fajne emocje i fajne zasady w życiu. Przede wszystkim taki szacunek dla drugiego człowieka. I dostaliśmy wielkie szczęście od losu, że możemy wykonywać swoje piosenki i grać dla publiczności. To jest największe szczęście dla artysty, dla twórcy, dla kompozytora. A przy tym możemy też łączyć swoje pasje taką, jaką jest piłka nożna. Moi kochani, cieszmy się z tego, że możemy ze sobą być, rozmawiać, uśmiechać się do siebie, uprawiać sport. Tego wszystkim życzę. Do zobaczenia na naszych koncertach. Pozdrawiam, Tomek Szczepanik, Pektus. Skłaniam się nisko.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wybrany z osiedla Śródmieście i Zawiśla. No właśnie, Wy 2 lata temu szliście do tych wyborów z taką rozbudowaną listą obietnic.

0: Proszę powiedzieć, jak pan ocenia te 2 lata, które właśnie minęły? Z perspektywy właśnie tych dwóch osiedli.
1: Po pierwsze, z perspektywy właśnie jako radnego, mogę powiedzieć, że naprawdę idziemy bardzo mocno do przodu. Po pierwsze, pan prezydent Krzysztof Kukucki bardzo mocno stara się, że tak powiem, te wszystkie właśnie punkty, które były obiecane, realizować. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie i naprawdę idzie to w bardzo dobrym tempie. I też z drugiej strony, jako mieszkaniec Śródmieścia, też mogę powiedzieć, że jak najbardziej, bardzo dużo się dzieje, bo pamiętam na samym początku chociażby kadencji, kiedy był remont ulicy Chopina, później Warszawskiej, tak, wymieniana była nawierzchnia, to pamiętam, że z panem prezydentem rozmawiałem, ja mówię, tak właśnie powinien wyglądać Włocławek, jeżeli chodzi o centrum, o Śródmieście. Mówię, najważniejsze jest to, że no, punktem centralnym w mieście, oczywiście dla niektórych to może być Plac Wolności, a dla mnie też jest to jednak Urząd Miasta, który też jest w centralnym, jest tak. Obok. Ja mówię, kiedy ludzie przyjeżdżają do Włocławka, będą chcieli i chcą jechać prostymi drogami, bez dziur, móc, że tak powiem, pozwiedzać ten Włocławek, czyli też jest dosyć istotne, żeby zaparkować ten samochód, żeby była widoczna zmiana na lepsze. I zdaję sobie sprawę, że teraz oczywiście na tapecie jest zielone tereny Śródmieścia, jest 3 maja i nie każdy jest z tego zadowolony. Ale trzeba powiedzieć sobie jasno, jeżeli marzyć się remont mieszkania, chcesz mieszkać w nowym, świeżo wymalowanym, nowo umeblowanym mieszkaniu i tak dalej, no to musisz się przemęczyć te pół roku czy rok nawet. Mówimy o własnych 4 kątach, tak? Nie wyprowadzi się nagle z mieszkania, nie wyprowadzi się nagle z miasta, bo miasto musi zrobić po prostu, no tak to jest, że nie jesteśmy w stanie też przysłowiowo zamknąć wszystkiego, no bo ludzie też muszą tutaj jakoś żyć.
0: No tak, no ale mieszkańcy przede wszystkim właśnie teraz zwracają na to uwagę, tak, że Włocławek jest jednym wielkim placem budowy. Czy te efekty mieszkańcy już widzą, tych inwestycji, które są poczyniane?
1: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, które też były moim punktem, bo też pamiętam, nagrywałem to, że właśnie od Parku Łokietka do Urzędu Miasta i nawet dalej do Placu Wolności, będziemy starali się zrobić właśnie tak zwany deptak. Dzisiaj właśnie jadąc tutaj do Was, widziałem już te nowe drzewa, te nowe nasadzenia, bo mieszkańcy również mówili o tym, że jest betonoza, że jest dużo tego. Nie, właśnie w tym momencie tak naprawdę dopiero te wszystkie nasadzenia, to wszystko to, co będzie zielone, jest wsadzane, no bo to nie miało sensu, że tak powiem, na początku, kiedy
0: trwała inwestycja, która... Znaczy,
1: nadal ona trwa, ale no jednak pierw jest budowa chodników, ulicy, całej tej infrastruktury. Widziałem również ten nowy plac zabaw. To wszystko się dzieje. Oczywiście są gdzieś tam opóźnienia w tym i wszyscy o tym doskonale zdają sobie sprawę, ale niestety tak czasami bywa, więc dajmy spokojnie skończyć i nawet właśnie przy Zielonym Rynku, jak przejeżdżałem, już widziałem tą ścieżkę rowerową, już widziałem ten łącznik, już mówię, już widać tą końcówkę, już widać te naprawdę efekty i przede wszystkim widziałem właśnie te drzewa, jak gdyby w donicach, które już przyjechały i gdzieś tam będą wsadzane. Więc to się dzieje cały czas. Oczywiście wcześniej, jak była właśnie czy zamknięta ulica Chopina, czy zamknięta ulica Warszawska, to też było centrum miasta i też jakoś sobie daliśmy radę, ale jeżeli chcemy dalej iść właśnie w ten remont, to on kiedyś musi się wydarzyć. To jest dla mnie bardzo istotne i bardzo fajne, że po pierwsze prezydent, po drugie my jako nowa lewica, tak, tutaj, która jest we Włocławku, staramy się właśnie dotrzymać tych obietnic i te obietnice są dotrzymywane. Też nie chcemy od razu wszystkiego i też nie da się zrobić tego od razu w jednym terminie. Bo teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy na początku inwestycji przeogromnej, którą będzie tunel właśnie pod ulicą Wieniecką. I też miasto przygotowuje drogi objazdowe, alternatywy. To wszystko po to, żeby ten ruch gdzieś rozładować. Korki będą, od razu mówię, że korki będą
0: no to

0: jest chyba nieuniknione.
1: To jest nieuniknione, ale po pewnym czasie nie będziecie Państwo musieli czekać na to, żeby w końcu ten szlaban się przysłojał, podniósł, pociąg przejedzie, szlaban się podniesie. Tylko będziemy mogli przejechać bezpiecznym przejazdem właśnie pod torami. I to jest istotne, że no pierw musi być trochę niewygodnie, żeby później było lepiej. I zresztą to widać, bo tych inwestycji jest coraz więcej. Jest ich dużo, dlatego też mieszkanki i mieszkańcy Włocławka mogą mieć wrażenie, że nagle Włocławek stał się jednym wielkim placem budowy.
0: No tak,
1: i teraz
0: jak,
1: to jest lepsze. Tak, i teraz to jest lepsze. Przemęczymy się powiedzmy te pół roku czy rok i za chwilę będą inwestycje mniej wrażliwe, że tak powiem, dla centrum, tak? Bo chociażby też most stalowy oczywiście cały czas jest też remontowany, ale też nie można o tym zapomnieć. On jest remontowany pod ruchem. Pamiętam doskonale, kiedy jeździłem autostradą w kierunku Katowic. Ona też była robiona pod ruchem. Tam non-stop były korki, tam non-stop były przeciągnięcia, ale w końcu dzisiaj, kiedy jadę w kierunku Katowic, to jadę komfortową autostradą. Mam trzy pasy, bez problemu. Jadę szybko, to znaczy te 140 km, więc jadę szybciej niż to, co było. I dojeżdżam do Katowic, powiedzmy, w niecałe 3 godziny. Bez problemu jakiegoś większego. Ale no, trzeba było się przemęczyć. Bo w swojej karierze akurat zawodowej też grałem w Gliwicach, więc też akurat jeździłem wtedy do Gliwic. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o Włocławek, to nie tylko są te inwestycje te duże, tak? Ale to są też inwestycje te mniejsze. A ja jako były sportowiec, bardzo na to zwracam uwagę i zawsze przy tego typu inwestycjach chodzę i chociażby na Zawiślu powstał w 2024 i 2025 mamy pamtrakt, nowa siłownia zewnętrzna, powstaje hala pełnowymiarowa. Hala sportowa przy zespole szkół. Tak.
0: Właśnie pan też tam co chwilę jest tam, patrzę.
1: Tak, ja jestem cały czas, patrzę na tą inwestycję. Można powiedzieć, że znam się z pracownikami czy z panami, którzy to wszystko gdzieś tam są na miejscu. I nie chcę powiedzieć, że patrzę im na ręce, bo to nie jest kwestia patrzenia na ręce. Chcę po prostu wiedzieć, na jakie problemy napotykają, jakie ewentualnie zmiany zachodzą. Też staram się podpowiedzieć bardziej jako użytkownik kiedyś, na co trzeba zwrócić uwagę. Konstrukcyjnie w to się w ogóle nie ładuje, jeżeli chodzi o projekt. Projekt jest zaakceptowany. Ale są pewne rzeczy, które można by było, że tak powiem, zrobić, żeby użytkowanie danego obiektu było o wiele łatwiejsze.
0: I te pana uwagi są brane pod uwagę?
1: Tak, nie jest to jeszcze do końca ten etap, żeby ta dana uwaga była już wdrażana, ale oni już wiedzą, że takie uwagi są, tak? Na tym etapie, kiedy była podłączana na przykład sieć wodno-kanalizacyjna, już też dałem im uwagi, gdzie oni właśnie musieli o tym doskonale wiedzieć, no bo wszystko to idzie jeszcze w ziemi. Kiedy były budowane fundamenty, też byłem na inwestycji, też się pytałem właśnie, jak to wygląda. Mówię, dlaczego tak, ile czekamy z czasem. Mówię, zaczęliście od tej strony, mówię, tutaj było na wizualizacji, mówię, były schody, tutaj było podejście, mówię, w końcu jaki jest ten wariant. Więc to wszystko cały czas jestem na bieżąco. Oczywiście też czasami dzwonię do pana dyrektora i z nim rozmawiam, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Tak?
0: To na jakim etapie jest właśnie ta budowa tej hali?
1: Nazwijmy to, mamy może nie o tyle co parter, co mamy podłogę parteru. O tak to nazwijmy. Więc to wszystko już idzie naprawdę w bardzo dobrym tempie. Wiem, że wykonawca chce jak najszybciej skończyć, nazwijmy to jak najszybciej skończyć, chce po prostu skończyć, chce mieć obiekt odebrany, więc stara się, żeby to wszystko było zgodnie z harmonogramem, a nawet harmonogram wyprzedza. Moim marzeniem jest to, żeby rozpocząć rok szkolny 2027 już na tym boisku, czy powiedzmy na tej hali, żeby tam się odbył ten właśnie rozpoczęcie roku szkolnego w 2027. I to jest co prawda okres bodajże 2 miesięcy szybciej niż zakłada plan, gdzie wykonawca przekonał mnie, że oni tak naprawdę chcieliby

0: ten obiekt już skończyć na koniec roku szkolnego, a w wakacje już, że tak powiem, żeby został odebrany. Oczywiście, tak jak w tym roku mieliśmy ekstremalną zimę, nazwijmy to bardzo, bardzo zimną, więc oni też chcą pewne rzeczy skończyć, ale czasami masz takie rzeczy, których no nie przewidzisz i nie jesteś w stanie, że tak powiem, wsadzić to, czy zima będzie trwała miesiąc, a może dwa, a może jednak coś się uda szybciej zrobić, więc są ekstremalne sytuacje i tutaj też mówię, jeżeli chodzi o zielone tereny Śródmieścia, o 3 maja, o właśnie o salę przy SP8, gdzie czasami coś po prostu może się przysłowiowo wykrzaczyć i na to nie masz wpływu. Na to, na co mamy wpływ jako radni, jako mieszkańcy i też powiedzmy gdzieś jako były sportowiec, to na to będę bardzo zwracał uwagę.
1: A co przez te 2 lata tak realnie udało się zrobić, z czego już mieszkańcy mogą powiedzmy korzystać?
0: Patrzę tutaj, jeżeli chodzi o Śródmieście, no to tak jak wspomniałem, Chopina Warszawska, alejki w parku Łokietka, park Sienkiewicza, ta północna część była zrobiona. Kolejny mamy przecież przedłużenie bulwarów, bo mówię, mamy rok 2026, ale już to się dzieje. To też nie jest tak, że mamy zakończoną, bo oczywiście mogę się posłużyć listą, ale też nie chciałbym do końca czytać, bo tego jest po prostu, naprawdę jest bardzo dużo, co z jednej strony zaskoczyło mnie, bo pewne inwestycje były oczywiście mniej widoczne czy mniej uciążliwe dla mieszkańca, natomiast jest tego naprawdę bardzo dużo. Mieszkalnictwo chociażby. Część już jest zakończona, część jest cały czas. I tutaj mówimy, Toruńska 168, Tumska 3 maja, 3 maja 4, Tumska 3, 3 maja 6, Brzeska 15, Maślana 4/6.
1: No, tak to jest sporo. Tak.
0: Tego naprawdę jest bardzo dużo i to oczywiście zaczęło się już w 24, trwało przez 25 i niektóre już są na ukończeniu, niektóre są skończone, niektóre są na ukończeniu, tak? Modernizacja Zapiecek 8, Czarny Spichrz i przestrzeń publiczna, to co mówiłem. Park Sienkiewicza, alejki w parku Łokietka, park Rybnica, Słodowo 2, zielone tereny Śródmieścia, skwer przy placu Staszica, zagospodarowanie terenu przy teatrze, ławeczka Stanisława Zagajewskiego, toaleta kontenerowa na placu Wolności. Są mniejsze lub większe rzeczy, ale naprawdę tego jest dużo. I mimo, że to czytałem, to co mówiłem właśnie, Pantrak i Siłownia na Zawiślu, inwestycje na cmentarzu komunalnym, utwardzenie prawie 900 metrów kwadratowych alejek, podjazd elektryczny, kolumbarium 108 nisz wykonano w 2024 roku. Powiem szczerze, że nawet nie byłem w stanie dokładnie wszystkiego przyswoić, bo naprawdę tego było bardzo dużo.
1: A czy są jakieś takie inwestycje albo problemy na przykład na Zawiślu czy Śródmieściu, które wymagają jakiejś szczególnej uwagi, na które chciałby Pan zwrócić właśnie taką uwagę?
0: Jest to dla mnie w Śródmieściu oczywiście, no cieszę się, że w końcu zakończy się ten remont. Ludzie będą mogli spokojnie sobie korzystać, że tak powiem, z dróg, no bo wiadomo, na razie mamy objazdy gdzieś pozamykane te drogi, no ale też no, trzeba to zrobić jakoś, tak? To, co mnie cieszy, to jest to, że jest coraz więcej tych remontów, bo naprawdę, ja wiem, że to są utrudnienia, ktoś może mnie zganić, ile można, ale jeżeli ma być fajnie i nowocześnie, no to niestety ten remont musi być. Powstaną boiska przy ekonomiku, bo mówię tutaj typowo bardziej, patrzę też, jeżeli chodzi o sport.
1: Dziedzinę sportową, tak.
0: O dziedzinę sportową. Będą odnawiane place zabaw dla dzieci. Mówimy tutaj o Śródmieściu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która nie jest to prawda w Śródmieściu, jest kawałek dalej. Dla mnie to też jest bardzo istotne, bo powstanie Szkoła Mistrzostwa Sportowego z oddziałem w budynkach, tam w Zespole Szkół Samochodowych. Tak, jako miasto zakupiliśmy już były hostel, nazwijmy to, Fenix, który przerobiliśmy na bursę numer 3, która jest dofinansowana, właśnie jest teraz remontowana i ze względu na to, że na elektryku

0: będzie ta bursa wyłączona z użytkowania. Część dzieciaków zostanie przeniesiona właśnie do bursy numer 3 na Chopina, a część będzie w pałacyku. Do tego sportowcy będą mogli, i już wiem, że są właśnie tego typu jednostki, które już gdzieś będą przychodziły do nas jako do Wrocławka. Wczoraj zresztą też powiedziałem, bo mieliśmy akurat konsultacje społeczne na temat tego, że jest niż demograficzny, że młodzi wyjeżdżają, powiedzmy za pracą, ale bardziej gdzieś na studia. Jak już na studia, to gdzieś już gdzieś zostają. Że staramy się jako miasto właśnie utworzyć kolejne kierunki, w szczególności te zawodowe, bo zawodowy kierunek ma przyszłość, bo on jest wykonywany powiedzmy ręcznie, manualnie. Tak? Tego nie da się zastąpić jakimś komputerem, tak, czy jakąś maszyną. I chociażby tak jak sam mam, technik motor elektronik, specjalizacja urządzenia elektryczne i elektroniczne. Ja dzisiaj jestem w stanie nadal zrobić, że tak powiem, całą sieć elektryczną na przykład u siebie w mieszkaniu, czy gdziekolwiek i się na tym znam, tak? Wiem doskonale. I mimo, że mamy AI i tak dalej, czy SI, tak, sztuczną inteligencję, ona mi tego nie zabierze, tej mojej wiedzy. Więc tutaj jest kwestia tego, że my jako byli sportowcy, czyli ja na przykład i Igor Gryszczuk, staramy się właśnie wdrożyć ten pomysł na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. I wczoraj też dostałem telefon, że chłopak z województwa dolnośląskiego przeprowadza się tutaj do Wrocławka. Po to, żeby się uczyć.
1: To powiedzmy może, na czym dokładnie będzie polegać ta szkoła?
0: Szkoła polega na tym, jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego, oczywiście tam będzie profil piłki nożnej, lekkiej atletyki i koszykówki też. Wiem, że są jakieś myślenie odnośnie piłki ręcznej i tak dalej. To jest kwestia po prostu dogadania się też z danymi organizacjami czy stowarzyszeniami, które funkcjonują tutaj u nas w mieście. Dany uczeń, tak, uczennica czy uczeń przyjeżdżająca do Wrocławka, mówimy pierw o zewnątrz, bo jeżeli to jest dziecko, które mieszka we Wrocławku, nadal może być w Szkole Mistrzostwa Sportowego, ale nie mieszka w bursie, tylko mieszka po prostu u siebie w domu. I wygląda to tak, że idąc rano do szkoły, pierw ma trening. Mówię tutaj stricte o koszkówce, bo każda dyscyplina może mieć inny harmonogram. Ma trening indywidualny, trenuje pod okiem, nazwijmy to, trenera, nie nauczyciela WF-u, a trenera, który jest w szkole, tak? Specjalizacja koszkówka, do tego ma siłownię, później ma lekcje, po lekcjach ma możliwość wrócenia do domu, czy nazwijmy to, do bursy, tam sobie odpoczywa, je, spokojnie może przygotować się i idzie na trening już ze swoją drużyną. Tak, czy to jest jedna organizacja, czy to jest druga, to już jest jak gdyby te zajęcia popołudniowe, wtedy już ma przynależność do danego klubu, czy do danej organizacji. I tak to mniej więcej cały czas będzie funkcjonowało.
1: Przede wszystkim będzie kształcić tych przyszłych, powiedzmy, mistrzów, czy reprezentantów Polski.
0: Chociażby niech to będą reprezentanci nawet na naszym krajowym, ale jak najbardziej. No to jest ta kwestia, że staramy się, żeby Wrocławek żył tym sportem, bo cały czas żyje. I mamy właśnie to całe, ja to nazywam takie zagłębie sportowe. Patrząc na człowieka, który przyjeżdża z zewnątrz, ma bursę, w której śpi, je bez problemu, ma wszystko zapewnione, będzie mógł wyjść od tyłu, tam będzie rewitalizacja przecież parku Grzywno, które już jak gdyby nabiera urzędniczego, nazwijmy to tempa, będzie od razu miał dostęp do boisk zewnętrznych, czy to będzie piłkarz, lekkoatleta, ma stadion, ma wszystkie te rzeczy, jeżeli chodzi o rzut młotem, nazwijmy to tak. Koszykarz ma możliwość pójścia na boiska, ma możliwość pójścia od razu do szkoły, więc to wszystko będzie w tym naszym całym zagłębiu sportowym. Cieszę się, że pan prezydent też, Krzysztof Kukucki, właśnie widział tą wizję, widział ten pomysł i też dąży do jego realizacji, bo to jest bardzo, bardzo istotne, więc mając też takiego prezydenta, wiesz, że możesz iść do przodu. Wiesz, że możesz coś rozbudować. Co też jest istotne, bardzo dużo też pozyskujemy środków zewnętrznych. Na każdą naszą jedną złotówkę na początku mieliśmy 2 złote, które pozyskaliśmy. Później na każdą naszą złotówkę, którą wydaliśmy,

0: pozyskaliśmy 3. Tak, więc już ten stosunek coraz bardziej rośnie. I to jest przede wszystkim zasługa naszego prezydenta, bo to on jeździ, to on się spotyka, on doskonale też zdaje sobie sprawę i pilnuje tego, żeby dane komórki w Urzędzie Miasta starały się właśnie pozyskać granty, nazwijmy to, czy też dofinansowania z różnych kierunków, tak to nazwijmy, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale warto właśnie to robić, bo później możemy to wydatkować na to, żeby Włocławek stawał się coraz piękniejszy, coraz lepszy, coraz przyjemniej się tutaj mieszkało i było po prostu fajnie, było przyjemnie.
1: To ja przy tym sporcie chciałbym zostać, no bo tak jak pan powiedział, tych imprez jest naprawdę masa. Mamy mistrzostwa lekkoatletyczne, różnego rodzaju zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Pan również organizuje takie turnieje.
0: Tak, jako Szewczyk Basketball Academy mamy rodzinny Dzień Dziecka. Tak to nazwijmy, roboczo się nazywa. SBA Cup była w tym roku edycja numer 2. 190 uczestników. 200 spotkań. Turniej ogólnopolski, bo przyjeżdżały drużyny z innych województw również. Prawie 200 opiekunów czy rodzin, nazwijmy to, które przyszły. Między 200 a 300 osób, które przyszło totalnie z zewnątrz, więc jak na tego typu imprezę, które zrobiliśmy, to na tych boiskach zewnętrznych, które są z budżetu obywatelskiego, przy Hali Mistrzów, naprawdę idealnie to się wpasowało. Też tutaj chylę czoła wszystkim tym, którzy byli w to zaangażowani. To jak OSIR na moją prośbę wykorzystał te ławeczki, które były z bulwarów, gdzie ja przy tym chodziłem, bo z panami, którzy to wszystko montowali, staraliśmy się ustawić jak najwięcej, żeby jak najwięcej tego wykorzystać, żeby to miało jakiś wygląd i też funkcjonalność. Więc naprawdę tutaj chylę czoła do wszystkich tych właśnie panów, którzy to ustawiali i tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś byli w tym projekcie. Już zapowiedziałem, że w 2027 roku, 30 maja, będzie trzecia edycja, a że trójka jest dla mnie osobiście bardzo istotna, no skoro grałem z numerem 33, czyli dwie trójki. Trójkę chciałbym zrobić naprawdę z wielką pompą, chciałbym zrobić to jeszcze większy, bo jestem gotowy na 240 uczestników. Na 60 drużyn jestem gotowy. W tym roku, mówię, było 48 bodajże i tam jedna drużyna miała akurat zamiast czterech zawodników trzech, więc tak około 190 mniej więcej było uczestników. Natomiast ja jestem gotowy na 240 na dany moment. Ale mam pomysł, jakby to rozszerzyć, mam pomysł, jakby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi. Na pewno to będzie znowu ogólnopolska ranga. I chwaląc się, mogę to jasno powiedzieć, to był jeden z największych turniejów 3x3 dla dzieci, młodzieży i Open w Polsce.
1: Rozumiem, że jest pan zadowolony właśnie z tego, jak miasto funkcjonuje, jak miasto stawia na sport, no bo tych imprez, tak jak powiedzieliśmy, jest naprawdę dużo.
0: Tak, no mamy naprawdę świetną infrastrukturę. Zawsze ktoś może się do czegoś przebić, to jest normalne i ja to doskonale rozumiem. Ale też stawia na sport, więc sport dofinansowuje. Dofinansowujemy sport w wszelaki sposób po to, żeby przede wszystkim dzieciaki tak miały możliwość, nazwijmy to, wyszalenia się gdzieś, po prostu spożytkowania pozytywnie tej swojej energii, której mają jak najwięcej, i żeby te place zabaw, które powstają, te boiska zewnętrzne, czy to przy szkołach, czy gdziekolwiek indziej, chociażby stadion teraz przy lesie też będzie na nowo rozbudowywany, nazwijmy to budowany praktycznie od nowa, po to, żeby to wszystko było właśnie dla mieszkanek i mieszkańców. Bo mogę to śmiało powiedzieć, dokładnie od wczoraj, bo wczoraj była sprzątana, a od dzisiaj zaczyna się remont parkietu, który jest no chyba najsłynniejszy w Polsce, bo w Hali Mistrzów. Więc to też jest duże dla nas wydarzenie. Jestem bardzo ciekaw, zresztą już też zapowiedziałem, że będę bardzo częstym gościem i pilnował tej inwestycji, bo też mi zależy na jak najlepszym

0: na wykonaniu. Mamy wykonawcę, mamy podpisaną umowę, weszli na plac budowy, nazwijmy to ich plac zabaw. Na pewno będą przeze mnie jako przez radnego sprawdzani, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że Włocławek, Hala Mistrzów, mieszkańcy i to miasto zasługuje na to, co jest najlepsze, na to, co jest sportowo, mówię koszykarsko, na najwyższym poziomie. A żeby to było, no to trzeba zacząć czasami przysłowiowo od fundamentów, czyli od naszej dyscypliny, od parkietu. Mhm.
1: A jak pan ocenia przeniesienie niektórych imprez plenerowych właśnie na Śródmieście? No bo tego też pojawiło się tutaj już sporo, żeby ożywić te centrum.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samo centrum, to też się to wszystko dzieje. Ja rozumiem, teraz mamy remont, będzie Wonerw, tak, 3 maja. Te wszystkie kamienice, które miasto jest właścicielem lub stara się o to, żeby być właścicielem, są rewitalizowane, są remontowane po to, żeby właśnie ożywić to nasze Śródmieście. Też mamy program rewitalizacji, gdzie staramy się, żeby właściciele, nawet prywatni, czy też instytucje składały wnioski. Nie jesteśmy w stanie zawsze zapewnić 100% dofinansowania, ale staramy się pomóc na to, bo to jest zawsze odciążenie. I tak jak wspomniałeś, że te imprezy się przenoszą, bo jest taka możliwość. Bo jest w końcu taka możliwość, bo są zrobiony, powiedzmy, stary rynek, na którym można już zrobić imprezy. Będzie 3 maja, nazwijmy to już niedługo, miejmy nadzieję. Będzie tam też można znowu zrobić. Jarmarki są przecież bożonarodzeniowe, tak. Ostatnio przecież mieliśmy wielkie, nazwijmy to diabelskie koło. Piękna panorama, naprawdę. Kto nie był, niech żałuje. Bo motylki co prawda się czuje, jak się wjeżdża na samą górę, ale Włocławek z tej perspektywy naprawdę jest jeszcze bardziej piękniejszy niż przy schodnika. Bo widać ogrom tego, jak duży jest Włocławek i też jak dużo się, coraz więcej się dzieje, więc mówię, to są te inicjatywy, które gdzieś są, płyną z Urzędu Miasta właśnie po to, żebyśmy docenili to, co mamy, a naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo we Włocławku i sam jestem mega zadowolony z tego, że przeniosłem się do Włocławka, mieszkam tutaj, moja córka chodzi do żłobka, za chwilę pójdzie do przedszkola i ma możliwość bezpiecznego dotarcia do szkoły, do żłobka, czyli po to są te inwestycje. Ulica Kaliska, tak wielu ludzi narzekało i mówię to szczerze, wielu ludzi tak narzekało na to, że autobusy się nie mogą mijać i tak dalej. Przedwczoraj, jechałem jeszcze raz ulicą Kaliską akurat załatwić swoje sprawy i naprawdę jeździ się rewelacyjnie. Słyszę głosy, bo też rozmawiam z kierowcami autobusów, z taksówkarzami, z mieszkańcami, którzy cały czas jeżdżą samochodami, czy też większymi, czy mniejszymi. I mówią, że naprawdę fajnie jest. I te ścieżki rowerowe, i te chodniki, więc teraz się też pytam, gdzie są ci maruderzy? Gdzie są ci, którzy cały czas starali się powiedzieć, że jednak robimy złą robotę, że to nie ma sensu? Są zielone przystanki, tak? Jest coraz więcej zieleni w mieście. Przecież wystarczy też powiedzieć... Jest raport o stanie miasta, ogólnodostępny. Nie powiem, że wielostronnicowy, ale można, warto się przekopać. Ile nasadzeń nowych było od 2024 czy 5 roku, 2026? Nowe nasadzenia, nowe drzewa, nowe krzewy, ile tego wszystkiego jest po to, żeby ten Włocławek piękniał. A pięknie w oczach, proszę mi naprawdę zaufać i dajcie możliwość dokończenia inwestycji. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem ból, ale też chcę powiedzieć jedno, że wiemy, co robimy, tylko po prostu potrzeba na to troszeczkę czasu.
1: Tu ja tak na zakończenie bardzo krótko chciałbym jeszcze zapytać o pana ostatnią propozycję, o której było bardzo głośno, czyli witacze przy wjazdach do miasta, takie fajansowe. Mhm. Proszę powiedzieć, skąd pomysł, no i czy dostał już pan odpowiedź z Urzędu Miasta i czy jest szansa na jego

0: jego realizację?
1: To zacznijmy od początku. Po pierwsze, wjazd do Włocławka, w szczególności od strony szpitala, nazwijmy, od strony Lipna, przed tamą. Zobaczyłem go kiedyś, tak, napis Włocławek, mówię okej. Tylko to już bardziej mi się kojarzyło, że tak powiem, z poprzednią epoką, nazwijmy to. I kiedy zobaczyłem właśnie tego typu miejsca, gdzie mamy możliwość i nasz wicek, nasz fajans jest coraz bardziej rozpoznawalną marką, mamy te kobaltowe kolory już w naszych grafikach, w różnych dokumentach, tak? On się cały czas pojawia, przewija, mamy logo, więc mówię, fajnie by było czym się chwalić. Ktoś mówię powiedzieć, ale to jest fajans. Fajans kiedyś się kojarzył z czymś tandetnym, z czymś tanim i tak dalej. Dzisiaj to już tak nie jest. Dzisiaj mamy możliwość chwalenia się fajansem. Oczywiście ktoś mówi, a była fabryka fajansu, została zamknięta i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten fajans nadal jest w naszym mieście. Zresztą wystarczy przejechać się też na Falbankę, gdzie...
0: I znowu chyba wraca, prawda?
1: Moda na fajans, a fajans kojarzy się z Włocławkiem. Więc warto by było na wjeździe, chociażby od Torunia, gdzie już byłem właśnie w Urzędzie Miasta, pytałem się, czy to jest nasza działka od strony Kowala, od strony Lipna, od strony, nazwijmy to, autostrady tutaj przy rondzie. Tam jest największy problem, nazwijmy to, bo co prawda część jest nasza, część jest lasów państwowych i tak nie do końca gdzieś tam można by było to umiejscowić, tak to nazwijmy. Ale od strony Torunia, jak się zjeżdża z wiaduktu, po prawej stronie jest tam taka zatoczka, nazwijmy to. Moim marzeniem jest takie coś, żeby tam właśnie powstał fajans, duży wicek, podświetlony z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu. Możliwość zaparkowania samochodu, wyjścia, zrobienia sobie zdjęcia i pojechania dalej. Oznaczenia danego miejsca. Oczywiście do tego chciałbym też i będę namawiał, żeby powstała też tak, znaczy już jest, ale taka bardziej rozbudowana albo aplikacja, albo właśnie strona interaktywna na tej zasadzie, że wjeżdżając do Włocławka, idąc do Wicka, robiąc sobie z nim zdjęcie, masz możliwość zeskanowania kodu QR lub też mapy Włocławka, gdzie są najfajniejsze rzeczy. I to jest możliwe do realizacji. Odpowiedź, którą otrzymałem, że jak najbardziej, ale proponują, żebym poszedł jak gdyby z tym pomysłem do budżetu obywatelskiego, więc w tym roku na pewno pojawi się taki projekt w budżecie obywatelskim na zrobienie chociażby jednego takiego miejsca, bo to wiadomo, to są też koszta. Nie wiem, jak dużo trzeba będzie nakładów finansowych na to, żeby takie jedno miejsce powstało. Mówię, jedno jest od strony Kowala, no i jedno od strony Lipna. Więc jeżeli oczywiście mieszkanki i mieszkańcy Włocławka będą za tym i to przysłowie przejdzie przez budżet obywatelski, to w następnych latach pojawi się, że tak powiem, kontynuacja tego projektu. I ja jako już włocławianin, mieszkający tutaj, wjeżdżający do Włocławka i widząc, że jest ten fajansowy wicek z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu, na pewno bym się uśmiechnął, bo już teraz gdzieś są, mówię, wizje u mnie w głowie i widzę tą wizualizację. Oczywiście, wizualizacja jest wizualizacją. Dałem po prostu 3 pomysły na tej zasadzie, że jak ktoś by tego nie widział oczami swojej wyobraźni, to zobaczy, że tak powiem, ten obrazek. Ale to była jedynie propozycja, czy to będzie bardziej dzbanek, czy to będzie typowy wicek, czy coś innego. To już zostawię mieszkankom i mieszkańcom Włocławka do wyboru, ale chciałbym, żeby to gdzieś było mniej więcej właśnie w tej koncepcji Wicka z napisem Włocławek, miasto dobrego klimatu.
0: To w takim razie czekamy na budżet obywatelski. Ja dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia i jeszcze troszeczkę cierpliwości.
0: Szymon Szewczyk, radny Rady Miasta Włocławek, był moim i Państwa gościem.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog dziś ze mną i z Państwem, jak co piątek. Witam Cię serdecznie,
1: Dzień dobry.
0: Ewo. Ewo, czuć coraz bardziej wakacje, to nie tylko z uwagi na coraz lepszą pogodę.
1: Tak.
0: Jest słońce, trochę miesza się z deszczem, ale jest już ciepło, już to sprzyja takiemu rozluźnieniu. No właśnie, i w szkole też jest duży luz. Właściwie czerwiec to jest taki miesiąc, w którym dzieci nie do końca już się uczą. To jest wystawianie ocen, ostatnie poprawki, wycieczki, zabawy. No i dzieciaki niektóre wcale nie chcą wstawać rano, chodzić do szkoły, bo uważają, że już nie ma za bardzo po co i tak niczego nowego się nie dowiedzą. No i rodzice stają przed dużym dylematem, co tu zrobić. Pozwolić na ten luz, czy jednak dotrzymać do końca, tak jak należy, do 26 czerwca po odebranym świadectwie pozwolić pospać dłużej.
1: Tak, to na pewno wiele zależy przede wszystkim od tego, w jakiej sytuacji jest dziecko, bo ten czerwiec dla jednych jest już odpoczynkiem i luzem, a dla drugich walką o to, żeby nie było poprawki, czy to w sierpniu, czy niezdania do następnej klasy, więc jeśli jest taka sytuacja, że dziecko walczy o te oceny, to to zupełnie inna kwestia. Natomiast jeśli jest rzeczywiście ten luz i wszystko układa się dobrze i te zajęcia już nie odbywają się tak regularnie i nie są tak przypakowane materiałem, a dziecko nie jest chętne do chodzenia do szkoły, to warto przede wszystkim rozpatrzeć taki, powiedziałabym, kontrakt wręcz z dzieckiem na to, ile razy w tym czerwcu chciałoby do tej szkoły nie iść, jaki ma konkretny plan na to, żeby nie iść i co wtedy właściwie robić, żeby nie był to też taki dzień przeleżany w łóżku. No i czy zdaje sobie sprawę też z konsekwencji, bo z jednej strony oczywiście odpocznie, natomiast też może stracić dużo społecznie.
0: No właśnie, o tych społecznych stratach opowiedz coś więcej.
1: Dzieci w czerwcu przede wszystkim dużo czasu spędzają właśnie na lekcjach już takich luźniejszych, gdzie można porozmawiać, można połączyć się w jakieś grupy. Często nauczyciele wychodzą na dwór też z tymi dziećmi, więc mają czas na spędzenie tak zespołowo, po prostu grupowo tego czasu, niekoniecznie wokół projektów, które związane są z lekcjami i ocenami, ale właśnie z tym, co wiąże się z przyjemnością przede wszystkim, czyli właśnie z kwestią spędzenia wspólnego czasu. I tutaj myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, szczególnie w kontekście tych dzieci, które mają jakieś trudności społeczne, które czują się nieco odrzucone przez klasę, aby wtedy właśnie się nie wycofywać, wręcz przeciwnie, być w kontakcie z nauczycielem, zachęcać dziecko do chodzenia do szkoły, prosić nauczyciela o to, żeby organizował takie zabawy, które będą też włączały to dziecko i sprawiały, że ono będzie czuło się częścią tej klasy, a nie odosobnioną jednostką gdzieś.
0: Ale jak zachęcić takie dziecko, które już przez cały rok widać było, że to jest dla niego duże wyzwanie, żeby chodzić do tej szkoły, żeby utrzymywać relacje z kolegami, bo jest albo zostawiane przez kolegów,

0: kolegów, nie pasuje do grupy, albo po prostu to wynika z jego charakteru, takiej osobowości introwertycznej trochę, że potrzebuje samotności, do tego, żeby wtedy, kiedy nie do końca musi, jednak poszło i uczestniczyło w tych zajęciach. To nie jest łatwe zadanie.
1: To nie jest łatwe na pewno i przede wszystkim, jeżeli dzieje się coś takiego, to też warto zaznaczyć, że warto reagować już w trakcie roku szkolnego, aby te reakcje były bieżące, aby nauczyciel miał świadomość i rodzic, co się dzieje, i ta reakcja wtedy na pewno powinna być o wiele wcześniejsza. Natomiast jeżeli dziecko jest po prostu zmęczone też i relacjami społecznymi, i tym, ile działo się w szkole, i tym hałasem, który przecież w tej szkole jest, i nadmiarem ludzi często, i może tak być, że albo ma jakieś trudności sensoryczne, albo jakieś poważniejsze zaburzenia, czy to jest w spektrum autyzmu, czy ma ADHD, czy jakieś inne trudności, i po prostu łatwiej jest mu pobyć w ciszy, spokoju, i niewiele to zmieni już dla efektów nauczania, a jednocześnie będzie po prostu spokojniejszy, czy spokojniejsza, to myślę, że to jest dobry argument, żeby rzeczywiście zdecydować się na to, aby dziecko chociaż co któryś dzień w tym domu zostać mogło. Oczywiście wtedy też ustalamy konkretne właśnie zasady, tak żeby dziecko też wiedziało, że to nie jest taki dzień, gdzie zostaje w domu i nie robię kompletnie nic.
0: No właśnie, pozostawienie dziecka samego w domu, zwłaszcza jeśli to nie dzieje się na co dzień, to też jest duże wyzwanie dla rodzica, bo on tam sobie siedzi w tej pracy i się zamartwia. Czy na pewno wszystko jest w porządku, czy na pewno nie otworzyło nikomu obcemu drzwi, czy na pewno wyłączyło gaz, jak podgrzewało sobie herbatę. To nie jest też taka oczywista sprawa, dobrze śpi, sobie spokojnie, jak wstaniesz, to zajmij się czymkolwiek.
1: Tak, więc to też warto brać pod uwagę, czy my jako rodzice jesteśmy w stanie i mamy zasoby ku temu, żeby dziecko zostawić w domu, bo fajnie, kiedy mamy babcię, dziadków, ciocię, wujków, czy kogoś innego, kto może z dzieckiem zostać, albo chociaż zajrzeć, albo mówimy o 15-16-latku, tak? Ale jeżeli mowa o 10-latku, 11-latku, to wiadomo, że to jeszcze jednak mimo wszystko jest naprawdę całkiem małe dziecko, które potrzebuje dosyć wiele takiego naszego
0: A kreatywność
1: oglądania.
0: Duża, prawda?
1: A kreatywność jednocześnie duża i może się dużo zwiedzać, także na pewno takie pozostanie w domu uprzedzajmy wieloma rozmowami, uprzedzeniami, konkretnymi zasadami, wytycznymi, co można, czego nie można, kiedy należy skontaktować się z rodzicem, jeżeli chce zrobić coś, czego nie ustalaliśmy. No i jak ten dzień konkretnie spędzę, o której ja chcę wstać, co będę dokładnie robił, czy będę gdzieś wychodził, czy będę zostawał w domu, tak aby ten rodzic dokładnie wiedział, co się dzieje i mógł w miarę spokojną głową po prostu pracować tam, gdzie potrzebuje.
0: Czyli w zasadzie takiej jednoznacznej odpowiedzi i recepty na to, czy pozostawić dziecko w domu, przedłużyć mu troszkę wakacje, zrobić taki wstęp do tego, co będzie się działo, kiedy będą ten czas laby, nie jest takie oczywiste, bo zależy od wielu konkretnych warunków, konkretnych przypadkach.
1: Dokładnie. Od tego, jak jest u dziecka, jak wygląda sytuacja, jak wyglądała sytuacja edukacyjna i jak wygląda sytuacja rodzica. Czy on może sobie na to pozwolić? Także jest tutaj bardzo, bardzo dużo elementów. No i wchodzi w grę na pewno też nauczyciel, który zależnie od tego, jak organizuje ten czas, też zachęca albo też niekoniecznie do tego, żeby dziecko chciało do tej szkoły pójść. Szkoły w chwili obecnej wydaje mi się, że bardzo mocno starają się, żeby ten czerwiec był właśnie napakowany atrakcjami po to, aby dzieci chciały korzystać. No ale wiadomo, że każde dziecko inaczej będzie to odbierało.
0: No a jak z nastolatkiem? Bo my tu tak sobie o dzieciach i nastolatkowie trochę pewnie myślą, że to nie o nich, bo oni już się nie czują dziećmi. 15-16-latek, licealista bądź dziecko w technikum czy szkole zawodowej, no z nim jest zdecydowanie, wydawać by się mogło łatwiej, ale też trudniej pertraktować.
1: Zdecydowanie myślę, że tak, dlatego że tutaj częściej będą się zdarzały różnego rodzaju bagary, jeżeli nie ustalimy na przykład konkretnych zasad i nie wejdziemy w taką rozmowę partnerską, oczywiście z zachowaniem tutaj tej świadomości, że jednak to rodzic decyduje, ale z wysłuchaniem dziecka i jego argumentów, no to może się okazać, że ono samo podejmie decyzję i po prostu do tej szkoły chodzić nie będzie. Także warto wsłuchać się w to, co dziecko mówi, jakie ma

0: argumenty, ustalić jakieś konkretne zasady, kiedy do tej szkoły może nie iść, co będzie właśnie robić, kiedy do tej szkoły nie pójdzie, z kim ten czas spędzi i mieć również na oku to, co będzie się działo w tym czasie po prostu.
1: Jeśli tego nie zrobimy, jeśli szczerze, że nie przegadamy tego, to ten nastolatek zrobi tak to, co mu tam w
0: Dokładnie.
1: głowie
0: I
1: świta,
0: myślę, że
1: prawda?
0: tak, ty gdzieś tam ostatnie dni przed końcem roku jeszcze będziemy mieli informacje od nauczyciela, żeby napisać usprawiedliwienie albo wyjaśnić, co się z dzieckiem działo przez cały czerwiec. Tak więc warto zwracać na to uwagę i też no, nie udawać, że nie ma tego problemu, tylko właśnie szczerze rozmawiać o tym, że ta szkoła w czerwcu bywa różna i co my z tym właściwie chcemy zrobić.
1: Ale może też być właśnie fajnie, bez tego obciążenia, tak jak powiedziałaś, ten społeczny aspekt jest niezwykle ważny. Tu mogą się zacieśniać przyjaźnie, bo w ciągu roku trochę mało czasu, stres związany z kolejną klasówką, oceną.
0: Dokładnie.
1: Tutaj jest ten pełen luz.
0: Tak. I potem może się okazać, że w wakacje dziecko nie ma co robić, no bo nie mam koleżanek, nie mam kolegów, nie mam zbytnio relacji z tymi z klasy. A jeśli w czerwcu będę w szkole i będę zawiązywał silniejsze relacje i będę doświadczał tego, tych wszystkich wydarzeń, które doświadczają dzieci właśnie w czerwcu, to może się okazać, że te wakacje będą też o wiele ciekawsze, bo naturalnie przedłuży się ten czas wspólnego przebywania i dzieci chętniej będą się umawiać również na ten
1: lipiec. Powstają wtedy też wspólne plany, prawda?
0: Dokładnie.
1: Na to, co będziemy robić, jak będziemy nie w domu i, nigdzie nie wyjeżdżamy. Bardzo Ci dziękuję, Ewo, za to dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, jak co piątek była z Państwem i ze mną. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy

0: ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników, to jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatoczki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
0: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
0: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
4: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. Będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
5: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
6: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
5: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
6: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
7: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
6: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
7: No to jest rzecz wspaniała moim zdaniem. Zawsze

0: Jeszcze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
1: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Wrocławka.
2: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Wrocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
3: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem, jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informacje o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
1: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów święta województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
4: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech kociewie będzie kociewiem, a Kujawy Kujawami.
1: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
5: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie

0: Było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała Strefa Brzeska, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń w naszym, dla naszych, mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do, usług medycznych, szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrę, środowiskową. Tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, które, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18:00 na

0: bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
1: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek, to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
2: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
3: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
0: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
4: Święto Województwa, jak się panie bawią?
5: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
4: Pogoda nie ostraszyła?
5: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
6: Mamy parasole, także...
4: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
7: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
5: Też na Andrzeja Piasecznego.
6: Na Anię Dąbrowską.
4: Jakieś ulubione piosenki?
7: A no nie wiem w sumie jaką.
5: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
6: No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
5: Porady na zdrady.
6: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
4: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście?
8: Przyszliśmy, jest super.
9: Jest dobrze.
8: No jest super.
4: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
8: Ania Dąbrowska.
9: Ania.
4: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
8: W głowie.
4: Jeszcze jakieś?
8: Jakby się tam zbywało.
10: No jakieś tam sławne piosenki.
9: Jak i znane.
0: Fajansowe sny, mimo pogody, były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo

0: Tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Włocławka oraz powiatu włocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie odbyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po alkoholu.
1: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast 1 kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
0: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
2: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w 3 zdarzeniach, między innymi w dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi. Ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
0: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi włocławska prokuratura okręgowa.
3: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione 2 zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem, i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. zwolniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie,

0: kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja w UNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, ani kiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
5: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
6: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowany

0: zarejestrowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
1: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
0: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
3: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
1: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
3: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
4: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: A dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
4: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
2: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
5: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
2: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
6: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą.

0: z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
2: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
3: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
2: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały. Nie przeszły eliminacji, będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenie choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczej. Pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ uodpornościowy, o tą immunologię.
0: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
4: Choruję też na miastenię praktycznie od 20

0: lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
1: Właśnie, miastania dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.

0: Tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem. Czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
1: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
0: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
1: Proszę opowiedzieć o tym, jak pani w ogóle zdiagnozowała, bo pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć?
0: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czy praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko okej. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam stać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
2: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej. To znaczy, tak można powiedzieć, okej, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu. Czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka, i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
2: A przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz oddawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień. A to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to. Tak, wyglądam jak wyglądam, tak? A często słyszę, że weź się do pracy. Lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie, Natomiast ostatnio już poddałem się.

0: Nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
1: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
2: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
1: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No, co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
2: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
2: uczestnik.
5: Jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
6: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
4: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat wrocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
5: Przede wszystkim uważamy,

0: że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
1: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
2: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas, jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
1: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
3: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
4: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
5: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
4: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
6: Ogólnie to po rodzinie mamy. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
5: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
6: Dokładnie.
5: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
6: Można tak powiedzieć. No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
5: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
6: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
7: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
5: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
7: Tak.
5: Dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
7: No ja, nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to jest mnie coś idzie.
8: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.
5: U ciebie? Dlaczego?
9: No u mnie to rodzinne. Z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo. No i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
5: A dlaczego akurat piłka nożna?
8: Bo tak, nie wiem.
5: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
8: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
5: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
8: Tak.
5: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
9: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu...

0: No, patrzyłem, jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
1: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
2: Marek Szczepanik, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan, ikony, Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach, prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę, później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza i strzelca, który będzie dzisiaj testował.
3: Będzie testował.
2: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
1: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku. Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
4: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
1: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
4: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
1: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
4: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą rower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
1: Jak widzimy, włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Czerwiec we Włocławku nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami dni pełne kultury, historii i inspirujących spotkań. Wszystko rozpoczyna kiermasz książek, gdzie na miłośników literatury czekają dziesiątki tytułów z różnych kategorii. Atrakcyjne ceny i bogaty wybór sprawiają, że każdy może znaleźć coś tu dla siebie.
5: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki głównej przy ulicy Warszawskiej. Od poniedziałku zaczął się kiermasz. Będziemy tutaj do końca miesiąca, do 27 czerwca. Są to książki wycofane z księgozbioru bibliotecznego. Mamy i książki dla dzieci, książki obyczajowe, kryminały, jest też trochę literatury popularno-naukowej, także serdecznie zapraszamy.
6: Czy jest duże zainteresowanie mieszkańców?
5: Tak, są też, niektórzy usłyszeli o kiermaszu na Facebooku, niektórzy przechodząc po prostu do biblioteki przy okazji coś zajrzą na kiermasz i też coś zgarną dla siebie. Książki są w cenie 2, 5 i 10 zł.

0: zależy od stanu książki. Także tak sami oceniamy, ile może taka książka kosztować.
1: W kolejnych dniach będzie okazja do rozmów z ludźmi, którzy są znani w świecie mediów, jak i z lokalnymi twórcami.
2: 11 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Nowickim. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Tym razem ze znanym i ulubionym aktorem będziemy rozmawiać o książkach. Między innymi o tym, jak udziela się głosu w audiobooku, jak wygląda taki proces, ponieważ Łukasz Nowicki, oprócz tego, że jest właśnie prezenterem, aktorem i jest także lektorem. Między innymi nagrał swój głos do książki Janusza Zajdla, Wojtka Friedmana czy Marcina Kiedryńskiego. Łukasz Nowicki jest także prezenterem telewizyjnym. Między innymi w Postaw na milion czy w Pytaniu na śniadanie. Jego podróże zaowocowały podcastem z Nowickim po drodze, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Opolu jako współprowadzącego koncert premiery. 16 czerwca we wtorek w ramach Dni Włocławka zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyną Żak. Będzie to spotkanie z cyklu Czytelnicze oblicze. Pani Katarzyna to aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, także wokalistka. Co ciekawe, podczas spotkania będzie można usłyszeć kilka jej piosenek, ponieważ zaplanowany jest recital pani Katarzyny Żak. Ostatnio również śpiewała w Opolu podczas jednego z koncertów. 18 czerwca w czwartek naszym gościem będzie Dawid Sakowski. To włocławianin z zawodu elektryk, który po godzinach zamienia kable i schematy na pióro i słowa. Napisał książkę Napięcie krytyczne, jest to jego debiut. Książka została wydana w tym roku i opowiada o przemianach ustrojowych, o polskiej transformacji we Włocławku, o Zazamczu, ponieważ właśnie z tego osiedla pochodzi autor książki, no i opowiada historię naszego miasta około lat 2000.
1: Nie zabraknie również propozycji dla kinomanów. Po raz kolejny odbędzie się Kinomania, czyli seans niespodzianka.
0: 19 czerwca serdecznie zapraszamy na seans niespodziankę dla dorosłych. Będzie to seans niespodzianka z naszego cyklu Kinomania. Niestety nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, co to będzie za film, ale na pewno na naszych gości będą czekać wygodne kanapy.
1: W najbliższy piątek rozpoczynają się Europejskie Dni Archeologii. W programie znalazła się m.in. prezentacja unikatowych zabytków związanych z historią Włocławka.
3: Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Archeologii, które jak zwykle będą bardzo ciekawe i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W piątek, 12 czerwca o godzinie 12, otwarcie wystawy archeologicznej poświęconej badaniom, które były prowadzone zarówno przez pracowników muzeum, jak i przez zaprzyjaźnionych archeologów. Zbiory, zabytki z tych badań mamy tutaj u nas w naszej kolekcji, a dzisiaj będziecie mogli Państwo obejrzeć je sami. Większość z nich nigdy wcześniej nie była eksponowana, także będzie co oglądać.
1: Dzień później mieszkańcy będą mogli spojrzeć na zawód archeologa z nieco innej perspektywy.
4: Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na wykład, który odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Muzeum Historii Włocławka na ulicy Szpichlernej. Będzie on dotyczył archeologii w różnym rozumieniu popkultury oraz o tym, jak filmy, seriale i różne inne media tworzą współczesny nasz tutaj odbiór mojego zawodu i jak to też wpływa też później na postrzeganie archeologa i archeologii przez społeczeństwo. A także przedstawia też również kilka ciekawostek, które są poruszane w filmach, serialach, o których mało osób sobie zdaje sprawę.
1: Zwieńczeniem weekendu będzie Targ Staroci i Rękodzieła.
5: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 14 czerwca w godzinach od 10 do 14 do Muzeum Historii Włocławka, konkretnie na dziedziniec przy muzeum, ponieważ odbywać się tam będzie 31 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Także zachęcam wszystkich miłośników starych przedmiotów, które mają swoją duszę, historię, do tego, żeby właśnie przyszli. To też jest okazja, żeby sobie porozmawiać,

0: o różnych kolekcjach i zaprosiliśmy kilkunastu wystawców z przeróżnymi rzeczami. Na pewno nie zabraknie włocławskiego fajansu, ale i zegarów, zabytków techniki, takich jak na przykład żelazka na węgiel, czy dusze bibelotów, płyt, książek, biżuterii i wielu, wielu innych rzeczy. Zawsze też kolekcjonerom, handlarzom towarzyszą twórcy ludowi. Tak będzie i tym razem. Na pewno będzie można od nich nabyć współczesne niemalowany fajans, również rzeźby w drewnie. Poza tym zawsze muzealnicy też angażują się w organizację tej imprezy i przygotowują różnego rodzaju porady. W związku z tym, że to jest tydzień europejski, dzień archeologii, to nasze koleżanki z działu archeologii będą udzielać porad detektorystom, tak żeby w sposób legalny, zgodnie z przepisami, poszukiwać zabytkowych przedmiotów w ziemi, żeby to było wszystko legalne, nie szkodziło zarówno ludziom, jak i tym zabytkom, które są odnajdywane. Również koledzy z działu historii będą informować o tym, jak tworzyć archiwa domowe, porady genealogiczne też będą, a nasi konserwatorzy udzielą porad, w jaki sposób dbać o zabytkowe przedmioty, które znajdują się w naszych domach.
1: Najbliższe dni we Włocławku to doskonały moment, by aktywnie spędzić czas i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń. Jeszcze dziś na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Choć wielu kierowców przyznaje, że rzadko porusza się tam właśnie z taką prędkością. Mowa o trasie stanowiącej alternatywę dla Alei Jana Pawła II we Włocławku. Droga przebiega głównie przez tereny leśne. W jej sąsiedztwie znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa, a wzdłuż trasy nie ma zabudowy mieszkaniowej. Od pewnego czasu do władz miasta docierały sygnały od kierowców, którzy zwracali uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być zbyt niskie, jak na charakter tej drogi. Tematem zajął się radny Rady Miasta Włocławek, Jakub Gierczyc, który złożył interpelację w sprawie podniesienia dopuszczalnej prędkości.
2: W trakcie ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą zwiększenia prędkości na odcinku od ronda tuż za lasem do ulicy Wiejskiej w ramach trasy alternatywnej. Do tej pory obowiązuje tam ograniczenie do 50 km na godzinę, natomiast standard techniczny tej trasy oraz jej umiejscowienie w mojej opinii pozwala na to, żeby na spokojnie zwiększyć tą prędkość do 70 km na godzinę. Zresztą prawda jest taka, że wielu mieszkańców już od samego początku mówiło o tym, że ten fragment powinien być objęty, w cudzysłowie mówiąc, 70. Zresztą policja również tam prowadziła wielokrotnie kontrolę prędkości i wielu kierowców miało niestety ten problem, że otrzymywali mandaty za przekroczenie prędkości na tym odcinku. A tak jak powiedziałem, droga technicznie jest przygotowana do tego, żeby można było poruszać się nią 70 km na godzinę.
3: A z jakim odbiorem spotkała się pana interpelacja?
2: Wydaje mi się, że jest bardzo pozytywnym. Patrząc na to, ilu mieszkańców wypowiedziało się, zareagowało na temat tej interpelacji, czy to w moich mediach społecznościowych, czy też w mediach ogólnie, ile telefonów i wiadomości ja dostałem, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mieszkańcy czekają na to, żeby akurat na tym fragmencie, na fragmencie trasy alternatywnej było te 70 km na godzinę. Warto jeszcze zaznaczyć, że Aleja Jana Pawła II jest objęta ograniczeniem prędkości na odcinku leśnym do 70 km na godzinę. Także wręcz naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie tego ograniczenia również na odcinku trasy alternatywnej.
3: Czy są duże szanse, że te zmiany wejdą w życie?
2: Z pisma, które otrzymałem od pana prezydenta, są jak najbardziej na to duże szanse. Zresztą sprawa została już przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w celu opracowania dokumentacji niezbędnej właśnie do zmiany tego ograniczenia. Także myślę, że może nie za tydzień, może nie za półtora tygodnia, ale wkrótce będziemy mogli już tą trasą poruszać się z prędkością 70 km na godzinę.
1: Sprawdziliśmy również, co o takim pomyśle sądzą mieszkańcy. Opinie okazały się podzielone. Część kierowców uważa, że obecne ograniczenie nie odpowiada warunkom panującym na trasie i powinno zostać zwiększone. Inni podkreślają, że bezpieczeństwo powinno pozostać najważniejsze, niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie drogi.
3: Czy pani jeździ drogą alternatywną z Michailina do Włocławka?
4: Rzadko, bardzo rzadko.
3: A jak wrażenia, czy te 50 km na godzinę jest wystarczająco?
4: Pewnie, że tak. Pomału dojedziemy do celu.
3: Czyli nie ma potrzeby zwiększenia prędkości?
4: Nie, spokojnie.
5: Okay.

0: z jakich względów tam jest ta 50, bo tam są zwierzyna.
1: Zniesienie trochę progów na ulicy Brzezinowej.
0: O to byś wnioskowała?
1: O pewno, no przecież co 20 metrów jest próg.
2: Nawet bym zwiększyła, tam można byłoby, uważam, nawet i 60 być.
3: Okay. Czyli uważa pani, czy to jest dobry pomysł?
2: Tak, tak.
4: Ja pani nie zastanawiałem się nad tym, ale z 10 kilometrów można by było zwiększyć.
3: Czyli jest to dobry pomysł?
4: Nie najgorszy, wydaje mi się.
5: Pismo w tej sprawie zostało już przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który ma przygotować projekt nowej organizacji ruchu. Po jego opracowaniu i zatwierdzeniu kierowcy mogą spodziewać się zmian w obowiązującym limicie prędkości. Pierwsza połowa roku w Izbicy Kujawskiej upływa pod znakiem intensywnych inwestycji. Mieszkańcy już mogą korzystać z części zrealizowanych projektów, szczególnie z tych związanych z infrastrukturą drogową. A to dopiero początek zmian. Władze miasta zapowiadają kolejne inwestycje w najbliższych miesiącach.
6: Jesteśmy w trakcie realizacji wybranych inwestycji. Jeżeli chodzi o naszą gminę, największe zapotrzebowanie to oczywiście drogi, zarówno na terenie samego miasta, samej Izbicy, jak i terenu wiejskiego. Oddaliśmy niedawno do użytku inwestycję, która została przełożona z ubiegłego roku, inwestycję wspartą finansowo z rządowego programu rozbudowy dróg. Konkretnie jest to ulica Augustowska, odcinek o długości ponad 800 metrów, ale przebudowany kompleksowo z odpowiednimi wymogami dotyczącymi projektu, czyli elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, przejścia dla pieszych odpowiednio oznakowane, odpowiednio oświetlone. Mam nadzieję, że ta droga przede wszystkim będzie się podobać, ale i będzie bezpieczna dla mieszkańców, dla użytkowników, którzy po tej drodze będą jeździć, dla uczestników ruchu rowerowego, i ruchu pieszego. No jest to inwestycja, która była oczekiwana od wielu lat, ale z tego samego programu w tym roku zostanie również przebudowana droga w miejscowości Podtymień, tak de facto to jest droga, która znajduje się na Izbicy, w takiej nowej części Izbicy, nowej dzielnicy w okolicach osiedla Morele. Umowa już jest podpisana, wykonawca lada dzień wchodzi na inwestycję i będzie kolejna inwestycja zrealizowana. Jeżeli chodzi o inwestycje w terenie drogowym, w terenie wiejskim, to planujemy również przynajmniej 2-3, może uda się 4 odcinki zrealizować. Teraz, że nie chcę tutaj zdradzać planów, takie plany mamy i na pewno te inwestycje będą w tym roku realizowane.
5: Ważna w rozwoju lokalnej służby zdrowia jest nowoczesna baza rehabilitacyjna.
6: Oddaliśmy niedawno do użytku pomieszczenia, w których znajduje się rehabilitacja. Była to inwestycja zrealizowana też przy udziale środków z kolei unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju i tutaj dofinansowanie było na poziomie 85%. Jest to dość duży wskaźnik, bo inwestycje te drogowe z rządowego programu to dofinansowanie zaledwie na poziomie 50%. Oczekiwania są na pewno, jeżeli chodzi o samorządy, większe, ale dobre i to, że tak powiem kolokwialnie.
5: Inwestycje nie omijają również strefy wypoczynku i sportu. Nad miejską plażą powstało nowe molo, które już stało się atrakcyjnym miejscem spacerów. To jednak nie koniec planów. Władze przygotowują się do modernizacji obiektów przy stadionie.
6: Jesteśmy również w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. Mam na myśli tutaj modernizację naszej plaży w miejscowości Długie. Zostało nieprzebudowane molo i infrastruktura towarzysząca na tej plaży. Za chwilkę też wykonawca wejdzie na kolejną inwestycję, na termomodernizację obiektów, które znajdują się przy stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej.
5: Inwestycje realizowane w Izbicy Kujawskiej pokazują, że miasto stawia na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. We Wrocławku powstają kolejne mieszkania na tani wynajem. Wszystko zaczęło się od bloków przy ulicy Celulozowej, a potem przyszedł czas na kolejne lokalizacje. Jedna z nich to kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek wymagał kapitalnego remontu. Ten rozpoczął się latem 2024 roku. Ostatecznie powstały tam 22 mieszkania. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale.
7: 128 wniosków zostało złożonych przez mieszkańców, no nie tylko Włocławka, dlatego że o mieszkania we Włocławku mogą ubiegać się również mieszkańcy obszarów

0: funkcjonalnego, pod warunkiem, że będą w stanie udowodnić, że centrum życiowe ich rodziny jest właśnie w naszym mieście. Mamy tam 22 mieszkania do dyspozycji, więc kolejny raz ta liczba wniosków zdecydowanie przewyższa liczbę dostępnych mieszkań.
1: Liczba wniosków robi wrażenie. Obecnie są one analizowane przez pracowników ratusza i Społeczną Komisję Mieszkaniową.
0: Po tej analizie zostaną, no, oczywiście na podstawie zarządzenia, które jest obowiązujące od ubiegłego roku, przyznane na podstawie tych deklaracji z wniosku będą punkty. No i taka lista rankingowa zostanie ogłoszona. Oczywiście od tej listy będzie można się odwołać tradycyjnie, tak samo jak było już w tym roku w przypadku przydziału mieszkań na Brzeskiej 15, które już są zasiedlone zresztą.
2: Kryteria, które wnioski były preferowane przy ulicy Maślanej, czyli te, które mogły otrzymać najwięcej punktów i za co?
0: Tutaj kryteria są bardzo podobne do tych z naboru przy ulicy Celnozowej, więc przede wszystkim zatrudnienie, odpowiednio wysokie zarobki, tak żebyśmy wiedzieli, że najemca będzie miał z czego płacić czynsz, ale też preferowane są rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia oraz seniorzy. Więc no, zarządzenie z sierpnia ubiegłego roku dokładnie wskazuje, które grupy naszych mieszkańców mają większe szanse na przydział tych mieszkań.
1: Na początku powstanie wstępna lista najemców i przyjdzie czas na odwołanie się od decyzji.
0: Tutaj musimy dać trochę czasu jednak komisji i pracownikom, żeby zweryfikowali te wszystkie wiadomości, które we wnioskach zostały przez przyszłych być może mieszkańców złożone. Więc myślę, że tutaj możemy liczyć na to, że przydział tych mieszkań, przydział i ta wstępna lista na początku lipca się pojawi.
1: Szczęśliwcy otrzymają klucze do nowych mieszkań na przełomie lipca i sierpnia. Jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont kamienicy przy ulicy Maślanej kosztował około 10 milionów złotych. Ratusz uzyskał około 7,5 miliona dofinansowania. Więcej na temat bieżącej sytuacji Wrocławka w naszym studium, którego gościem będzie Krzysztof Kukucki. Wiosna w pełni. Dni robią się coraz dłuższe i ciepłe. Zachęca to dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu poza domem. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaki chętnie wybierają się na Orliki, by w komfortowych warunkach pograć w piłkę. Niestety, weekendowa wycieczka na Orlik może skończyć się rozczarowaniem. Mianowicie zamkniętym obiektem. Takie sygnały dotarły nie tylko do naszej redakcji, ale również do Urzędu Miasta. Dlaczego jedne Orliki są czynne, a inne nie?
3: Wynika to z tego, że każdy obiekt sportowy ma swój indywidualny regulamin korzystania z tego obiektu. I wynika to z tego, że praktycznie każdy Orlik ma innego zarządcę, bo znajduje się on przy innej szkole, gdzie jest zawsze inny dyrektor, bądź znajduje się pod zarządem na przykład OCIR-u, bądź jak mamy w przypadku Orlika przy boiska sportowego, przy placu Stoczni, to zajmuje się nim AZK, tak? Bo tam nie ma szkoły i budynek i cały teren wokół szkoły został przekazany w zarząd AZK. Stąd, żeby to uporządkować przede wszystkim, trzeba stworzyć zasady ogólne, które powinny być uwzględnione w tych indywidualnych regulaminach korzystania z obiektów sportowych, tak aby wskazać minimalny czas dostępności tych obiektów, czy to dla klubów sportowych, czy to też dla osób chętnych z niego korzystania. I wtedy można określić po prostu minimalny czas otwarcia tych obiektów. To nie tylko w dni powszednie, ale także w weekendy. Mamy tego świadomość, bo zostały regulaminy jeszcze z czasów, kiedy były organizowane w ramach projektu Orlik. Te regulaminy nigdy nie były aktualizowane i one tak sobie pozostały, gdzie faktycznie w tych regulaminach jest zapisane, że na przykład w weekendy Orlik jest nieczynny. No to nie na tym rzecz polega, tak? Nie po to miasto buduje, czy nie po to miasto remontuje, żeby te obiekty sportowe były niedostępne dla dzieci. No cała idea jest w tym, żeby też właśnie w weekendy, bo wtedy mają dzieci wolny czas, mogły z tych obiektów korzystać, tak? Albo w dni świąteczne. No teraz sytuacja była, którą mieliśmy z długiego weekendu majowego, gdzie sprawdziliśmy, że część obiektów była po prostu zamknięta, tak? Może były pozamykane, część była otwarta dopiero po południu. No to nie na tym rzecz polega.
2: Jak temu problemowi zaradzić?
3: Przygotowane są zapisy do stworzenia uchwały Rady Miasta, bo chcemy, żeby to było jednak w formie uchwały bądź zarządzenia prezydenta, ale tutaj ja jestem zwolennikiem i też tutaj biuro prawne, żeby to jednak było w formie uchwały, gdzie obowiązkowo takie zasady będą zobligowały

0: poszczególne jednostki organizacyjne czy bądź dyrektorów tych jednostek do wprowadzenia tych zasad ogólnych do regulaminów każdego z obiektów.
1: Zakładając, że uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, nowe przepisy miałyby wejść w życie pod koniec października. Termin wynika m.in. z konieczności konsultacji projektu uchwały z wydziałami Urzędu Miasta, głównie sportu i edukacji. Trzeba także dostosować dostępność orlików do pór roku. Zimą te obiekty są zdecydowanie mniej uczęszczane. Po nieudanym sezonie w Anwilu Włocławek doszło do wielkich zmian. Z funkcją prezesa pożegnał się Łukasz Pszczółkowski. Jego miejsce zajął Hubert Heyman, a dyrektorem sportowym został Leo Deryke. Podczas konferencji prasowej prezes stwierdził, że nie widzi dalszej współpracy z zakontraktowanym na 2 lata Ronenem Ginzburgiem. Sternicy klubu nie tracą czasu i zatrudnili nowego trenera. Rottweilery w przyszłym sezonie poprowadzi Vedran Bosnić. Jest to szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.
2: Mamy nowego trenera, Vedran Bosnić. Myślę, że część kibiców Anwilu może go kojarzyć właśnie z boisk i z tego okresu, kiedy był zawodnikiem. No i tak jak powiedziałeś, duże doświadczenie zarówno jeśli chodzi o reprezentację, dwie reprezentacje były, i Szwecji, i Bośni i Hercegowiny. Duże doświadczenie jeśli chodzi o Ligi Europejskiej, Puchary Europejskie. Na tym nam najbardziej zależało, żeby był to trener z doświadczeniem, ale jednocześnie taki też, który ma coś do udowodnienia, i taka praca w Anwilu będzie dla niego też szansą na rozwój. No i zobaczymy.
3: Są różne typy trenerów, trenerzy, którzy są bardziej przyjaciółmi dla zawodników, takimi mentorami, a są też trenerzy twardej ręki, do której grupy należy nowy trener Anwilu.
2: A to się przekonamy dopiero o tym tak naprawdę, natomiast no myślę, że będzie charakterny. Myślę, że to jest bardzo konkretny trener, wie czego chce i wie co chce osiągnąć, i myślę, że tutaj jeśli chodzi o też te relacje z zawodnikami, no wszystko ułoży się tak po naszej myśli. Wiemy też, że kibice mają bardzo duże oczekiwania. Natomiast po komentarzach, ponieważ wczoraj ogłosiliśmy nowego trenera, myślę, że są zadowoleni z wyboru.
3: Domyślam się, że w czasie rozmów została też poruszona kwestia sztabu szkoleniowego. Czy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
2: No na razie w sztabie szkoleniowym pozostaje asystent Marcin Woźniak, bo miał umowę przedłużoną z zeszłego sezonu. Co do asystenta głównego trenera, takiego jakby od niego, będziemy informować.
3: Zapytam jeszcze o kontrakt. Został podpisany na ten sezon, ale jest możliwość przedłużenia go, jednak są pewne warunki, pewne obostrzenia.
2: Tak, te warunki to jest pierwsza szóstka po sezonie regularnym lub półfinały fazy playoff. To jest takie zabezpieczenie dla nas, żebyśmy też wiedzieli, o co walczymy. Jeśli to się uda osiągnąć, to oczywiście przedłużamy automatycznie współpracę z trenerem.
3: Mamy już trenera, więc kibice pewnie już będą powoli oglądali się za kolejnymi transferami bądź przedłużeniami kontraktów z zawodnikami dotychczasowymi. Domyślam się, że decydujący głos ma trener, jednak we współpracy z dyrektorem sportowym. Jak to będzie wyglądała taka operacja?
2: No tak, oczywiście tutaj będą współpracować na tym polu wybierania zawodników do Anwilu, zarówno jeśli chodzi o Polaków, jak i zagranicznych. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. Wiem, że fani też już oczekują transferów, natomiast proszę też zauważyć, że nasz ostatni mecz fazy play-in, ten przegrany niestety z MKS Dąbrowa, odbył się 10 maja, dzisiaj mamy 10 czerwca. Było dużo zmian, dużo pracy, nowy prezes, nowy dyrektor sportowy, nowy trener. Te decyzje są podejmowane szybko i tak jak mówię, no tej pracy jest dużo, także jeszcze chwila, jeśli chodzi o tych zawodników, bo pracujemy naprawdę na najwyższych obrotach.
3: Kiedy możemy spodziewać się nowego trenera w Polsce, w Hali Mistrzów?
2: Trener przylatuje dzisiaj do Włocławka razem z dyrektorem sportowym, żeby też tutaj zobaczyć tą organizację. Spędzą tutaj kilka dni, no i później będą pracować już razem nad wyborem nowych zawodników.
1: Kontrakt z trenerem Ginzburgiem nadal obowiązuje. Klub podejmuje działania, aby rozwiązać tę kwestię. W kontekście nowego szkoleniowca, Vedrana Bosnicia, warto dodać, że mierzył się jako trener także z polskimi klubami, w tym z Anwilem Włocławek. W sezonie 2020-2021 to właśnie Mons prowadzony przez Bośniaka w turnieju kwalifikacyjnym na Cyprze pozbawiło nas nadziei na grę w Lidze Mistrzów FIBA. A kilka miesięcy później, już FIBA Europe Cup, Belgowie stanęli na drodze Stali Ostrów Wielkopolski w ćwierćfinale rozgrywek. Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszej codzienności. Korzystamy w niej w ramach edukacji, pracy czy podczas zwykłych codziennych czynności. Czy AI stanie się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu? O możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, rozmawiano podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji we Włocławku.
4: Dzisiejsza konferencja jest przede wszystkim o innowacyjności. Innowacyjności skupionej na sztucznej inteligencji, czyli tych narzędziach, które tak naprawdę w przyszłości będą obecne w każdej firmie.
5: To jakie tematy są dzisiaj podejmowane?
4: Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpieczeństwie, mówimy

0: tutaj o samych narzędziach sztucznej inteligencji, ale też chociażby o RODO, czyli o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.
1: Czy sztuczna inteligencja w firmach jest ułatwieniem i pomocą?
0: Sztuczna inteligencja jest przyszłością każdej firmy, czyli nie mówimy tylko o ułatwieniu, nie mówimy tylko i wyłącznie o pomocy, chociaż na chwilę obecną w wielu przypadkach właśnie tak jest, ale mówimy o tym, że sztuczna inteligencja to będzie ta część biznesu, na której tak naprawdę każda działalność będzie się opierać.
1: Jak ważne są takie spotkania?
0: Myślę, że takie spotkania są bardzo ważne. Zresztą dzisiaj ilość osób na sali pokazuje to, że przedsiębiorcom potrzebna jest wiedza. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji, do tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać określone narzędzia. Prawda jest taka, że kto się nie edukuje, ten niestety się nie rozwija. Jeżeli ktoś się nie rozwija, no to albo żyje w stagnacji, albo wręcz się cofa. Pamiętajmy o tym, że świat cały czas idzie naprzód, świat cały czas się zmienia i naszym zadaniem jest to, żeby dostosować się do tych zmian. Jeżeli się do tych zmian nie dostosujemy, to niestety, ale nasze miejsce na rynku, no, będzie się cały czas zmieniać i to wcale nie na lepsze, tylko na gorsze.
1: Czy firmy właśnie coraz częściej przekonują się do tej sztucznej inteligencji?
0: Tak, firmy coraz częściej przekonują się do sztucznej inteligencji. Wynika to chociażby z tego, że procesy automatyzacji pewnych zadań, które często zajmowały nam 2 godziny, 3 godziny dziennie, teraz dzięki sztucznej inteligencji mogą nam zajmować dosłownie minuty, tak? Mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta, mówimy tutaj o obsłudze procesów księgowych zachodzących firmy, o obiegu dokumentów. Także myślę, że tak.
2: W programie znalazły się wystąpienia ekspertów, którzy na co dzień korzystają z innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
3: Dzisiaj, poza tym, że prowadzę całą tą konferencję, opowiadałem o części, w której specjalizuję się od kilkunastu lat, czyli opowiadałem firmom o tym, jak wdrażać skutecznie cyfrową transformację w sektorze klientów małych i średnich przedsiębiorstw.
1: Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm?
3: Tak, zdecydowanie. Pokazywałem wyniki różnych badań, w których widzimy, jak rynek pracy będzie się zmieniał i jak na rynek pracy w najbliższych latach wkroczą pokolenia ludzi Z i pokolenia ludzi alfa, którzy natywnie wykorzystują sztuczną inteligencję do procesu nauki, do procesu wyszukiwania informacji. I rolą przedsiębiorstw, rolą firm będzie skuteczne zapewnienie narzędzi, z których na co dzień ta grupa ludzi i również my jako milenialsi coraz częściej korzystamy.
1: Czy firma, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji, zostanie poniekąd w tyle?
3: Moim zdaniem firmy, które zrezygnują z szybkiej adopcji sztucznej inteligencji, prędzej czy później to zrobią, bo zobaczą po prostu, jak szybko ich konkurencja rośnie i jak tracą swoją szansę na rynku.
2: Uczestnicy podkreślali, że tego typu wydarzenia są okazją do poszerzenia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń.
4: Cała konferencja jest niezmiernie interesująca z punktu tego, co się tak naprawdę dzieje teraz w przestrzeni naszej na co dzień, ale także z punktu widzenia rynku pracy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy także jako pracownicy instytucji publicznych mogli uczestniczyć i zdobywać taką wiedzę na temat tego, jak korzystać w sposób innowacyjny, ale też przede wszystkim bezpieczny z narzędzi AI, które tak naprawdę stają się już naszą codziennością.
1: Czy pani w swojej pracy używa AI?
4: Tak naprawdę AI to są takie narzędzia jak Canva, właśnie tak jak tutaj już wcześniej pan wspomniał, przeglądarka Google, więc siłą rzeczy na co dzień korzystamy z takich narzędzi, nawet czasami o nich nie wiedząc.
5: Muszę powiedzieć, że bardzo profesjonalnie przygotowane jest to spotkanie z bardzo dużą ilością wiedzy. Spotkanie, które zawiera bardzo dużą ilość informacji, w jaki sposób bronić się przed hakerskimi włamaniami, również w jaki sposób bezpiecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w biznesie, właśnie w naszych firmach. Więc uważam, że to jest bardzo potrzebne dla przedsiębiorców takie wydarzenie.
1: Który temat panią szczególnie zaciekawił? Czy usłyszała pani coś, czego wcześniej nie wiedziała?
5: Raczej z każdym tematem się gdzieś spotkałam czy słyszałam, ale dzisiejsze spotkanie dało mi możliwość pogłębienia tej wiedzy i większego skupienia się na tym, co ja wykorzystuję w swojej firmie, na jakich narzędziach pracuję, a które mogłabym wykorzystać i poprawić jakość swojej pracy i jej wydajność.
1: Czyli używa pani sztuczną inteligencję w swojej firmie na co dzień?
5: Zdarza mi się, że także wykorzystuję sztuczną inteligencję.
1: Jest to pomocne narzędzie?
5: Tak, jest to bardzo pomocne.

0: z narzędziem w dzisiejszych czasach.
1: A w jaki sposób pani jej używa?
0: Poprzez zbieranie gdzieś tam jakichś informacji danych, analizowanie pewnych informacji, które wpływają mi od klientów. Także uważam, że to jest też dobre w dzisiejszych czasach rozwiązanie, żeby być pewnym, czy nawet dana praca albo przepływane informacje są wiarygodne, są poprawne.
1: Czyli uważa pani, że sztuczna inteligencja może być przyszłością dla firm?
0: Tak, jak najbardziej. Sztuczna inteligencja jest przyszłością dla firm, ale oczywiście trzeba ją stosować, czy z niej korzystać w bardzo profesjonalny sposób i wiedzieć na ile.
2: Choć sztuczna inteligencja wciąż budzi wiele pytań, jedno jest pewne. Jej znaczenie w obszarze biznesu będzie systematycznie rosło. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zmieniono nazwę i rozszerzono zakres zadania pod nazwą Adaptacja pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina we Wrocławku na salę sportów walki. Już wcześniej informowaliśmy o planach utworzenia Centrum Sportów Walki, o co zabiegał radny Daniel Tobiasz. Na piętrach budynku będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a na dole sale do ćwiczeń. Co zatem się zmieni? Dolne pomieszczenia będą salami magazynowymi. Dlaczego?
3: W ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali zmiany odnośnie Bursy Szkolnej nr 3 przy ulicy Chopina 6, a mianowicie przekształcenie części pomieszczeń Bursy na salę sportu walki.
4: Sala sportu walki, ale także będą to pomieszczenia magazynowe na wypadek wojny.
3: Tak, docelowo ma tam powstać Centrum Sportu Walki, o które zabiegam już od wielu, wielu lat. Była to między innymi także jedna z propozycji Koalicji Obywatelskiej do budżetu na 2026 rok. Tutaj prezydent Krzysztof Kukucki znalazł fajne rozwiązanie w mojej ocenie, a mianowicie chce pozyskać środki z Ministerstwa Obrony Narodowej i w trakcie pokoju będzie znajdowała się tam sala sportu walki, a w trakcie wojny będą tam pomieszczenia magazynowe dla wojska.
4: Wiąże się to także z dofinansowaniem, jak rozumiem, o które będzie się Urząd Miasta i radni ubiegali.
3: Tak. Prezydent jako organ wykonawczy będzie ubiegał się o środki Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwają prace nad projektem i nad składaniem wniosków.
2: W budynku Bursy będzie znajdowała się sala do sportów strójkowych, takich jak boks, kickboxing czy karate. Druga sala miałaby być przeznaczona do judo, jiu-jitsu i zapasów. Istotne jest także miejsce do przygotowania motorycznego. Dwa tygodnie pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych wydarzeń. Wrocławek szykuje się na swoje święto. Przed mieszkańcami koncerty największych gwiazd, widowiskowe spektakle teatrów ulicznych i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W parku na Słodowie wystąpią legendy polskiej muzyki, m.in. Paktofonika i T-Love. Nie zabraknie także artystów młodego pokolenia, wśród nich bracia Kacperczyk i Fukaj, których koncerty wyprzedają się w całym kraju.
5: Dni Wrocławka już kolejny rok z rzędu odbywać się będą właściwie przez dwa tygodnie. Szereg imprez, począwszy od spotkania autorskiego z panią Katarzyną Żak w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przez 30-lecie zespołu Classic, zakończenie roku artystycznego zespołu Happy Kids, czyli to jest formacja taneczna, przez Noc Świętojańską w parku na Pompce 21 czerwca, przegląd teatrów ulicznych na Starym Rynku i Fire Show, po dużą imprezę muzyczną, czyli Festiwal Nowej Muzyki, tutaj wystąpi Paktofonika, Fukaj oraz bracia Kacperczyki, a kolejnego dnia wystąpi zespół Pull the Wire, Myslowic oraz T-Love, więc to będzie sporo dobrej muzyki na Słodowie.
2: Muzyczne emocje to jednak nie wszystko. Na mieszkańców będą czekać animacje i warsztaty przygotowane przez instytucje kultury.
5: W parku na Pompce prezentować się będą animacje instytucji kultury, które funkcjonują w naszym mieście, więc w parku na Słodowie ta część muzyczna, a w parku na Pompce właśnie ta część taka bardziej kameralna, ale też bardzo potrzebna.
2: Najbliższe tygodnie będą również okazją do spotkań z internetowymi twórcami.
5: W niedzielę 28 czerwca, czyli to ostatni dzień Dni Włocławka, zlot youtuberów w tym roku AJ i Tytus Chmielewski, chłopak z Włocławka, 20-letni, który na rowerze przyjechał najpierw

0: Brazylię, a później Japonię. Jego vlogi cieszyły się i nadal cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych. I no, bardzo się cieszę, że youtubera po raz kolejny tak naprawdę z okolic Włocławka i z Włocławka możemy zaprosić.
1: Na finał święta scena będzie należeć do lokalnych artystów. To właśnie oni pokażą swój talent przed szeroką publicznością.
0: Kończymy na Słodowie sceną włocławskich muzyków. Tu otwieramy scenę. Ona będzie dostępna tak naprawdę dla zespołów, które funkcjonują w naszym mieście, i to będzie możliwość tak naprawdę zaprezentowania się przed lokalną publicznością. To też na Słodowie, na scenie, na której dzień wcześniej Pool de Wire, Mysłowic i Tilaf wystąpią.
1: Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już 14 czerwca. Dlatego warto zarezerwować ten czas i stać się częścią tego niezwykłego miejskiego święta. Baruchowo gościło 48. Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wydarzenie w kontekście rozwoju i współpracy samorządów. W agendzie konwentu znalazło się wiele kwestii dotyczących problemów, z jakimi borykają się gminy wiejskie.
2: Przy okazji konwentu poruszane są bardzo ważne sprawy dla nas, dla samorządowców. Dzisiaj nie będzie inaczej i tych spraw na pewno będzie sporo, między innymi dotyczące pozyskania środków na realizację kolejnych zadań. To będą również sprawy związane z programem ochrony ludności, obrony cywilnej. Też takie bieżące sprawy, które dotyczą mieszkańców, typu szacowanie szkód łowieckich, temat dotyczący wilków, więc tych spraw na pewno będzie dużo i myślę, że też i tu będzie żywa dyskusja na ten temat. Tematy, które będą dzisiaj przedmiotem konwentu, bardzo osobiście można powiedzieć dotyczą nas, naszej gminy, naszych mieszkańców, bo problem wilków tak dotyczy nas, zresztą to, co było wcześniej w mediach podawane i te straty, jakie były spowodowane w mini zoo w Zielonej Szkole, też wszystko wskazuje na to, że były to wilki. Dlatego ten temat dzisiaj też będzie poruszany na konwencie.
3: Mamy dzisiaj też kilka ważnych tematów takich. Ten najważniejszy chyba, który dotyczy gmin, szczególnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dotyczy planów ogólnych. To jest temat, nad którym pracujemy od 2 lat gdzieś. Część naszych wniosków została zaakceptowana przez stronę rządową już i została w formie nowelizacji ustawy wprowadzona, ale część jeszcze ciągle oczekuje do wprowadzenia. Co do części mamy obawy, że niestety nie będą wprowadzone. Nasze obawy dotyczą szczególnie inwestycji zgodnie z nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym po uchwaleniu planów ogólnych w gospodarstwach rolnych, które znajdują się w rozproszonej zabudowie i które nie będą objęte planem ogólnym czy planami uzupełnienia zabudowy. Te gospodarstwa rolne naszym zdaniem niestety, ale będą miały bardzo utrudniony proces inwestycyjny i to nas bardzo mocno interesuje, dlatego że no, to będzie wstrzymanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które w gminach wiejskich oczywiście naturalną rzeczą, że się znajdują. W większości przypadków jesteśmy zgodni. Zdarzały się rozbieżności, jeżeli chodzi o podziały środków, bo my jako konwent zawsze byliśmy w większości za tym, żeby środki zewnętrzne, jak są czy to fundusze unijne, czy fundusze krajowe, żeby w miarę równomiernie trafiały do poszczególnych samorządów. Żeby nie było sytuacji takich, że jeden samorząd otrzymuje, załóżmy, 10 milionów złotych, a 10 innych, często sąsiednich nawet samorządów, nie otrzymują żadnego wsparcia. Problemy podobne mamy w obszarach wiejskich. To są ciągle problemy związane z infrastrukturą drogową, z tematami wodno-kanalizacyjnymi, z szkołami, z finansowaniem oświaty czy z zabieganiem o nasze kompetencje. I tu praktycznie w 100% mamy zbieżność naszych interesów i zgodę co do podejmowanych wniosków czy stanowisk.
1: Konwent odbył się w nowoczesnym budynku wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wójt podkreśliła, że gmina się rozwija, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: Myślę, że mamy czym się pochwalić. Dorobek mojego poprzednika, pana Stanisława Sadowskiego, był bardzo duży. Potencjał, infrastruktura jest bogata, więc chcemy pochwalić się tym, co mamy, to, co już jest i jak to wygląda, więc jest okazja też i promocji naszej gminy. Tak jak wspomniałam wcześniej, posiadamy infrastrukturę i ten rozwój na pewno pewno tutaj w naszej gminie nastąpił, no ale no właśnie, to nie oznacza, że możemy tutaj spokojnie sobie żyć i te problemy nas nie dotyczą, bo jednak tych

Wyzwań jest, chociażby pod kątem programu ochrony ludności, obrony cywilnej, to temat, który ostatnio bardzo często jest poruszany. No i jest taka potrzeba, żebyśmy byli zabezpieczeni na różne sytuacje, nie tylko związane z jakimś zagrożeniem zewnętrznym, ale z sytuacjami kryzysowymi, związanymi z warunkami atmosferycznymi. Więc ten temat na pewno jest dla nas ważny, bo na terenie gminy nie mamy miejsc schronienia. Też i zasoby wymagają uzupełnienia, dlatego ten temat na pewno jest dla nas ważny.

0: czy gminy oczyszczalni ścieków. Także tych wyzwań na pewno nie jest mało.
1: W spotkaniu uczestniczył Piotr Hemmerling, pierwszy wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreślił rolę realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
2: Jestem przekonany, że duża część dzisiejszych obrad będzie poświęcona realizacji właśnie zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, finansowaniu przedsięwzięć związanych właśnie z realizacją tej ustawy, więc myślę, że jest to właściwe forum do dyskusji i do omawiania problemów, które się oczywiście pojawiają w trakcie realizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych z finansowaniem, ogłoszeniem kolejnego naboru na środki potrzebne do zrealizowania celów, które samorządowcy sobie ambitnie stawiają. Oczywiście w dalszym ciągu finansujemy zakup urządzeń potrzebnych do likwidacji miejscowych zagrożeń, urządzenia, budowle, ale również finansujemy prace projektowe związane z przystosowaniem obiektów do koncentracji ludności, do ochrony ludności. Pojawiają się również już projekty związane z budową schronów, miejsc schronienia. Szeroka gama tych przedsięwzięć i ja się cieszę, bo one są coraz bardziej przemyślane, coraz bardziej takie celowe i związane z realizacją głównych założeń tej ustawy. Więc bardzo już konkretne rzeczy. Przekażę dzisiaj tutaj informację, że ustawa będzie nowelizowana. Od stycznia pojawi się możliwość, żeby planować w takim cyklu pięcioletnim. Do tej pory planowanie, realizacja, konsumowanie jak gdyby tych inwestycji odbywało się tylko i wyłącznie w cyklu jednorocznym, a więc bardzo krótki czas na pomysł, przygotowanie, realizacja, a od stycznia 2027 roku będzie możliwe, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie możliwe planowanie w takiej sekwencji pięcioletniej, do pięciu lat oczywiście, co moim zdaniem spowoduje, że te inwestycje w zakresie obrony cywilnej będą bardziej celowe, przemyślane, na pewno będą to bardziej kosztochłonne, ale moim zdaniem jest to nowum, które na pewno wpłynie na bardziej celowe wydatkowanie tych środków.
1: Kwestie obrony cywilnej zdominowały konwent. Część samorządowców wprost stwierdziła, że środki chociażby na budowę schronów są niewystarczające.
3: Te środki dobrze, że się w ogóle pojawiły. One po raz pierwszy w ubiegłym roku się pojawiły. W tym roku jest druga tura realizacji tych wniosków o dofinansowanie. Zawsze jest tak, w każdym zakresie, że te potrzeby są dużo większe. Mamy w tej chwili inną sytuację zupełnie, bo to zagrożenie militarne, stąd ta nowa ustawa o obronie ludności i ochronie cywilnej. My od początku wnioskujemy o to, żeby programy były wieloletnie. W ubiegłym roku i w tym roku mamy programy roczne. Te dotacje, które otrzymujemy, musimy zrealizować i rozliczyć w roku bieżącym. W przyszłym roku jest zapowiedź, że rozpocznie się już realizacja programu wieloletniego, pięcioletniego i to jest to, na co my czekamy. Szczególnie jeżeli chodzi o większe inwestycje w obszarach wiejskich, to przede wszystkim miejsca schronienia. No, wiem, że są w niektórych gminach planowana jest budowa schronów. To są inwestycje wieloletnie. Ciężko byłoby to zrealizować w jednym roku, szczególnie jeżeli chodzi o sfinansowanie takiego zadania. Program pięcioletni pozwoli nam na to, żeby zaplanować już te inwestycje na spokojnie i zrealizować w kolejnych pięciu latach. Jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to my czekamy na ten program pięcioletni. W ubiegłym roku doposażyliśmy w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji jakichś ratowniczych czy w razie jakiegoś zagrożenia. Ten sprzęt w większości jest przekazany do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dlatego, że w obszarach wiejskich to one są najbardziej wyspecjalizowane i najsprawniejsze, jeżeli chodzi o niesienie tej pierwszej pomocy. W tym roku skupiamy się na rozbudowie infrastruktury kubaturowej o miejsca magazynowe, bo tego sprzętu przybywa dużo i trzeba zabezpieczyć miejsca do składowania tego sprzętu, żeby on był też jak najbliżej ludzi. Mamy potrzeby, co zgłaszaliśmy w ubiegłym roku już i również inne gminy to zgłaszały, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy. Bo co z tego, że będziemy mieli magazyny, będziemy mieli wyposażenie, jak nie będziemy mieli transportu do tego, żeby to szybko do mieszkańców dostarczyć?
4: Na razie to dość dużo się na ten temat mówi, natomiast słabo odczuwamy wsparcie naszych samorządów, jeżeli chodzi o takie typowe budowle obronne, a o tym się bardzo dużo mówi, na przykład środków na budowę schronów

0: praktycznie nie ma wcale. Samorządy nie są w stanie za własne środki wybudować takich inwestycji bardzo potrzebnych, ponieważ są to wydatki rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast potrzeba też jest wielu środków na infrastrukturę. Samorządy, szczególnie gminy typowo rolnicze, nie są w stanie wygenerować takich kosztów własnych, żeby inwestować w poważne prorozwojowe inwestycje. Musimy liczyć na wsparcie państwa w tym zakresie. Jeżeli tego nie będzie, to powoli gminy zaczną się zwijać, kolokwialnie powiem, być może łączyć, ale to jest trudny temat, bardzo trudny temat. To trzeba liczyć w milionach dla każdej z gmin, nie w milionach, na razie to jest liczone w milionach na całe województwo. Natomiast to są inwestycje bardzo potrzebne, ale bardzo drogie. I bez wsparcia budżetu państwa to tutaj będziemy tylko się szkolić, mówić, jak powinniśmy zapobiegać niebezpieczeństwom, jak chronić ludność, natomiast nie będziemy mieli do tego środku, nie będzie infrastruktury, nie będzie przede wszystkim schronów. Tego nie budowało się od czasów powojennych i praktycznie żadna gmina takich inwestycji nie wykonywała i nie ma takich możliwości, żeby chronić ludność na wypadek najgorszego zagrożenia.
1: Myślę, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te środki z racji tego, że nawet i te cyberataki, które się dzieją na co dzień, o których nawet nie wszyscy może wiedzą, to my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nawet zabezpieczać bazy danych, zabezpieczać infrastrukturę, sieć, komputery, pracę całego urzędu, żeby ona była sprawna, a także w terenie również wodociągi i inna infrastruktura, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować na co dzień.
2: Konwent Wójtów jest platformą do dyskusji o problemach, ale także miejscem artykułowania potrzeb małych i średnich gmin na szczeblu wojewódzkim. Często podczas konwentów podejmuje się istotne uchwały w kwestiach rolnictwa czy ochrony środowiska. Problem z parkowaniem w okolicach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku od lat pozostaje nierozwiązany. Każdego dnia pacjenci i ich rodziny mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca. Samochody często ustawione są wzdłuż drogi prowadzącej do wieńca, a niektórzy kierowcy parkują nawet na terenach leśnych znajdujących się w pobliżu szpitala. Temat powrócił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele ugrupowania przypomnieli, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbecki zapowiadał budowę wielopoziomowego parkingu przy szpitalu. Zdaniem działaczy PiS realizacja tej inwestycji może jednak potrwać znacznie dłużej niż oczekują tego mieszkańcy.
3: Marszałek stwierdził, że ten parking będzie budował on wielokubatowy na 473 miejsca, że w tym roku też już rozpoczną się prace związane z projektowaniem. No ale proszę Państwa, znając szybkość i działania marszałka na temat inwestycji, w zakresie inwestycji drogowych i nie tylko drogowych we Włocławku, no to wiemy, że serce szpitala miało być oddane w 2021 roku. Teraz z zapowiedzi marszałka z 8 czerwca z sesji nadzwyczajnej województwa to serce będzie oddane w 2027 roku, więc za rok.
2: Przedstawiciele PiS zwracają również uwagę, że kilka miesięcy temu własne plany związane z budową parkingu przedstawiały władze Włocławka. Ich zdaniem obecnie temat ten schodzi jednak na dalszy plan, a zapowiadane wcześniej działania nie są realizowane w oczekiwanym tempie.
3: Prezydent mi na sesji ostatniej odpowiedział również na to pytanie, że jeżeli będzie marszałek szybko budował, no to nie ma sensu się dublować. Ja myślę, że panie prezydencie, jest sens, jest apel o to, żeby miasto jednak ten parking leśny wybudowało, dlatego że wszystkie parkingi przy szpitalach są z reguły komercyjne i pewnie ten, który będzie budował marszałek, też będzie komercyjny. Natomiast myślę, że dla mieszkańców miasta, dla tych, którzy tutaj korzystają z pomocy, taki parking wybudowany bardzo szybko byłby dobrym gestem i tu apeluję do lewicowej wrażliwości naszego prezydenta, żeby z niej po prostu skorzystał, a nie oglądał się na potrzeby swoich koalicjantów.
2: Jak podkreślają samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością, sytuacja wymaga pilnych decyzji. Ich zdaniem problem będzie się pogłębiał, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu oraz podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, kiedy parkowanie na poboczach czy nieutwardzonych terenach staje się jeszcze bardziej uciążliwe.
4: No cóż, jaka sytuacja jest wokół szpitala, widać, tak jak powiedział pan przewodniczący, na załączonym obrazku. Wzdłuż ulicy Wienieckiej codziennie setki samochodów.

0: samochodów w warunkach, które no, nie odpowiadają standardom XXI wieku. Parkują w błocie, też zimą w śniegu, wzdłuż lasu. Lasy państwowe czasami to blokują, wystawiają barykady, żeby kierowcy nie wjeżdżali. I tak jak powiedział pan przewodniczący, była nadzieja, że Lasy Państwowe we współpracy z miastem ten problem rozwiążą. W marcu pojawiła się informacja, że powstanie ten parking naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. Pan prezydent zapowiedział też w rozmowach takich z radnymi, że ten parking po pierwsze będzie szybko budowany, że już jest projektowany, że będzie możliwość łatwego rozbudowywania, rozszerzania, czyli początkowe 100 miejsc może być dużo więcej. No powiem tak, byłaby to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Włocławka, ale powiedzmy też i nie tylko, bo do naszego szpitala przyjeżdżają mieszkańcy, pacjenci z okolicznych powiatów. Parkowanie przy szpitalu czasami jest wręcz niemożliwe. No, jest to niedopuszczalne we współczesnych czasach, ja nie mogę na to spokojnie patrzeć. W związku z tym apelowaliśmy do prezydenta, żeby jednak tej decyzji nie zmieniał. Na ostatniej sesji padło zdanie, że, tak jak powiedział pan przewodniczący, że jednak może będzie budowany tylko i wyłącznie parking finansowany przez marszałka. No cóż, będzie, nie będzie, okaże się, to jest przyszły rok. Natomiast ten mniejszy parking miejski, darmowy dla mieszkańców, mógł powstać sprawnie, szybko w tym roku, tak żebyśmy wszyscy, którzy potrzebujemy korzystać ze szpitala, mogli to zrobić w sposób ucywilizowany.
1: Mieszkańcy korzystający ze szpitala od lat liczą na rozwiązanie problemu. Na razie nie wiadomo jednak, która z zapowiadanych inwestycji miałaby zostać zrealizowana jako pierwsza. Jedno jest pewne, liczba miejsc parkingowych w rejonie lecznicy od dawna nie odpowiada rzeczywistym potrzebom pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Nie lada gratka dla miłośników teatru. Na scenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, Teatr Polska. Celem programu Teatr Polska jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych.
2: Teatr Polska to jest program, który finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Teatralny, ale przede wszystkim program, który jest niezwykle bliski mojemu sercu teatromana. To jest program, który daje możliwość tym miejscowościom, które teatru nie mają, na zaproszenie fenomenalnych, nagradzanych spektakli, które ogląda specjalny jury i wysyła do tych miejscowości. Normalnie koszt takiego spektaklu by nas przerósł, a dzięki temu dofinansowaniu mamy bilety po 30 zł, a kartę teatromana po złotych 100. Więc jak widać, jest to impreza, która jest dostępna dla każdego. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że to są spektakle wybitne, to nie są komercyjne produkcje, bardzo różnorodne pod względem formy, pod względem treści. No i w tym roku w ogóle jest dla nas fenomenalny rok, ponieważ zaczynamy w czerwcu, kończymy w październiku, dzięki czemu będzie można zobaczyć aż 6 spektakli. 4 przeznaczone są dla widzów dorosłych, a 2 dla dzieci. I mówię o tym teraz, ponieważ pierwszy już 18 czerwca. Immunokracja to jest spektakl, który opowiada o społeczeństwie jako ciele, które jest toczone przez stan zapalny, czyli opowiada o tym, co się w naszym świecie w tej chwili dzieje, o konfliktach, o nienawiści, o różnego rodzaju cynizmie, który toczy ten organizm, ale oczywiście nie pozostawia widza bez pomysłu na rozwiązanie i bez nadziei. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że to będzie przepiękne widowisko. Wykorzystane w tym widowisku są różnego rodzaju technologie, wizualizacje, więc jest to takie trochę laboratorium sztuki, które wciąga widza także w różnego rodzaju interakcje. Więc zapraszam serdecznie 18 czerwca o godzinie 19 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło na pierwszy spektakl w ramach Teatru Polska.
1: Tematyka kolejnych spektakli jest bardzo zróżnicowana. Tytuły kolejnych przedstawień, które odbędą się we wrześniu, to Wyobraźnia, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Solaris, Matki Śnieżne, natomiast w październiku Nierzyńska Pianoforte.
2: Solaris to monodram, w którym astronautę gra kobieta, więc też to jest zadziwiająca sytuacja i też wykorzystane są tutaj wizualizacje. Natomiast Nierzyńska Pianoforte to w ogóle zadziwiający spektakl, ponieważ odbywa się na trampolinie i aktorka właściwie część spektaklu spędza w powietrzu. A Matki Śnieżne to już stricte dramatyczna rzecz. Myślę, że opowieść, która poruszy serca naszych widzów. I 2 fantastyczne spektakle dla dzieci. Kulawa Kaczka i Ślepa Kura oraz spektakl Wyobraźnia.
1: Karta teatromana jest do nabycia tylko w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Natomiast pojedyncze bilety można zamówić na stronie biletna.pl.

0: Mieszkańcy Włocławka i ludzie dobrej woli z całej Polski jednoczą siły, by pomóc 8-letniemu Arturkowi w walce z ciężką chorobą. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, czyli DMD. Szansą na zatrzymanie postępu choroby jest kosztowna terapia genowa w Dubaju oraz dalsze leczenie. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje milionów złotych, dlatego trwa wielka akcja charytatywna, a zbiórka prowadzona jest na portalu Się Pomaga.
1: Arturek ma zdiagnozowaną mutację DMD. To jest dystrofia mięśniowa Duchenna. Inaczej mówiąc, zanik mięśni. Żeby go uratować, potrzebujemy zebrać 12,5 miliona, żeby wylecieć na terapię genową do Dubaju. Liczy się dla nas każda pomoc, każde udostępnienie, każda złotówka. Mamy zbiórkę na Się Pomaga. Artur Obierak, zapraszam serdecznie.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień?
1: No, na co dzień mamy takie problemy jak problemy z wstawaniem. Ogólnie z podłogi Arturka. Mamy problemy z wchodzeniem po schodach. Zgłasza też często, że ogólnie ma boleści nóżek, więc trzeba często go masować. Musimy jeździć na rehabilitację z nim, także to są na chwilę obecne takie rzeczy. Teraz jesteśmy też w trakcie diagnostyki i wdrażania sterydów na poprawę jego zdrowia, więc no, też się dużo dzieje.
2: Czyli Artur cały czas tak naprawdę potrzebuje opiekuna?
1: Potrzebuje opiekuna, potrzebuje pomocy. Na chwilę obecną jeszcze nie jest tak, że nie może chodzić do przedszkola ani do szkoły. Wrośnie idzie do szkoły, do pierwszej klasy. No, staraliśmy się, żeby miał jak najlepszą opiekę. Dostał się do szkoły do piątki, do szkoły integracyjnej. Więc mamy nadzieję, że tam po prostu też nam dużo osób pomoże, bo to trzeba też wiedzieć, jak postępować z takim dzieckiem, z tą chorobą i przede wszystkim, co można, jakie ćwiczenia wykonywać, a jakich nie, bo to też, żeby nie obciążyć mięśni.
2: Czy właśnie ten wylot do Dubaju jest dużą szansą?
1: Wylot do Dubaju dla nas jest bardzo dużą szansą. To nie jest jakby choroba wyleczalna i jego nie da się wyleczyć z tej choroby, ale da się zatrzymać, jak najbardziej zahamować postępy tej choroby i po prostu wydłużyć mu życie. Statystycznie rzecz biorąc, bez tej terapii dzieci w wieku między 10 a 12 rokiem życia przestają chodzić. Między 14 a 16 rokiem życia nie mają władzy już w rączkach, a dożywają, że tak powiem, do 20 paru, maksymalnie 30 lat, więc to jest taka perspektywa dla nas bardzo, jako rodziców, dla nas bardzo, bardzo ciężka. I po prostu, no wiadomo, no staramy się, że może o komfort jego życia, o to, żeby był jak najdłużej samodzielny, i o to, żeby po prostu jak najdłużej mógł żyć. Arturek ma w tym roku 8 lat. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. On na razie też nie wie za bardzo, co się dzieje dookoła. Może to i lepiej, bo częściej się dlaczego uśmiecha, ma więcej radości z życia. Staramy też się go tym jakoś nie męczyć tymi wiadomościami. No ale no, przed nami jest bardzo długa droga i bardzo duża walka, żeby zdobyć te pieniążki.
2: A kiedy dowiedziała się Pani o diagnozie?
1: 20 maja, także to jest też świeża sprawa. Diagnozę dostaliśmy 20 maja. No już wcześniej były gdzieś tam podejrzenia, ale wiadomo, my jako rodzice mieliśmy nadzieję, że to jednak nie jest to, że wyjdzie coś innego i będzie o wiele, wiele lepiej. No ale zostaliśmy zbombardowani taką wiadomością, po prostu teraz działamy, musimy działać. No nikt inny nam nie pomoże, jedyną szansą, mówię, no jest zebranie tych 12,5 miliona, nie ma innej szansy, żeby pomóc Arturowi.
0: Pomoc Arturkowi włączają się również znani twórcy. Już w lipcu odbędzie się stand-up charytatywny. Na scenie wystąpi znana internetowa twórczyni Mama na obrotach, która od lat działa w mediach społecznościowych i rozśmiesza publiczność podczas występów na żywo. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Pamiętajmy, że każda złotówka przybliża Arturka do terapii, która może odmienić jego życie. Nabór wniosków na mieszkania na tani wynajem przy ulicy Maślanej zakończył się pod koniec maja. Jak już informowaliśmy, wpłynęło blisko 130 wniosków, a już niedługo ruszy kolejny nabór, tym razem na celulozową. To już ostatni etap budowy bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy tej ulicy. Termin rozpoczęcia naboru wniosków zmieniał się. Początkowo z ratusza płynęły sygnały o przełomie 1

0: pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Później o końcu maja, następnie o połowie czerwca.
1: Już za chwilę ogłosimy nabór na nowe mieszkania przy ulicy Celulozowej. Tam ponad 40 mieszkań, z tym, że ten nabór uruchomimy dopiero po sesji, dlatego że na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą musieli zdecydować o kryteriach przydziału tych mieszkań. Te kryteria będą nieco inne, dlatego że finansowanie też tego budynku jest nieco inne, nie tylko z funduszu dopłat, ale również z Krajowego Planu Odbudowy, więc w 95% koszty budowy zostały pokryte ze środków zewnętrznych, z bezwrotnych dotacji. Ale też mamy swoje obowiązki, więc tutaj decyzja będzie należeć do radnych. Jeżeli radni zagłosują za projektem uchwały, który już został przekazany do nich, wówczas będziemy mogli ogłosić nabór, więc ten nabór na przełomie czerwca-lipca powinien być ogłoszony. No i tradycyjnie jestem o tym przekonany, że znowu będzie więcej wniosków niż samych mieszkań.
0: Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. Czy kryteria naboru wniosków zostaną zmienione?
1: Tak naprawdę te kryteria, które dotąd obowiązują, dostosujemy do wymagań tego dofinansowania z Unii Europejskiej, więc to raczej kosmetyka. Co do zasady te kryteria się nie zmieniają. Nadal preferować będziemy osoby, które pracują i które mają odpowiednio wysokie zarobki.
2: Kiedy otrzymają mieszkańcy klucza? Ci szczęśliwcy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.
1: I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku Maślanej, i w przypadku Celulozowej planujemy przekazanie kluczy w miesiącach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, tak żeby już od nowego roku szkolnego, już żeby można było się cieszyć własnym, może nie własnym, ale mieszkaniem, tym miejscem na ziemi, które gwarantować będzie bezpieczeństwo i najemcy, i jego rodziny.
2: Jeszcze dopytam na sam koniec, ten ostatni blok przy Celulozowej również nie będzie możliwości dojścia do własności.
1: To są mieszkania, które budują nasz zasób, czyli majątek naszego miasta. Udostępniamy je, ten majątek, mieszkańcom, ale nie ma możliwości, nie będzie możliwości dojścia do własności.
0: Ostatni budynek przy ulicy Celulozowej, podobnie jak poprzednie, został wykonany z prefabrykatów. Budynek jest energooszczędny, wyposażony chociażby w pompę cieplną. Wokół zbudowano drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Kolejne bloki z mieszkaniami na tani wynajem powstaną na osiedlu Michelin. Do dyspozycji będzie 195 mieszkań. W drugiej połowie maja w Urzędzie Miasta Włocławek trwały konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Nie dotyczyła wszystkich szkół i przedszkoli. Zgodnie z prawem organ prowadzący, czyli we Włocławku, prezydent może przedłużyć umowę dyrektora na kolejne 5 lat bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Ostatecznie we Włocławku było 15 konkursów. W tej grupie znalazło się 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespół szkolno-przedszkolny nr 1, przedszkole nr 19, przedszkole nr 30, szkoła podstawowa nr 7, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół technicznych, a także poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3: Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w tym terminie, taki jaki był wyznaczony w ustawowym terminie. Teraz czekamy na kwestię zatwierdzenia przez prezydenta tych kandydatur, bo oczywiście zasadą jest taką, że komisja konkursowa, która wytypowała swojego kandydata, w wyniku oczywiście głosowania tajnego, zgłasza propozycję prezydentowi danego kandydata. Naszą tradycją jest tak, że podczas sierpniowej narady z dyrektorami również są oficjalnie wręczone nominacje nowym dyrektorom, którzy rozpoczną swoją kadencję pięcioletnią z dniem 1 września 2026 roku, czyli rozpoczną swoją nową albo będą mieli kontynuację, bo to będzie ich na przykład kolejna kadencja na rok 2026-2027.
0: W przypadku nowo utworzonych zespołów szkolno-przedszkolnych na stanowiska dyrektorów startowali przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych, które wchodzą w ich skład.
3: Ci dyrektorzy oczywiście uzyskali akceptację komisji konkursowej. Ich wizja, ich koncepcja znalazła uznanie. Poza tym W tych sytuacjach, kiedy dyrektor, czy to przedszkola publicznego, czy szkoły podstawowej odchodzi na emeryturę, wtedy z grona pojawili się kandydaci.

0: grona pedagogicznego lub dyrektorzy z innych placówek edukacyjnych. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej dotychczasowa pani dyrektor, która pełniła obowiązki dyrektora, stanęła również do konkursu i uzyskała tą akceptację komisji konkursowej. Też musimy pamiętać o tym, że no, ustawowe są warunki złożenia odpowiedniego dokumentu przez kandydatów, bo to oczywiście trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, trzeba mieć ocenę pracy w odpowiednim czasie przygotowaną. Także trzeba przedstawić swoją koncepcję działalności placówki. Oczywiście w każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, w naszym przypadku Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie naszego miasta, ale związanych oczywiście z edukacją, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.
1: Powiedzmy jeszcze o szkołach ponadpodstawowych, jak tam przebiegły wyniki?
0: W szkołach ponadpodstawowych tu była zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół technicznych. Dotychczasowi dyrektorzy, czyli w przypadku ekonomika pani Alicja Gębieska, w przypadku zespołu szkół technicznych pan Donat Marszałek, oczywiście stanęli przed komisją, co nie jest łatwe, bo oczywiście to zawsze jest wyzwanie dla dotychczasowego dyrektora, który ma swoją no, kilkuletnią na przykład swoją pracę jako dyrektor, osiągnięcia, żeby stanąć i jakby też poddać się poniekąd weryfikacji i oczywiście zostali przyjęci, zaakceptowani przez komisję konkursową. Oboje kandydatów oczywiście zostaje dyrektorami nadal na kolejną 5-letnią kadencję.
2: Przed nami jeszcze konkurs na dyrektora zespołu szkół muzycznych. W przypadku tej placówki wygląda to nieco inaczej, ponieważ zamiast przedstawiciela kuratorium w skład komisji wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs będzie organizowany pod koniec wakacji.
3: Przechadzałam się chodnikiem w bladym blasku lamp. Miałam wrażenie, jakby one powoli gasły. W jednej chwili zniknęły gwiazdy, pełnia przeobraziła się w krwawy sierp. Z okien domu było słychać głos ludzi. Przypominał on wycie wilków. Długi, ciągły dźwięk. Wiatr ucichł, przestał padać żrący deszcz. Położyłam się na nasiąkniętych jadem cementowych płytach. Wszystko dookoła wydawało się czarne, puste.
4: Coraz głośniejsze stały się ludzkie piski. Zewsząd wylatywały słowa jak noże. Obelgi, jak naboje z karabinu. Kłamstwa, jak strzały z łuku wystrzelone. A przy tym płacz, jakby niedaleko wisiał sznur.
3: Leżałam w tym mroku bólu, cierpienia. Słuchałam, jak wiele serc pęka na pół. Ile skrajności jest w każdym z nas. Co dla człowieka znaczy życie, świat?
5: Coś pękło i we mnie. Stałam tak, jak bokser po walce na ringu. Uderzyłam pięścią w metal traw. Ziemia rozstąpiła się. Rozstąpił się też świat. Wszystko zaczęło się teraz.
4: Noże, karabiny, strzały z łuku i sznury. Zaczęły wpadać do tartaru. Lampy rzucały światłem pełnym wiary. Gwiazdy znów stworzyły drogę mleczną. Pełnia była niczym reflektor, który oświetlał nową rzeczywistość.
2: Jak mówić o szacunku, empatii i odpowiedzialności za słowa? Najlepiej poprzez sztukę. W Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczno-multimedialny pod tytułem Nigdy hejt, zawsze herd. Inicjatywa zorganizowana przez Fundację Katarzyny Jaroszewskiej Już Jestem zachęca dzieci i młodzież do refleksji nad problemem hejtu.
6: Dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie spotykamy się na uroczystej gali podsumowującej trzeci wojewódzki konkurs plastyczno-multimedialny Cisza Nienawiści, Nigdy Hejt, Zawsze Herd. To jest taki konkurs, który organizujemy faktycznie już teraz trzeci rok. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i ma on przede wszystkim na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez sztukę.
7: W jaki sposób ta sztuka jest wyrażana?
6: Ta sztuka jest wyrażona właśnie w formie

0: plastycznej oraz w formie multimedialnej. Ta część multimedialna skierowana jest dla przedstawicieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I w tym roku uczestnicy mieli za zadanie zinterpretować hasło Dobre serce mam, te młodsze kategorie, oraz Hejt jedno ma imię, a tak wiele twarzy, te starsze kategorie.
1: Tak naprawdę jaki był odbiór uczestników? Czy dużo osób wzięło udział?
0: Łącznie tak naprawdę do tej edycji konkursu zgłosiło się ponad 60 uczestników, łącznie z kategorii plastycznej oraz multimedialnej, z różnych szkół z terenu naszego województwa. Mamy m.in. Kruszyn, mamy Smulnik, mamy Rypin, mamy Strzelno, nawet Kruszwice, więc cieszymy się, że pojawiły się nowe szkoły, ale też, że wrócili do nas starzy bywalcy, mogłabym powiedzieć.
1: Jakie były kryteria oceniania?
0: Kryteria oceny to przede wszystkim oczywiście trafna interpretacja tematu. Oprócz tego braliśmy tutaj pod uwagę na przykład takie walory estetyczne, a jeżeli chodzi o prace multimedialne, to jeszcze walory techniczne.
2: Autorzy nagrodzonych prac opowiedzieli o swoich projektach, dzieląc się przemyśleniami na temat hejtu oraz jego wpływu na codzienne życie.
3: Generalnie to ta praca się wzięła tak, można powiedzieć, że od razu, kiedy zostało mi zaproponowane wzięcie udziału, to pierwsze co zrobiłam, to narysowałam już szkic w zeszycie od matematyki, a później przerysowałam go na papier, więc od razu miałam na to pomysł jakiś w głowie i jestem szczerze po części z tego dumna, bo nie zawsze mi wychodzi i ten pomysł wziął się mi po prostu tak można powiedzieć, że tak po prostu z siebie, z serca.
1: Powiedz proszę, dlaczego temat konkursu jest tak ważny i dlaczego powinniśmy wspierać osoby, które są hejtowane?
3: Temat konkursu jest ważny, gdyż wiele osób jest hejtowanych i osoby, które hejtują te osoby, nawet czasami nie mają świadomości tego, że kogoś hejtują, lecz po prostu tak, nie mają po prostu świadomości tego, często. Ale jeżeli wiesz, że hejtujesz, to jest to po prostu podłe, I dlatego powinniśmy pomagać takim osobom, ponieważ często prowadzi to do nieszczęść po prostu i często kończy się to depresją albo śmiercią, dlatego powinniśmy to nagłaśniać i powstrzymywać właśnie hejt.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
3: Wydaje mi się, że nie byłam, tak w mojej podświadomości, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden raz w życiu byłam i pewnie jeszcze nie jeden raz w życiu będę świadkiem hejtu.
4: Film przedstawia jak w szkole, jak od naszej strony przedstawiamy tak jakby hejt w szkołach, jak troszkę w ostrzejszy sposób, ale nadal hejt w szkołach. Jak na naszym filmie osoba jest podejrzana, jest wyzywana, jest naprawdę bardzo wyzywana i niedobrze traktowana. No, nie chcę więcej zdradzać.
1: Czy ten film uważasz, że może pomóc właśnie hejterom, żeby właśnie zmieniły swoją perspektywę i nastawienie?
4: Sądzę, że tak, ponieważ na końcu jest wytłumaczenie, co trzeba zrobić. To też pewnie tutaj zobaczymy. I jest lektor, który czasami w niektórych momentach mówi, żeby czegoś nie robić, albo na końcu jest wytłumaczone, co trzeba w takich sytuacjach robić i też jest w filmie całym przedstawiona sytuacja, w jaki sposób trzeba postępować, w jaki sposób trzeba przedstawić tą dobrą stronę.
1: A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy właśnie ten hejt w szkołach jest dużym problemem?
4: Uważam, że hejt w szkołach jest problemem i powinno się go zwalczać, ponieważ szkoła to powinna być komfortowe miejsce, gdzie się powinno uczyć i spotykać z przyjaciółmi i w ogóle się dogadywać ze wszystkimi, a hejt nie powinien mieć miejsca, ponieważ jest to zła strona i to może wyjść źle na psychikę kogoś oraz na zachowanie dalsze.
1: A czy byłeś świadkiem hejtu?
4: Nie za bardzo w sumie. Na razie jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będę świadkiem.
5: Pracą tą w sumie tak wpadłam na jej pomysł. Tak właściwie nie do końca wiem skąd, ale pomyślałam właśnie, że mogłabym trochę wykorzystać tą właśnie te mocne kolory z ciemnym.

0: tłem, żeby bardziej się wyróżniały. Pomyślałam, że jest to też dosyć fajny pomysł, może taki, który trochę ciężko będzie powtórzyć, żeby był taki no wyjątkowy.
1: Powiedz proszę, dlaczego ten temat tego konkursu jest tak ważny?
0: Temat tego konkursu jest tak ważny, ponieważ no hejt, złe słowa, cyberprzemoc, przemoc w ogóle w jakimkolwiek środowisku jest bardzo niebezpiecznym no jest bardzo niebezpieczną rzeczą. To naprawdę może skończyć się w niektórych przypadkach tragicznie.
1: A czy hejt w szkołach jest dużym problemem?
0: No, na pewno jest to dużym problemem, no bo w szkole jesteśmy dosyć, no, 5 dni w tygodniu, czasami do późnych godzin. I po prostu to nie jest na przykład miłe, tak słyszeć o sobie różne te rzeczy, są naprawdę krzywdzące. Tym bardziej właśnie w szkołach, gdzie spotykamy się dosyć często.
1: A czy byłaś świadkiem hejtu?
0: Na szczęście nie.
2: Konkurs pokazał, że sztuka może być skutecznym narzędziem edukacji i dialogu. W sali sesyjnej Włocławskiego Urzędu Miasta zniknęły stoły i krzesła. Ich miejsce zajęły parawany, biurka i kozetki lekarskie. W weekend ta część ratusza zamieni się w miasteczko zdrowia. Będzie można odbyć bezpłatne badania.
3: Nie ma co ukrywać, że ta symbioza Włocławka z Anwilem, z Orlenem jest bardzo silna i tak naprawdę z czasem, każdym rokiem coraz silniejsza. I bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, która jest inicjatywą i Fundacji Anwil dla Włocławka i firmy Anwil, która jest częścią grupy Orlen, po raz kolejny zawitała do naszego miasta, dając możliwość mieszkańcom Włocławka zbadania się, przebadania, sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka jest bardzo ważna, bardzo istotna i bardzo ja się cieszę osobiście, że tak jak powiedziałem, ta nasza duma gospodarcza, jaką jest Anwil, również w taki sposób angażuje się w nasze miasto, a to przecież dobrze wiemy, że nie jest jedyny sposób, bo Anwil jest aktywny, jest zaangażowany i cieszymy się, że ta aktywność i zaangażowanie nie słabną, a wręcz odwrotnie.
4: Zadaniem samorządu lokalnego jest zaspokajanie wielu potrzeb mieszkańców na terenie tej wspólnoty samorządowej, ale skuteczność tych działań nie byłaby aż tak wielka, gdybyśmy nie grali w szerszej drużynie, gdyby w tej drużynie nie grały inne podmioty, inne organizacje, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu realizują również zadania społeczne adresowane do społeczności lokalnej. Bardzo serdecznie dziękuję, dołączam się do podziękowań pana prezydenta, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę te badania, statystyki dotyczące kondycji i odporności społeczności lokalnych, w tym społeczności Włocławka i regionu, wskazują one na rzeczywiście wielką potrzebę takich zintegrowanych działań dotyczących profilaktyki, informacji na temat zdrowia w różnych obszarach.
2: Miasteczko Zdrowia będzie czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 do 18.
5: Te 2 dni to jest szansa na to, żeby ten jeden weekend w roku zabrać rodzinę, zabrać przyjaciół i skupić się na tym, co jest, myślę, dla nas wszystkich najważniejsze, czyli na zdrowiu. A to nie jest jedyne działanie Orlen tutaj lokalnie we Włocławku na rzecz społeczności lokalnej, dlatego że trwa też nabór do programu grantowego Orlen Energia Sąsiedztwa, także też zachęcam do tego, żeby przejmować sprawczość i realizować oddolne projekty, które wynikają z realnych potrzeb i adresują realne potrzeby społeczności lokalnej. I też bardzo dziękuję Fundacji Anwil, która jest tutaj niezmiennie wsparciem i też dużym przewodnikiem po potrzebach społeczności lokalnej.
6: To, że Miasteczko Zdrowia po 2 latach powraca do Włocławka, to jest duża zasługa i ukłon tutaj w stronę pani rzecznik i jest takim namacalnym, rzeczywistym dowodem na to, że synergia w grupie Orlen działa bardzo dobrze, I dzięki temu nasi mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli z kolejny raz skorzystać

0: korzystać z tego dobrodziejstwa bezpłatnych badań, z profilaktyki. Profilaktyka i ochrona zdrowia to jest jeden z naszych kluczowych celów, celów statutowych fundacji.
1: Do dyspozycji mieszkańców będzie cała gama badań, od konsultacji stomatologicznych przez spirometrię, pulmonologię, profilaktykę kardiologiczną po fizjoterapię. Dodatkowo Fundacja Anvil przygotowała strefę atrakcji dla dzieci, warsztaty sportowe i artystyczne. Jedną z atrakcji będzie możliwość zobaczenia i zrobienia zdjęcia z wozem strażackim z Zakładowej Straży Pożarnej Anvilu. Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Już w sobotę od godziny 9:30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej rozpoczną się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym. Na matach rywalizować będą zawodnicy z całego regionu, a kibice będą mogli obserwować zmagania najlepszych karateków województwa. Kilka minut później o 9:45 w Parku na Słodowie we Włocławku rozpocznie się Włomagedon 2026. To integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali kilka tras dostosowanych do możliwości uczestników, a wydarzeniu towarzyszyć będzie wspólna zabawa, sportowe emocje i akcja charytatywna. Od godziny 10 na Zielonym Rynku we Włocławku rusza Miasteczko Zdrowia. Przez cały weekend mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wykonać szereg badań profilaktycznych, skorzystać z konsultacji lekarskich oraz odwiedzić mobilne gabinety medyczne. Wydarzenie potrwa do godziny 18, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast od godziny 11 plac 3 maja w Lubrańcu zamieni się w plenerowe Muzeum Motoryzacji. Wszystko za sprawą kujawskiego rajdu weteranów SZOS. Przez godzinę będzie można podziwiać zabytkowe samochody i porozmawiać z ich właścicielami, a o godzinie 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu. Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 17 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu rozpocznie się Young Brześć Festival 2026. Najpierw publiczność zobaczy młodych wykonawców prezentujących się na otwartej scenie.
2: I ta scena festiwalowa, mamy nadzieję, Brzeska stanie się trampoliną do dużego sukcesu. Będzie także nagroda publiczności wśród tych artystów, którzy zakwalifikują się do tych prezentacji festiwalowych. Pieniężna, którą tutaj ufundował burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski.
1: Później odbędą się koncerty Grzecha Kaczoreksa i Lipski Show oraz Gwiazdy Wieczoru Dress Code.
2: To jest, mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy młodsi telewizorowie bądź słuchacze nas oglądają, czy słuchają, no to już dreszcz się pojawia na ich plecach. Dress Code to będzie, mogę śmiało powiedzieć, wyjątkowy koncert. Show. Będzie to chyba największe plenerowe wydarzenie i show, bo i efekty pirotechniczne, i to, co dzieje się na scenie, scenografia, no, są gwarancją wspaniałego widowiska. Tak więc młodzi, zdolni, oni kreują media, jeżeli przygotowują jakiś już utwór, to jest niesamowite, to on już staje się wiralem gdzieś tam na TikToku, w mediach społecznościowych.
1: W niedzielę już od godziny 10 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się biojarmark. Na odwiedzających czekać będą regionalne produkty, ekologiczna żywność, naturalne przetwory oraz rękodzieło przygotowane przez lokalnych twórców. Godzinę później o 11 w Parku na Słodowie rozpocznie się festiwal sportu, organizowany z okazji 80-lecia WKS Włocławia Włocławek. Przez cały dzień zaplanowano występy artystyczne, pokazy taneczne, koncerty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Playboys.
3: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, Playboysi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
4: Będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Włocławek.
1: Od godziny 16 mieszkańcy regionu będą mogli przenieść się do Grabkowa, gdzie rozpocznie się tradycyjne święto mleka. W programie znalazły się występy dzieci, koncerty, rodzinne atrakcje i lokalne smaki. Największą gwiazdą wydarzenia będzie zespół Piękni Młodzi, który wystąpi o godzinie 17:30. Później na scenie pojawią się także zespół Selfie oraz grupa Wpół do Bluesa, a całość zakończy zabawa taneczna.
5: Serdecznie zapraszamy na Święto Mleka, które odbędzie się jak co rok w Grabkowie w gminie Kowal. Festyn, na którym bawimy się z naszymi mieszkańcami oraz sąsiadami, na który serdecznie Państwa zapraszam.
1: Zapowiada się więc weekend pełen sportu, muzyki, zdrowia, rodzinnych atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

0: biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Jakie konkurencje przewidziane dla uczestników?
1: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
2: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
1: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
2: Słowo kluczowe, integracja osoby.

0: z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźnie.
1: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą, oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
0: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
2: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna. Nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
0: Właśnie.
2: To jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
0: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie jest sam sport.
2: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też są nowi ludzie, którzy ich dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
3: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
0: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
3: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
0: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
3: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy i jest różnych, bardzo dużo organizacji. No i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
0: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
4: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
0: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
4: No to jest rzecz wspaniała, moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
0: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba ISOSA. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
5: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
0: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
5: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami po prostu, że to był dom dla wszystkich.
6: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hafajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe.

na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informacje o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz jedenasty ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog dziś ze mną i z Państwem, jak co piątek. Witam Cię serdecznie,
1: Dzień dobry.
0: Ewo. Ewo, czuć coraz bardziej wakacje, to nie tylko z uwagi na coraz lepszą pogodę.
1: Tak.
0: Jest słońce, trochę miesza się z deszczem, ale jest już ciepło, już to sprzyja takiemu rozluźnieniu. No właśnie, i w szkole też jest duży luz. Właściwie czerwiec to jest taki miesiąc, w którym dzieci nie do końca już się uczą. To jest wystawianie ocen, ostatnie poprawki, wycieczki, zabawy. No i dzieciaki niektóre wcale nie chcą wstawać rano, chodzić do szkoły, bo uważają, że już nie ma za bardzo po co i tak niczego nowego się nie dowiedzą. No i rodzice stają przed dużym dylematem, co tu zrobić. Pozwolić na ten luz, czy jednak dotrzymać do końca, tak jak należy, do 26 czerwca po odebranym świadectwie pozwolić pospać dłużej.
1: Tak, to na pewno wiele zależy przede wszystkim od tego, w jakiej sytuacji jest dziecko, bo ten czerwiec dla jednych jest już odpoczynkiem i luzem, a dla drugich walką o to, żeby nie było poprawki, czy to w sierpniu, czy nie zdania do następnej klasy, więc jeśli jest taka sytuacja, że dziecko walczy o te oceny, to to zupełnie inna kwestia. Natomiast jeśli jest rzeczywiście ten luz i wszystko układa się dobrze i

0: nie
1: No właśnie,
0: idąc.
1: o tych społecznych stratach opowiedz coś więcej.
0: Dzieci w czerwcu przede wszystkim dużo czasu spędzają właśnie na lekcjach już takich luźniejszych, gdzie można porozmawiać, można połączyć się w jakieś grupy. Często nauczyciele wychodzą na dwór też z tymi dziećmi, więc mają czas na spędzenie tak zespołowo, po prostu grupowo tego czasu, niekoniecznie wokół projektów, które związane są z lekcjami i ocenami, ale właśnie z tym, co wiąże się z przyjemnością przede wszystkim, czyli właśnie z kwestią spędzenia wspólnego czasu. I tutaj myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, szczególnie w kontekście tych dzieci, które mają jakieś trudności społeczne, które czują się nieco odrzucone przez klasę, aby wtedy właśnie się nie wycofywać, wręcz przeciwnie, być w kontakcie z nauczycielem, zachęcać dziecko do chodzenia do szkoły, prosić nauczyciela o to, żeby organizował takie zabawy, które będą też włączały to dziecko i sprawiały, że ono będzie czuło się częścią tej klasy, a nie odosobnioną jednostką gdzieś
1: Ale jak
0: z
1: zachęcić
0: boku.
1: takie dziecko, które już przez cały rok widać było, że to jest dla niego duże wyzwanie, żeby chodzić do tej szkoły, żeby utrzymywać relacje z kolegami, bo jest albo zostawiane przez kolegów, nie pasuje do grupy, albo po prostu to wynika z jego charakteru, takiej osobowości introwertycznej trochę, że potrzebuje samotności do tego, żeby wtedy, kiedy nie do końca musi, jednak poszło i uczestniczyło w tych zajęciach. To nie jest łatwe zadanie.
0: To nie jest łatwe na pewno i przede wszystkim, jeżeli dzieje się coś takiego, to też warto zaznaczyć, że warto reagować już w trakcie roku szkolnego, aby te reakcje były bieżące, aby nauczyciel miał świadomość i rodzic, co się dzieje, i ta reakcja wtedy na pewno powinna być o wiele wcześniejsza. Natomiast jeżeli dziecko jest po prostu zmęczone też i relacjami społecznymi, i tym, ile działo się w szkole, i tym hałasem, który przecież w tej szkole jest, i nadmiarem ludzi często, i może tak być, że albo ma jakieś trudności sensoryczne, albo jakieś poważniejsze zaburzenia, czy to jest w spektrum autyzmu, czy ma ADHD, czy jakieś inne trudności i po prostu łatwiej jest mu pobyć w ciszy, spokoju i niewiele to zmieni już dla efektów nauczania, a jednocześnie będzie po prostu spokojniejszy, czy spokojniejsza, to myślę, że to jest dobry argument, żeby rzeczywiście zdecydować się na to, aby dziecko chociaż co któryś dzień w tym domu zostać mogło. Oczywiście wtedy też ustalamy konkretne właśnie zasady, tak żeby dziecko też wiedziało, że to nie jest taki dzień, gdzie zostaje w domu i nie robię kompletnie nic.
1: No właśnie, pozostawienie dziecka samego w domu, zwłaszcza jeśli to nie dzieje się na co dzień, to też jest duże wyzwanie dla rodzica, bo on tam sobie siedzi w tej pracy i się zamartwia. Czy na pewno wszystko jest w porządku, czy na pewno nie otworzyło nikomu obcemu drzwi, czy na pewno wyłączyło gaz, jak podgrzewało sobie herbatę. To nie jest też taka oczywista sprawa, dobrze śpi sobie spokojnie, jak wstaniesz, to zajmij się czymkolwiek.
0: Tak, więc to też warto brać pod uwagę, czy my jako rodzice jesteśmy w stanie i mamy zasoby ku temu, żeby dziecko zostawić w domu, bo fajnie, kiedy mamy babcię, dziadków, ciocię, wujków, czy kogoś innego, kto może z dzieckiem zostać, albo chociaż zajrzeć, albo mówimy o 15-16-latku, tak? Ale jeżeli mowa o 10-latku, 11-latku, to wiadomo, że to jeszcze jednak mimo wszystko jest naprawdę całkiem małe dziecko, które potrzebuje dosyć wiele takiego naszego
1: A kreatywność
0: wyglądania.
1: Duża, prawda?
0: A kreatywność jednocześnie duża i może się dużo zwiedzać, także na pewno takie pozostanie w domu uprzedzajmy wieloma rozmowami, uprzedzeniami, konkretnymi zasadami, wytycznymi, co można, czego nie można, kiedy należy skontaktować się z rodzicem, jeżeli chce zrobić coś, czego nie ustalaliśmy. No i jak ten dzień konkretnie spędzę, o której ja chcę wstać, co będę dokładnie robił, czy będę gdzieś wychodził, czy będę zostawał w domu, tak aby ten rodzic dokładnie wiedział, co się dzieje i mógł w miarę spokojną głową po prostu pracować tam, gdzie potrzebuje.
1: Czyli w zasadzie takiej jednoznacznej odpowiedzi i recepty na to, czy pozostawić dziecko w domu, przedłużyć mu troszkę wakacje, zrobić taki wstęp do tego, co będzie się działo, kiedy będą ten czas laby, nie jest takie oczywiste, bo zależy od wielu konkretnych warunków, konkretnych przypadkach.
0: Dokładnie. Od tego, jak jest u dziecka, jak wygląda sytuacja, jak wyglądała sytuacja edukacyjna i jak wygląda sytuacja rodzica. Czy on może sobie na to pozwolić? Także jest tutaj bardzo, bardzo dużo elementów. No i wchodzi w grę na pewno też nauczyciel, który zależnie od tego, jak organizuje ten czas, też zachęca albo

0: też niekoniecznie do tego, żeby dziecko chciało do tej szkoły pójść. Szkoły w chwili obecnej wydaje mi się, że bardzo mocno starają się, żeby ten czerwiec był właśnie napakowany atrakcjami po to, aby dzieci chciały korzystać. No ale wiadomo, że każde dziecko inaczej będzie to odbierało.
1: No a jak z nastolatkiem? Bo my tu tak sobie o dzieciach i nastolatkowie trochę
0: No tak.
1: pewnie myślą, że to nie o nich, bo oni już się nie czują dziećmi. 15-16-latek, licealista bądź dziecko w technikum czy szkole zawodowej, no z nim jest zdecydowanie, wydawać by się mogło łatwiej, ale też trudniej pertraktować.
0: Zdecydowanie myślę, że tak, dlatego że tutaj częściej będą się zdarzały różnego rodzaju wagary, jeżeli nie ustalimy na przykład konkretnych zasad i nie wejdziemy w taką rozmowę partnerską, oczywiście z zachowaniem tutaj tej świadomości, że jednak to rodzic decyduje, ale z wysłuchaniem dziecka i jego argumentów, no to może się okazać, że ono samo podejmie decyzję i po prostu do tej szkoły chodzić nie będzie. Także warto wsłuchać się w to, co dziecko mówi, jakie ma argumenty, ustalić jakieś konkretne zasady, kiedy do tej szkoły może nie iść, co będzie właśnie robić, kiedy do tej szkoły nie pójdzie, z kim ten czas spędzi i mieć również na oku to, co będzie się działo w tym czasie po prostu.
1: Jeśli tego nie zrobimy, jeśli szczerze, że nie przegadamy tego, to ten nastolatek zrobi tak, to co mu tam w
0: Dokładnie.
1: Głowie świta,
0: I myślę,
1: prawda?
0: Że tak, ty gdzieś tam ostatnie dni przed końcem roku jeszcze będziemy mieli informacje od nauczyciela, żeby napisać usprawiedliwienie albo wyjaśnić, co się z dzieckiem działo przez cały czerwiec. Tak więc warto zwracać na to uwagę i też no, nie udawać, że nie ma tego problemu, tylko właśnie szczerze rozmawiać o tym, że ta szkoła w czerwcu bywa różna i co my z tym właściwie chcemy zrobić.
1: Ale może też być właśnie fajnie, bez tego obciążenia, tak jak powiedziałaś, ten społeczny aspekt jest niezwykle ważny. Tu mogą się zacieśniać przyjaźnie, bo w ciągu roku trochę mało czasu, stres związany z kolejną klasówką, oceną.
0: Dokładnie.
1: Tutaj jest ten pełen luz.
0: Tak. Także. I potem może się okazać, że w wakacje dziecko nie ma co robić, no bo nie mam koleżanek, nie mam kolegów, nie mam zbytnio relacji z tymi z klasy. A jeśli w czerwcu będę w szkole i będę zawiązywał silniejsze relacje i będę doświadczał tego, tych wszystkich wydarzeń, które doświadczają dzieci właśnie w czerwcu, to może się okazać, że te wakacje będą też o wiele ciekawsze, bo naturalnie przedłuży się ten czas wspólnego przebywania i dzieci chętniej będą się umawiać również na ten
1: sierpień. Powstają wtedy też wspólne plany, prawda?
0: Dokładnie.
1: Na to, co będziemy robić, jak będziemy nie w domu i nigdzie nie wyjeżdżamy. Bardzo Ci dziękuję, Ewo, za to dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, jak co piątek była z Państwem i ze mną. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
7: Plansza, a to zapraszam.
5: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
2: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
2: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
2: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
2: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
8: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
9: Więc bardzo się cieszę, że się udało.

0: Fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla Was jakieś znaczenie?
2: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
0: No, dla mnie to fajne wejście w Kumite. Myślę, że będzie, no, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały Wasze przygotowania?
2: No, trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
0: No. Praca w domu.
2: Praca w domu to też bardzo ważne.
0: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się Wasza przygoda z karate?
2: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
0: Ja zacząłem, no, dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
2: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
0: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
3: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to po kłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
4: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej. Właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam, powiedzmy, kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
5: Jakie będą Pana pierwsze kroki jako już nie pełniące obowiązki, tylko jako przewodniczący?
4: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po

0: po prostu do pracy.
1: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
2: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy, a głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat i zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przedszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
3: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
2: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
1: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się w Łomagedon fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
4: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
5: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
6: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
4: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
6: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
5: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
7: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
1: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
0: Jesteśmy

0: tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli Rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
1: A jakie są reakcje uczestników?
0: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
2: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
3: Super było, miła zabawa.
4: Otóż to.
3: To najważniejsze.
4: Pogoda nam dopisała.
3: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
4: Jesteśmy mega zadowoleni.
1: A czy trasa była łatwa?
3: No, bardzo.
4: Można powiedzieć tak.
3: Dla nas łatwa. No.
4: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
3: I zrelaksować się. Także było super.
1: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
3: Potrzebne, jak najbardziej.
4: Tak, tak powinno być.
3: Bo nawet to jest wszystko dla dzieci.
2: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
5: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi, i pierwszy, i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
4: Tak.
5: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
4: Tak.
1: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
5: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
1: Czy biegasz na co dzień?
6: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
1: Okay. I czy lubisz bieganie?
6: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
1: A jak wyglądają twoje przygotowania?
6: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
1: A co daje ci bieganie?
6: No dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
1: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
6: Nie, już chyba czwarty raz.
2: Podczas Włomagedonu nie liczył się wynik ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
7: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo

0: To jest taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie i już po raz czwarty organizujemy Jak Mrzeć Festiwal.
1: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
2: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brzeźcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
0: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę. Jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No, gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
2: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Jak Mrzeć Festiwal, jak chociażby grupa Dress Code.

0: każdego, kto ci życzy źle, często denerwuje. Nad kogoś postawa, tracimy na to nerwy. Żądna zdrowia wania.
1: Bardzo fajnie. Jest okej, okay, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję. Przy czym tu się stresować?
2: Ale już o 2000 zł. Jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy. Tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Włocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
3: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: Jakie emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co Wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień, oglądacie?
6: Tak. Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
0: A czy
6: czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłem rok temu.
8: Ja nie byłam.
0: Jak było?
8: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
10: Ja oceniam jego muzykę.
9: Jest bardzo dobrze.
0: Czy byliście rok temu?
9: Byliśmy, znaczy ja byłem.
10: Nie było.
9: Nie wiem.
0: I jak wrażenia?
9: Jeszcze raz?
0: Jak wrażenia?
9: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
0: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
10: Myślę, że tak.
9: Tak. Wiesz.
0: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
9: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek.

0: ośrodek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania i korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwszy

0: pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej. Dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba z 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć. Też udany występ.
1: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no, dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu. I zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
5: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
7: Plansza, zapraszam.
5: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
2: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy. No, w różnych pasach.
2: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
2: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
2: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
8: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie, udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
9: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
2: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
8: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
9: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie, no myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
8: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
9: No. Praca w domu.
8: Praca w domu to też bardzo ważne.
9: Bardzo dużo daje.
2: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
8: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
9: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
2: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
8: Może nie takie marzenie już, staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas, nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
9: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy, przede wszystkim po to ćwiczę.
1: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie.

0: i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
1: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej. Właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
2: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
1: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
0: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy, a głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat i zapis w uchwale tej obowiązującej to na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, no głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich bądź tych organizacji.

sportowy, który ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo

0: inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
1: A jakie są reakcje uczestników?
0: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
2: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
3: Super było, miła zabawa.
4: Otóż to.
3: To najważniejsze.
4: Pogoda nam dopisała.
3: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
4: Jesteśmy mega zadowoleni.
1: A czy trasa była łatwa?
3: No, bardzo.
4: Można powiedzieć tak.
3: Dla nas łatwa.
4: No. I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę poćwiczyć oczywiście.
3: I zrelaksować się. Także było super.
1: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
3: Potrzebne, jak najbardziej.
4: Tak powinno być.
3: Bo to jest wszystko dla dzieci.
2: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
5: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
4: Tak.
5: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
4: Tak.
1: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
5: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasicka. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
1: Czy biegasz na co dzień?
6: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
1: I czy lubisz bieganie?
6: Lubię. Przygotowuję się na 21 kilometrów.
1: A jak wyglądają twoje przygotowania?
6: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
1: A co daje ci bieganie?
6: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać. Nie chodzić, tylko biegać można.
1: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
6: Nie, już chyba czwarty raz.
2: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
7: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie.

0: wychowanie i już po raz czwarty organizujemy Jagmrzeź Festiwal.
1: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
2: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
0: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No, gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
2: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Jagmrzeź Festiwal, jak chociażby grupa Dresscode.

0: Szkoda zdrowia, wariat!
1: Bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować.
2: Ale już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
3: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Katorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji. Can't sleep.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię, to jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca i musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest, tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
6: Tak. Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
0: A czy
6: czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłem rok temu.
8: Ja nie byłam.
6: Ja nie byłam.
0: Jak było?
8: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
10: Ja oceniam jego
9: dobrze.
10: Muzykę.
9: Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
0: Czy byliście rok temu?
9: Byliśmy, znaczy ja byłem.
10: Mnie nie było.
9: Nie wiem.
0: I jak wrażenia?
9: Jeszcze raz?
0: Jak wrażenia?
9: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
0: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
10: Myślę, że tak.
9: Tak. Miasz.
0: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
9: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi,

0: w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania i korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka ZOO we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to mi...

0: Miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu, jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas, wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywaną, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie marszałku, wspominał pan święto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w święcie województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty. Bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby zrobić, przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria.

0: przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no, właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, jak, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No bo przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i zażyczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej siedziby, kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące to jest z panem prezydentem rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
2: Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika

0: lekka ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
1: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek, to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Wino-Wrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
2: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
3: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
0: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reniusis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
4: Święto Województwa, jak się panie bawią?
5: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
4: Super. Pogoda nie ostraszyła?
5: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
6: Mamy parasole, także...
4: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
7: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
5: Też na Andrzeja Piasecznego.
6: Na Anię Dąbrowską.
4: Jakieś ulubione piosenki?
7: A no nie wiem w sumie jaką.
5: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
6: Ja... No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
5: Porady na zdrady.
6: No, też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
4: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
8: Przyszliśmy, jest super.
9: Jest dobrze.
8: No jest super.
4: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
8: Ania Dąbrowska.
9: Ania.
4: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
8: W głowie.
4: Jeszcze jakieś?
8: Jak to się tam zwało?
10: No jakieś tam sławne piosenki.
9: Jakieś znane.
0: Fajansowe sny, mimo pogody, były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżacją i oprawę muzyczną

0: Odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
1: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
0: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
2: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Wrocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Wrocławka i Wrocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Wrocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzeska, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Wrocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych, szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Wrocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. Tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. to znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni.

0: odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu

0: udostępnianiu filmików, od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach, proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.

0: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
1: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
2: No ja chciałam na coś chodzić i w izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
3: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
4: I zapraszam juniorów
3: No po
4: do
3: prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam. Ja też.
1: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
4: Maciej
2: Ja
4: pisała.
2: trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba. Z 2 lata.
4: Plansza, a zapraszam.
2: 3 albo 4 lata. 3 albo 4.
1: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
2: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
1: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
2: Czasami tak, a czasami nie.
1: A co jest najlepszego w karate?
2: To, że można zdobywać medale, puchary.
3: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale.
5: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć. Fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
6: Więc bardzo się cieszę, że się udało. Fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla Was jakieś znaczenie?
5: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj, dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
6: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie. No, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
5: No, trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach. No.
6: Praca w domu.
5: Praca w domu to też bardzo ważne.
6: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
5: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
6: Ja zacząłem, no dobre 9 lat temu, jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
5: Może nie takie marzenie już, staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas, nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
6: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
7: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
8: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
9: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?

0: partie, partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować. No i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna. Też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały. No i ruszamy po prostu do pracy.
1: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
2: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
3: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
2: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
1: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się w Łomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
4: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
5: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
6: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
4: Więcej, nawet po liście.

0: Te, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
1: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
2: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
3: Na pewno sport kształtuje charakter. I ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić. No to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
4: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
5: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół nr 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Wrocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest, no właśnie, bieg.
2: A jakie są reakcje uczestników?
5: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
4: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
2: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
6: Super było, miła zabawa.
7: Otóż to.
6: To najważniejsze.
7: Pogoda nam dopisała.
6: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
7: Jesteśmy mega zadowoleni.
2: A czy trasa była łatwa?
6: Bardzo.
7: Można powiedzieć tak.
6: Dla nas łatwa. No.
7: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę poćwiczyć oczywiście.
6: I zrelaksować się. Także było super.
2: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Wrocławku?
6: Potrzebne, jak najbardziej.
7: Tak, tak powinno być.
6: Bo nawet to jest wszystko dla dzieci.
4: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
8: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi, i pierwszy, i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
7: Tak.
8: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
7: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
8: Znaczy, na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
9: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: Okay. I czy lubisz bieganie?
9: Lubię. Przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
9: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
9: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
9: Nie, już chyba czwarty raz.
4: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
10: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
4: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
11: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
10: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
11: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dresscode.

0: bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
1: Był stres?
0: Nie, ja tam się nie stresuję, przed czym tu się stresować.
1: Walczysz o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
0: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
1: A czy szukują się jakieś nowości?
0: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
2: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że

pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: jakie emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co Wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
6: Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
7: Czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłem rok temu.
7: Ja nie byłam.
0: Jak było?
6: Też mi się podobało.
8: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
9: Ja oceniam jego
8: dobrze.
9: Muzykę.
8: Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
0: Czy byliście rok temu?
8: Byliśmy, znaczy ja byłem.
9: Nie było.
8: Nie wiem.
0: I jak wrażenia?
8: Jeszcze raz?
0: Jak wrażenia?
8: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
0: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
9: Myślę, że tak.
8: Tak. Wiesz.
0: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
8: Wydaje mi się, że...

0: bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
1: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście

0: Oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
1: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
0: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jakie możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Pani Paulina Szajgicka, ProBeauty Klinik Włocławek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Paulino, nasz największy narząd, o który codziennie dbamy, też będzie miał pewnie w zdecydowanej większości przypadków wakacje. Mówię oczywiście o skórze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że rozłożona skóra takiego średniego wzrostu mężczyzny to 2 metry kwadratowe.
1: Tak,
0: To jest naprawdę mnóstwo.
1: To jest największy organ
0: tak,
1: ogólnie
0: tak, tak.
1: ciała,
0: Tak,
1: organizmu.
0: Tak. No i tak, pewnie większość z nas niebawem pojedzie na jakieś urlopy. No i myślę, że zdecydowana większość osób, które na te urlopy wyjeżdżają, to szukają jednak miejsc słonecznych, czyli nasze skóry będą wystawione na działanie promieni słonecznych, a w naszym klimacie z roku na rok tych promieni słonecznych jest coraz mniej. W związku z tym to może być taka drastyczna zmiana w naszym życiu. Co zrobić, żeby ona się nie odbiła negatywnie?
1: No, generalnie jest tak, że my jesteśmy spragnieni tego słońca, więc jak już widzimy to słońce, to po prostu korzystamy na maksa. Natomiast zdecydowanie opalanie jest dobre. Słońce jest dobre, jest potrzebne, no bo witamina D3 i no jednak to samopoczucie jest zupełnie inne, kiedy mamy dużo słońca, niż tak jak teraz mamy deszczowo, pochmurnie. Natomiast jest to dla skóry troszeczkę obciążenie, dlatego że słońce niestety również działa negatywnie. I tutaj, żeby przygotować tą skórę do tego słońca, to zazwyczaj przed urlopem zalecamy lekkie peelingi enzymatyczne, czy na ciało chociażby kawa z olejem kokosowym, czyli
0: taka
1: taki
0: zwykła
1: naturalny
0: kawa
1: z ekspresu
0: z ekspresu,
1: najczęściej.
0: Znaczy fusy tak jakby, tak?
1: Fusy,
0: Już
1: tak,
0: ten.
1: dokładnie.
0: Aha.
1: I to jest bardzo taki no, naturalny, każdy praktycznie może sobie taki peeling zrobić, dzięki czemu ta opalenizna będzie równomierna, skóra będzie odpowiednio nawilżona, więc to słońce też będzie lepiej, delikatniej opalało. Natomiast tutaj faktycznie przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Więc tak jakby w przypadku skór szczególnie skłonnych do przesuszeń musimy stosować produkty typowo nawilżające, odbudowujące płaszcz lipidowy.
0: Ale nawilżenie przed opalaniem, nawilżenie po opalaniu, czy nawilżenie i przed opalaniem, i po opalaniu, i w trakcie
1: tak,
0: jeszcze?
1: Tak, tutaj na razie mówię co przed, no nie? Czyli właśnie
0: czyli jak przygotować
1: peelingiem.
0: Już
1: Tak,
0: skórę do opalania, tak?
1: Tak, więc to nawilżenie jest istotne. Natomiast już w momencie kontaktu ze słońcem, no to przede wszystkim filtry. Pamiętajmy o tym, no bo filtry są takim przedłużaczem naszej ekspozycji na słońcu. Czyli jeżeli ktoś lubi spędzać dużo czasu na słońcu, to filtr po prostu umożliwia tak jakby wydłużenie tego czasu. Szczególnie przy karnacjach jasnych, kiedy jednak tej melaniny jest stosunkowo mniej, no bo też pamiętajmy o tym, że opalenizna to jest nic innego jak taka obrona, ochrona przed tym promieniowaniem, odpowiedź na to promieniowanie. Melanina to jest taka trochę parasolka dla naszych komórek skóry, żeby ją zabezpieczyć, żeby tak jakby pozwolić jej ją uodpornić na to słońce. Natomiast filtry zdecydowanie, zarówno filtry fizyczne, chemiczne, one są teraz już w tych czasach takich fajnych konsystencji, że nawet wcale nie muszą być bielące, ciężkie, toporne, no bo to najczęściej nas tutaj ogranicza, że nie chcemy tych filtrów stosować. Nawet mamy teraz mgiełki różnego rodzaju, czy też spraye, więc tak jakby te konsystencje są naprawdę przyjazne.
0: Jak dobrać filtry? Czy zaczynać od tego najmocniejszego, tego SPV, nie wiem, 50 i schodzić stopniowo? Takie są też teorie.
1: Najczęściej jest tak, że patrzymy również na karnację, no bo

0: intonacje jasne, bardzo takie blondyńskie, jakbym to określiła, bardzo często potrzebują maksymalnej fotoprotekcji, czyli z pewnością będzie to 50 SPF, szczególnie w okolicach drażliwych, jak twarz, dekolt, ramiona, no bo to zawsze nam się najbardziej spieka. W przypadku, kiedy mamy karnacje ciemne, to wtedy w zależności oczywiście gdzie spędzamy te urlopy, ale możemy tutaj zacząć od 30, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak my tutaj się na tym słońcu intensywnie opalamy. Natomiast bardzo często dermatolodzy zalecają tą maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, żeby nie dopuścić do poparzenia skóry.
1: No właśnie, bo najbardziej niebezpieczne jest poparzenie skóry. To jest to, co nie jest już zdrowe. Bo sama opalenizna jest w porządku, ona jest dobra, tak?
0: Tak, tylko pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje promieniowania, UVA i UVB. UVB to jest to, co widzimy, czyli w momencie ekspozycji na słońce pojawia nam się opalenizna i tak jakby no, możemy się poparzyć. Natomiast UVA to już jest promieniowanie, które nie daje nam oznak. Ono nam towarzyszy całym rokiem. Bardzo często też przez szybę potrafi przeniknąć. Natomiast to jest właśnie to promieniowanie, które nam uszkadza komórki skóry. Czyli my uszkadzając te komórki, no, przyspieszamy te procesy starzenia. I tutaj często się śmiejemy, że taki krem odmłodzający to wcale nie jest krem za 1000 zł, za miliony monet, tylko to najczęściej po prostu jest dobry filtr, dobra fotoprotekcja, bo to filtry zabezpieczają nas przed tym postępującym procesem starzenia.
1: Mhm. Wraca też moda na takie naturalne filtry, zawarte gdzieś tam w olejkach. Niektórzy twierdzą i coraz częściej takie głosy się pojawiają, że wcale te filtry wysokie, te filtry chemiczne nie są zdrowe dla naszej skóry.
0: No, o filtrach chemicznych różnie słyszymy. Częściowo na przykład niektóre filtry chemiczne w tym roku są stosowane w kosmetykach, po czym dowiadujemy się, że zostają
1: wycofane. Że są jednak
0: toksyczne,
1: szkodliwe, rakotwórcze.
0: Natomiast z pewnością jest tak, że te filtry, które są zawierane, teraz one są troszeczkę tej formulacji innej. One, ja się śmieję, że są coraz mądrzejsze, tak? Więc tutaj ta toksyczność na pewno nam się zmniejsza. Poza tym wszystkie filtry są przebadane, więc jeżeli to jest dopuszczone do obrotu, to jest to w takich dawkach,
1: no,
0: że jest
1: chciałabym
0: to
1: wiedzieć,
0: bezpieczne.
1: Że to, co jest dopuszczone do obrotu, jest dobre. Mamy mnóstwo rzeczy dopuszczonych do obrotu i najwięcej ludzi chorych na różne nowotwory.
0: No,
1: w historii w ogóle chyba.
0: No, tak. Bardzo pojawiały się nawet takie gdzieś tam doniesienia, że na przykład przebadano filtr danej tam marki, no i okazało się, że deklarowane 50 SPF było na granicy 10 na przykład, mhm. Tak? Czyli no takie sytuacje też są niestety.
1: Ale jak sprawdzać właśnie pod...
0: Czyli musimy zawsze, tak jakby używając kosmetyku jakiegokolwiek, nie czytamy tego, co jest z przodu ładnie napisane, no
1: tylko
0: bo to
1: skład
0: po prostu
1: z tyłu.
0: Tak, tylko odwracamy opakowanie i tam mamy INSI, czyli wymienione składniki aktywne po przecinku. Im bliżej początku, tym jest więcej tej substancji aktywnej w tym kosmetyku. Czyli najczęściej, na przykład, nie wiem, mamy aqua jako wodę, no i później po przecinku malejąco są wymienione te substancje. No i niestety dla mnie jako specjalisty bardzo często to jest gdzieś tam, muszę coś tam pogooglować i posprawdzać, no bo nie jestem w stanie wszystkiego rozszyfrować, ale w czasach ChatGPT na przykład to jest bardzo
1: to
0: proste,
1: problem.
0: Bo czat rozkłada to na czynniki pierwsze, więc dla zupełnego laika, który nie ma pojęcia o tym, jest to łatwiejsze w tych czasach niż kiedyś.
1: No właśnie, ale te składy brzmią bardzo tajemniczo, są bardzo długie najczęściej, jeżeli mówimy właśnie o tych kosmetykach z filtrem.
0: Ogólnie o wszystkich kosmetykach. Bardzo często jest tak, że
1: tak?
0: Wyznajemy taką zasadę najczęściej, że im krótszy skład,
1: tym lepiej.
0: Tym lepszy kosmetyk. Mhm. Bardzo często jest tak, że producenci próbują chociażby parafiną liquidą, tak zwana wazelina, olej mineralny, który jest pakowany w większości kremów, no ale świadomość się troszeczkę powiększa, więc konsumenci unikają już parafiną liquidą, bo wiedzą, że to tworzy warstwę okluzyjną i że niekoniecznie jest to wskazane w kosmetyku. Więc tak jakby czasami

0: producenci tworzą nazwę własną takiego właśnie parafinum liquidum i konsumenci nie są w stanie tego nawet
1: Ja
0: rozgryźć, nie?
1: przyznam szczerze, kiedy pobrałam sobie aplikację Insee Beauty i zaczęłam się tym bawić, to wyrzuciłam 99%
0: Tak.
1: swoich kosmetyków.
0: I
1: Tych
0: to jest
1: takich, które
0: niestety.
1: uważałam, nawet takich dosyć znanych marek, które uważałam za do tej pory fajne, tak jak tu pani wspomniała, przebadane, tak? Bo jeżeli jakieś
0: Tak.
1: konsorcjum wielkie, gdzieś tam reklamowane, wypuszcza coś na rynek, to miałam nadzieję na to, że
0: Poczucie,
1: to
0: że to jest
1: jest
0: bezpieczne.
1: bezpieczne. No nie, nie było bezpieczne, bo na
0: Znaczy.
1: przykład były na czerwono kilka alertów, tak? Jakieś rzeczy, które gdzieś tam były potencjalnie rakotwórcze. Tak napisano na tym.
0: Tak, tylko że właśnie te badania niestety one cechują się taką sytuacją, że w momencie, kiedy ten dany składnik jest w odpowiedni, nawet jeżeli on jest rakotwórczy, ale jeżeli jest w
1: Czyli nie
0: odpowiednim
1: trucizna, tak?
0: stężeniu,
1: Tylko
0: to odpowiedni, prosty
1: dawka,
0: przykład.
1: czyli truciznę,
0: Jak
1: tak?
0: nam studiowałam chemię kosmetyczną, to była taka sytuacja, że tam robiłyśmy różne formulacje i tak dalej, i tak dalej. No i SLS, sodium laurylsulfate, środek mocno myjący, powierzchniowo czynny, czyli to, co nam odpowiada za super ekstra piankę, za dobre zmywanie. Też bardzo prosta i tania substancja, więc producenci bardzo namiętnie wrzucają we wszelkiego rodzaju żele pod
1: Po
0: prysznic,
1: to się ładnie
0: szampony do
1: pieni,
0: włosów,
1: tak?
0: tak. To jest dla konsumenta atrakcyjne, no bo fajne są doznania, natomiast dla producentów, no bo jest to tani środek. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że my, mając na stole ten właśnie SLS, musieliśmy zakładać rękawiczki, bo to jest substancja silnie rżąca w takim stężeniu, jak było w tym wiaderku. Więc tutaj w czasach II wojny światowej było to wykorzystywane do mycia podłogi, bo świetnie myło i miało działanie takie antyseptyczne, antybakteryjne. Więc tutaj faktycznie no, jest tak, że ta świadomość się zwiększa. Też producenci dzięki temu, że ta świadomość się zwiększa, muszą kombinować, żeby tak jakby te formulacje robić coraz lepszej jakości, no bo już nie jest tak łatwo nabić konsumenta w butelkę.
1: A wracając do tematu naszych urlopów, już tak na koniec, zakładając, że się tam w miarę dobrze chroniliśmy, że się równomiernie opaliliśmy i jesteśmy generalnie zadowoleni, co robimy po urlopie z tą skórą? Jak pielęgnować tę no, fajną opaleniznę? Co robić, żeby ona nie była opalenizną na 5 minut i na tylko te kilka dni
0: No
1: po
0: tak,
1: urlopie?
0: marzy nam się, żeby tą opaleniznę zatrzymać
1: Trochę,
0: przez
1: żeby
0: cały
1: tak.
0: rok, prawda? Byłoby idealnie. I tutaj faktycznie zależy nam na tym, więc tak jakby skupiamy się na pielęgnacji, czyli odpowiednim nawilżeniu skóry, też antyoksydacji, no bo chcemy te negatywne działanie słońca naprawić, więc wszelkiego rodzaju antyoksydanty, preparaty, serumy z koenzymami Q10, resweratrolem i innymi magicznymi substancjami są wskazane. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład dojdzie do poparzenia, no to pamiętajmy, żeby w tej początkowej fazie na przykład unikać tłustych, takich emolientowych, filmotwórczych
1: A te
0: składników.
1: takie domowe różne śmietany i inne takie kefiry,
0: No
1: to
0: tak, to kiedyś faktycznie to było dobrym rozwiązaniem, dlatego że po pierwsze chłodziło, no bo zimne, po drugie no, kwas mlekowy, który nawilża. Natomiast tutaj też jest takie stanowisko dermatologów, że teraz lepiej
1: są
0: jest,
1: wygodniejsze sposoby.
0: dokładnie, że te formulacje tych kosmetyków dostępnych są po prostu lepsze i tutaj zwracamy w takim przypadku szczególną uwagę na takie formuły żelowe, na przykład z pantenolem, który wycisza, chłodzi, dlatego że w momencie, kiedy posmarujemy się czymś tłustym, takim okluzyjnym, no to może dojść do takiego trzymania tego ciepła, a ta skóra jest wtedy gorąca, piekąca, więc tak jakby nie chcemy tego ciepła zatrzymywać, chcemy, żeby to ciepło uciekło, dlatego takie formulacje żelowe są najlepszym rozwiązaniem.
1: Żele aloesowe, jakie jeszcze możemy
0: Tak,
1: polecić?
0: aloesowe, na pewno duże dawki pantenolu, no bo to jest też taka substancja, która mega wycisza. Allantoina bardzo też jest taka znana z tych właściwości. Później, jak już przejdziemy sobie przez ten etap, kiedy nas piecze, jest gorąco, no to wtedy stosujemy preparaty, które właśnie bardziej są takie filmotwórcze, z ceramidami, z olejami roślinnymi, żeby jak najbardziej ten płaszcz lipidowy wzmocnić, odbudować, no i cieszyć się tą opalenizną.

0: jeżeli dojdziemy do sytuacji, że niestety, no jednak nie udało się i ta skóra zaczyna nam schodzić, no to w takim przypadku dajemy jej czas, czyli nie
1: Nie,
0: kombinujemy od razu z
1: zrywamy,
0: peeling, no
1: nie.
0: tak, bo to zrywanie aż samo, prawda, się prosi, żeby, bo ta skóra tak pięknie odchodzi. Natomiast tutaj pamiętajmy, że jak będziemy tą skórę zrywać, to ona będzie tym bardziej uwrażliwiona, podrażniona, dłuższy będzie ten okres regeneracji. Więc tutaj dajemy skórze czasu, czekamy, aż to nam się wyłuszczy. W tym czasie intensywnie ją możemy nawilżać, wtedy ten proces na pewno sprawnie
1: I
0: przebiegnie.
1: na koniec jeszcze, czy warto odstawić jakieś kosmetyki przed opalaniem, na przykład, czy jest.
0: Zdecydowanie w przypadku twarzy, no to ogólnie jest tak, że w takim sezonie sienno-zimowym unikamy mocno drażniących preparatów. To na pewno są preparaty kwasowe, to na pewno jest retinol, który bardzo lubimy stosować w tym sezonie sienno-zimowym. Też na pewno przed urlopem nie decydujemy się na intensywne ścieranie tego naskórka, bądź też zabiegi, które gdzieś tam tą skórę uwrażliwiają. W zabiegach na pewno skupiamy się właśnie na wzmocnieniu tej skóry, przygotowaniu ją do tego właśnie wysokiego nasłonecznienia. Natomiast w przypadku ciała, no to też właśnie zwracamy uwagę, żeby gdzieś tam nie szorować tej skóry. Często przed urlopem chcemy zrobić wszystko, prawda? No bo chcemy tak jakby w krótkim czasie wyglądać jak najlepiej. Natomiast tutaj rozsądek jest zawsze najlepszym
1: Jak zawsze, jak w
0: rozwiązaniem,
1: każdym przypadku.
0: bo to, że my zaczniemy tą skórę trzeć i gdzieś tam
1: Peelingować jakoś
0: mocno,
1: mocno, tak?
0: tak, eksploatować, to nie sprawimy, że cofniemy lata zaniedbań i że tak jakby tutaj nagle będzie nowa skóra, tylko po prostu ją niepotrzebnie uwrażliwimy na słońce.
1: A jeśli już poczynimy jakieś szkody, to co? Warto do specjalisty?
0: Myślę, że tak. Myślę, że chociażby dlatego, żebyśmy podpowiedziały, co chociażby sobie tam zrobić, w sensie jakie kroki chociażby takie domowe, jak to rozwiązać. Natomiast przede wszystkim odbudowa płaszcza lipidowego, czyli ceramidy, lipidy, wszelkiego rodzaju kosmetyki, które zawierają te substancje aktywne.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję
1: spotkanie i życzę Wam
0: bardzo.
1: wszystkim udanych urlopów i braku poparzeń słonecznych.
0: Ha, ha, ha.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na mistrzostwa województwa, a tydzień temu był na mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite... średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłam po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
7: Plansza, a zapraszam.
6: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
2: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
2: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
2: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
2: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
8: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale, no. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy, duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
9: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
2: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
8: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale... Ale cieszymy się dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
9: No dla mnie to fajne wejście w kumite, myślę, że będzie

0: No myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
2: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
0: No. Praca w domu.
2: Praca w domu to też bardzo ważne.
0: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
2: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
0: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
2: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
0: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
3: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to po kłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
4: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
5: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
4: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
3: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu

0: Mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
1: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy, a głównie chodzi

0: najczęstszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
0: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
3: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mrzyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
4: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
5: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
3: Więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
5: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
4: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
6: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
2: Dla uczestników Włomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
7: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
4: A jakie są reakcje uczestników?
7: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację

0: akcję Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
1: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
2: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
0: Super było, miła zabawa.
3: Otóż to.
0: To najważniejsze.
3: Pogoda nam dopisała.
0: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
3: Jesteśmy mega zadowoleni.
2: A czy trasa była łatwa?
0: No, bardzo.
3: Łatwa, powiem tak.
0: Dla nas łatwa. No.
3: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
0: I zrelaksować się. Także było super.
2: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
0: Potrzebne, jak najbardziej.
3: Tak, tak powinno być.
0: Bo to jest wszystko dla dzieci.
1: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
4: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
3: Tak.
4: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
3: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
4: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria Pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
5: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: Okay. I czy lubisz bieganie?
5: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
5: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
5: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
5: Nie, już chyba czwarty raz.
1: Podczas Włomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
6: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
1: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
7: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego. Więc ta ósemka gra na początku.
6: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok

0: temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No, gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
1: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Jęgrzejś Festiwal, jak chociażby grupa Dresscode.

0: każdego, kto ci życzy źle, często denerwuje. Nas kogoś postawa, tracimy na to nerwy. Żona zdrowia wania.
1: Bardzo fajnie. Jest okej, okay, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować.
2: Ale już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Włocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
3: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy radzi.

0: Zaprezentujecie?
1: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
2: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
2: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
1: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
2: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię, to jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca i musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
2: Jest, myślę, że jest, tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień, oglądacie?
6: Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
0: A czy
6: czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłam rok temu.
8: Ja nie byłam.
0: Jak było?
8: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły i ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
10: Ja oceniam jego muzykę.
9: Jest bardzo dobrze.
0: Czy byliście rok temu?
9: Byliśmy, znaczy ja byłem.
10: Nie było.
9: Nie wiem.
0: I jak wrażenia?
9: Jeszcze raz?
0: Jak wrażenia?
9: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
0: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
10: Myślę, że tak.
9: Tak. Wiesz.
0: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
9: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej. W związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
0: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniowodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako nasz

0: pierwszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu naszego święta tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywaną, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80., ja osobiście również, tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jedno dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy, to znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji. No ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i jej historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach. Więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no, właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego, przecież Włocławek tętnił życiem, to naprawdę.

0: było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No bo przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i zarzeczyło, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia siedziby Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami. Więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze. No i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące. To jest pan prezydentem, rozmawiamy, związany właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tamy.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Wrocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Saubecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i
1: Dzięki.
0: pozdrawiam wszystkich.
2: Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włocławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przed

0: urlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
1: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowanych atrakcji.
2: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
3: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
4: Święto Województwa, jak się panie bawią?
5: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
4: Super. Pogoda nie ostraszyła?
5: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
6: Mamy parasole, także...
4: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
7: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
5: Też na Andrzeja Piasecznego.
6: Na Anię Dąbrowską.
4: Jakieś ulubione piosenki?
7: A no nie wiem w sumie jaką.
5: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
6: No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
5: Porady na zdrady.
6: No, też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
4: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
8: Przyszliśmy, jest super.
9: Jest dobrze.
8: No, jest super.
4: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
8: Ania Dąbrowska.
9: Ania.
4: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
8: W głowie.
4: Jeszcze jakieś?
8: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
3: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. We Włocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
10: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głównie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości.

0: tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość, jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
1: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
2: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Włocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne, powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzeska. Powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie. Tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych, szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. I tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako Sejmik. które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
3: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje,

0: to, co należy do samorządu województwa. Jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza.

0: dostawca i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach, proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
7: Plansza, a zapraszam.
5: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.

0: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
1: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
0: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
1: Czasami tak, a czasami nie.
0: A co jest najlepszego w karate?
1: To, że...

0: I mieliśmy duże emocje. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
1: Więc bardzo się cieszę, że się udało. Fajnie wyszło.
2: Czy dzisiejsze medale mają dla Was jakieś znaczenie?
0: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj, dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
1: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie, no, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
2: A jak wyglądały Wasze przygotowania?
0: No, trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
1: No. Praca w domu.
0: Praca w domu to też bardzo ważne.
1: Bardzo dużo daje.
2: Jak rozpoczęła się Wasza przygoda z karate?
0: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
1: Ja zacząłem dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
2: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
0: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
1: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
3: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to po kłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
4: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
5: Jakie będą Pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
4: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna. Też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały. No i ruszamy po prostu do pracy.
3: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył

0: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
1: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przedszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
2: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
1: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjne, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
0: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
3: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
4: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
5: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
3: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
5: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
4: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
6: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
0: Dla uczestników Włomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
7: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3.

0: imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli Rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
1: A jakie są reakcje uczestników?
0: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
2: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
3: Super było, miła zabawa.
4: Otóż to.
3: To najważniejsze.
4: Pogoda nam dopisała.
3: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
4: Jesteśmy mega zadowoleni.
1: A czy trasa była łatwa?
3: No, bardzo.
4: Można powiedzieć tak.
3: Dla nas łatwa.
4: No. I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę poćwiczyć oczywiście.
3: I zrelaksować się. Także było super.
1: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
3: Potrzebne, jak najbardziej.
4: Tak, tak powinno być.
3: Bo nawet to jest wszystko dla dzieci.
2: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
5: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
4: Tak.
5: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
4: Tak.
1: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
5: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
1: Czy biegasz na co dzień?
6: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
1: I czy lubisz bieganie?
6: Lubię. Przygotowuję się na 21 kilometrów.
1: A jak wyglądają twoje przygotowania?
6: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
1: A co daje ci bieganie?
6: No dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać. Nie chodzić, tylko biegać można.
1: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
6: Nie, już chyba czwarty raz.
2: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
7: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi.

0: I jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie i już po raz czwarty organizujemy Young Brzeź Festival.
1: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
2: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
0: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne, bo gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
2: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brzeź Festival, jak chociażby grupa Dress Code.

0: nerwy, szkoda zdrowia, wariat.
1: Bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować.
2: Ale już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
3: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorek i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: Jakie emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem się zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co Wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mógł podać.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
6: Tak. Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
0: A czy
6: czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłem rok temu.
8: Ja nie byłam.
0: Jak było?
8: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
10: Ja oceniam jego
9: dobrze.
10: Muzykę.
9: Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
0: Czy byliście rok temu?
9: Byliśmy, znaczy ja byłem.
10: Nie było.
9: Nie wiem.
0: I jak wrażenia?
9: Jeszcze raz?
0: Jak wrażenia?
9: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
0: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
10: Myślę, że tak.
9: Tak. Wiesz.
0: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
9: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu. Więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek, sale sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką

0: salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania i korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szalgicka, Pro Beauty Clinic Włocławek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Paulino, nasz największy narząd, o który codziennie dbamy, też będzie miał pewnie w zdecydowanej większości przypadków wakacje. Mówię oczywiście o skórze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że rozłożona skóra takiego

0: średniego wzrostu mężczyzny to 2 metry kwadratowe.
1: Tak.
0: To jest naprawdę
1: Tak, że to
0: mnóstwo.
1: jest największy organ
0: Tak,
1: ogólnie
0: tak, tak.
1: ciała,
0: Tak,
1: organizmu.
0: tak, tak. No i tak, pewnie większość z nas niebawem pojedzie na jakieś urlopy. No i myślę, że zdecydowana większość osób, które na te urlopy wyjeżdżają, to szukają jednak miejsc słonecznych, czyli nasze skóry będą wystawione na działanie promieni słonecznych, a w naszym klimacie z roku na rok tych promieni słonecznych jest coraz mniej. W związku z tym to może być taka drastyczna zmiana w naszym życiu. Co zrobić, żeby ona się nie odbiła negatywnie?
1: No generalnie jest tak, że my jesteśmy spragnieni tego słońca, więc jak już widzimy to słońce, to po prostu korzystamy na maksa. Natomiast zdecydowanie opalanie jest dobre. Słońce jest dobre, jest potrzebne, no bo witamina D3 i no jednak to samopoczucie jest zupełnie inne, kiedy mamy dużo słońca, niż tak jak teraz mamy deszczowo, pochmurnie. Natomiast jest to dla skóry troszeczkę obciążenie, dlatego że słońce niestety również działa negatywnie. I tutaj, żeby przygotować tą skórę do tego słońca, to zazwyczaj przed urlopem zalecamy lekkie peelingi enzymatyczne, czy na ciało chociażby kawa z olejem kokosowym, czyli
0: taka zwykła kawa
1: z ekspresu,
0: z ekspresu
1: najczęściej.
0: Taka... Znaczy fusy tak jakby,
1: fusy,
0: tak? Już
1: tak,
0: ta,
1: tak
0: ten...
1: dokładnie.
0: Aha.
1: I to jest bardzo taki no, naturalny, każdy praktycznie może sobie taki peeling zrobić, dzięki czemu ta opalenizna będzie równomierna, skóra będzie odpowiednio nawilżona, więc to słońce też będzie lepiej, delikatniej opalało. Natomiast tutaj faktycznie przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Więc tak jakby w przypadku skór szczególnie skłonnych do przesuszeń musimy stosować produkty typowo nawilżające, odbudowujące płaszcz lipidowy.
0: Ale nawilżenie przed opalaniem, nawilżenie po opalaniu, czy nawilżenie i przed opalaniem, i po opalaniu, i w trakcie
1: tak,
0: jeszcze?
1: Tak, tutaj na razie mówię co przed, no nie? Czyli właśnie przygotować...
0: Czyli jak przygotować już
1: tak,
0: skórę do opalania, tak?
1: Tak, więc to nawilżenie jest istotne. Natomiast już w momencie kontaktu ze słońcem, no to przede wszystkim filtry. Pamiętajmy o tym, no bo filtry są takim przedłużaczem naszej ekspozycji na słońcu, czyli jeżeli ktoś lubi spędzać dużo czasu na słońcu, to filtr po prostu umożliwia tak jakby wydłużenie tego czasu, szczególnie przy karnacjach jasnych, kiedy jednak tej melaniny jest stosunkowo mniej, no bo też pamiętajmy o tym, że opalenizna to jest nic innego jak taka obrona, ochrona przed tym promieniowaniem, odpowiedź na to promieniowanie. Melanina to jest taka trochę parasolka dla naszych komórek skóry, żeby ją zabezpieczyć, żeby tak jakby pozwolić jej ją uodpornić na to słońce. Natomiast filtry zdecydowanie, zarówno filtry fizyczne, chemiczne, one są teraz już w tych czasach takich fajnych konsystencji, że nawet wcale nie muszą być bielące, ciężkie, toporne, no bo to najczęściej nas tutaj ogranicza, że nie chcemy tych filtrów stosować. Nawet mamy teraz mgiełki różnego rodzaju, czy też spraye, więc tak jakby te konsystencje są naprawdę przyjazne.
0: Jak dobrać filtry? Czy zaczynać od tego najmocniejszego, tego SPV, nie wiem, 50 i schodzić stopniowo? Takie są też teorie. Czy...
1: Najczęściej jest tak, że patrzymy również na karnacje, no bo karnacje jasne, bardzo takie blondyńskie, jakbym to określiła, bardzo często potrzebują maksymalnej fotoprotekcji, czyli z pewnością będzie to 50 SPF, szczególnie w okolicach drażliwych, jak twarz, dekolt, ramiona, no bo to zawsze nam się najbardziej spieka. W przypadku, kiedy mamy karnacje ciemne, to wtedy w zależności oczywiście, gdzie spędzamy te urlopy, ale możemy tutaj zacząć od 30, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak my tutaj się na tym słońcu intensywnie opalamy. Natomiast bardzo często dermatolodzy zalecają tę maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, żeby nie dopuścić do poparzenia skóry.
0: No właśnie, bo najbardziej niebezpieczne jest poparzenie skóry. To jest to, co nie jest już zdrowe. Bo sama opalenizna jest w porządku, ona jest dobra, tak?
1: Tak, tylko pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje promieniowania, UVA i

0: UVB. UVB to jest to, co widzimy, czyli w momencie ekspozycji na słońce pojawia nam się opalenizna i tak jakby no, możemy się poparzyć. Natomiast UVA to już jest promieniowanie, które nie daje nam oznak. Ono nam towarzyszy całym rokiem. Bardzo często też przez szybę potrafi przeniknąć. Natomiast to jest właśnie to promieniowanie, które nam uszkadza komórki skóry. Czyli my uszkadzając te komórki, no, przyspieszamy te procesy starzenia. I tutaj często się śmiejemy, że taki krem odmłodzający to wcale nie jest krem za 1000 zł, za miliony monet, tylko to najczęściej po prostu jest dobry filtr, dobra fotoprotekcja, bo to filtry zabezpieczają nas przed tym postępującym procesem starzenia.
1: Mhm. Wraca też moda na takie naturalne filtry, zawarte gdzieś tam w olejkach. Niektórzy twierdzą i coraz częściej takie głosy się pojawiają, że wcale te filtry wysokie, te filtry chemiczne nie są zdrowe dla naszej skóry.
0: No, o filtrach chemicznych różnie słyszymy. Częściowo na przykład niektóre filtry chemiczne w tym roku są stosowane w kosmetykach, po czym dowiadujemy się, że zostają
1: wycofane.
0: Są jednak
1: toksyczne, szkodliwe, rakotwórcze.
0: Natomiast z pewnością jest tak, że te filtry, które są zawierane, teraz one są troszeczkę tej formulacji innej, one, ja się śmieję, że są coraz mądrzejsze, tak? Więc tutaj ta toksyczność na pewno nam się zmniejsza. Poza tym wszystkie filtry są przebadane, więc jeżeli to jest dopuszczone do obrotu, to jest to w takich dawkach,
1: no,
0: że
1: chciałabym
0: jest to
1: wiedzieć,
0: bezpieczne.
1: Że to, co jest dopuszczone do obrotu, jest dobre. Mamy mnóstwo rzeczy dopuszczonych do obrotu i najwięcej ludzi chorych na różne nowotwory.
0: No,
1: w historii w ogóle chyba.
0: No, tak. Bardzo pojawiały się nawet takie gdzieś tam doniesienia, że na przykład przebadano filtr danej tam marki, no i okazało się, że deklarowane 50 SPF było na granicy 10 na przykład. Tak, czyli no, takie sytuacje też są niestety.
1: Ale jak sprawdzać właśnie pod
0: Musimy zawsze, tak jakby używając kosmetyku jakiegokolwiek, nie czytamy tego, co jest z przodu ładnie napisane, no
1: tylko
0: bo to
1: skład
0: po prostu
1: z tyłu.
0: Tak, tylko odwracamy opakowanie i tam mamy INSI, czyli wymienione składniki aktywne po przecinku. Im bliżej początku, tym jest więcej tej substancji aktywnej w tym kosmetyku. Czyli najczęściej, na przykład, nie wiem, mamy aqua jako wodę, no i później po przecinku malejąco są wymienione te substancje. No i niestety dla mnie jako specjalisty bardzo często to jest gdzieś tam, muszę coś tam pogooglować i posprawdzać, no bo nie jestem w stanie wszystkiego rozszyfrować, ale w czasach ChatGPT na przykład to jest bardzo
1: to
0: proste,
1: problem.
0: Bo chat rozkłada to na czynniki pierwsze, więc dla zupełnego laika, który nie ma pojęcia o tym, jest to łatwiejsze w tych czasach niż kiedyś.
1: No właśnie, ale te składy brzmią bardzo tajemniczo, są bardzo długie najczęściej, jeżeli mówimy właśnie o tych kosmetykach z filtrem.
0: Ogólnie o wszystkich kosmetykach.
1: Ogólnie
0: bardzo
1: o wszystkich
0: często jest
1: kosmetykach,
0: tak, że
1: tak?
0: Wyznajemy taką zasadę najczęściej, że im krótszy skład,
1: tym lepiej.
0: Tym lepszy kosmetyk. Mhm. Bardzo często jest tak, że producenci próbują chociażby parafiną liquidą, tak? Tak zwana wazelina, olej mineralny, który jest pakowany w większości kremów, no ale świadomość się troszeczkę powiększa, więc konsumenci unikają już parafiną liquidą, bo wiedzą, że to tworzy warstwę okluzyjną i że niekoniecznie jest to wskazane w kosmetyku. Więc tak jakby czasami producenci tworzą nazwę własną takiego właśnie parafiną liquidum i konsumenci nie są w stanie tego nawet rozgryźć.
1: Ja przyznam, że kiedy pobrałam sobie aplikację INSI Beauty i zaczęłam się tym bawić, to wyrzuciłam 99% tak. Swoich kosmetyków. Tych takich, które uważałam, nawet takich dosyć znanych marek, które uważałam za do tej pory fajne, tak jak tu pani wspomniała, przebadane, tak? Bo jeżeli jakieś konsorcjum wielkie, gdzieś tam reklamowane, wypuszcza coś na rynek, to miałam nadzieję na to,
0: że to jest bezpieczne.
1: No nie było bezpieczne, bo na przykład były na czerwono kilka alertów, tak? Jakieś rzeczy, które gdzieś tam były potencjalnie rakotwórcze. Tak napisano na tym.
0: Tak, tylko że właśnie te badania niestety one cechują się taką sytuacją, że w momencie, kiedy ten dany składnik jest w odpowiedniej, nawet jeżeli on jest rakotwórczy,

0: Ale jeżeli jest w
1: Czyli nie
0: odpowiednim
1: trucizna, tak?
0: stężeniu,
1: Tylko.
0: to odpowiedni, prosty
1: Dawka,
0: przykład.
1: czyli trucizna,
0: Jak
1: tak?
0: nam studiowałam chemię kosmetyczną, to była taka sytuacja, że tam robiłyśmy różne formulacje i tak dalej, i tak dalej. No i SLS, sodium lauryl sulfate, środek mocno myjący, powierzchniowo czynny, czyli to, co nam odpowiada za super ekstra piankę, za dobre zmywanie. Też bardzo prosta i tania substancja, więc producenci bardzo namiętnie wrzucają we wszelkiego rodzaju żele pod prysznic,
1: Bo to się
0: szampony
1: ładnie
0: do
1: pieni,
0: włosów,
1: tak?
0: tak. To jest dla konsumenta atrakcyjne, no bo fajne są doznania, natomiast dla producentów, no bo jest to tani środek. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że my, mając na stole ten właśnie SLS, musieliśmy zakładać rękawiczki, bo to jest substancja silnie rżąca w takim stężeniu, jak było w tym wiaderku. Więc tutaj w czasach II wojny światowej było to wykorzystywane do mycia podłogi, bo świetnie myło i miało działanie takie antyseptyczne, antybakteryjne. Więc tutaj faktycznie no, jest tak, że ta świadomość się zwiększa. Też producenci dzięki temu, że ta świadomość się zwiększa, muszą kombinować, żeby tak jakby te formulacje robić coraz lepszej jakości, no bo już nie jest tak łatwo nabić konsumenta w butelkę.
1: A wracając do tematu naszych urlopów, już tak na koniec, zakładając, że się tam w miarę dobrze chroniliśmy, że się równomiernie opaliliśmy i jesteśmy generalnie zadowoleni, co robimy po urlopie z tą skórą? Jak pielęgnować tę no, fajną opaleniznę? Co robić, żeby ona nie była opalenizną na 5 minut i na tylko te kilka dni?
0: No tak,
1: urlopie.
0: Marzy nam się, żeby tą opaleniznę zatrzymać
1: trochę,
0: przez
1: żeby
0: cały
1: tak.
0: rok, prawda? Byłoby idealnie. I tutaj faktycznie zależy nam na tym, więc tak jakby skupiamy się na pielęgnacji, czyli odpowiednim nawilżeniu skóry, też antyoksydacji, no bo chcemy te negatywne działanie słońca naprawić, więc wszelkiego rodzaju antyoksydanty, preparaty, serumy z koenzymami Q10, resweratrolem i innymi magicznymi substancjami są wskazane. Natomiast w przypadku kiedy na przykład dojdzie do poparzenia, no to pamiętajmy, żeby w tej początkowej fazie na przykład unikać tłustych, takich emolientowych, filmotwórczych
1: A te
0: składników.
1: takie domowe, różne śmietany, inne takie kefiry,
0: no
1: to...
0: tak, to kiedyś faktycznie to było dobrym rozwiązaniem, dlatego, że po pierwsze chłodziło, no bo zimne, po drugie, no kwas mlekowy, który nawilża, natomiast tutaj też jest takie stanowisko dermatologów, że teraz lepiej jest...
1: Są wygodniejsze sposoby.
0: Dokładnie, że te formulacje tych kosmetyków dostępnych są po prostu lepsze i tutaj zwracamy w takim przypadku szczególną uwagę na takie formuły żelowe, na przykład z pantenolem, który wycisza, chłodzi, dlatego, że w momencie, kiedy posmarujemy się czymś tłustym, takim okluzyjnym, no to może dojść do takiego trzymania tego ciepła, a ta skóra jest wtedy gorąca, piekąca, więc tak jakby nie chcemy tego ciepła zatrzymywać, chcemy, żeby to ciepło uciekło, dlatego takie formulacje żelowe są najlepszym rozwiązaniem.
1: Żele aloesowe, jakie jeszcze możemy
0: tak,
1: polecić?
0: Tak, aloesowe, na pewno duże dawki pantenolu, no bo to jest też taka substancja, która mega wycisza. Alantoina bardzo też jest taka znana z tych właściwości. Później jak już przejdziemy sobie przez ten etap, kiedy nas piecze, jest gorąco, no to wtedy stosujemy preparaty, które właśnie bardziej są takie filmotwórcze, z ceramidami, z olejami roślinnymi, żeby jak najbardziej ten płaszcz lipidowy wzmocnić, odbudować, no i cieszyć się tą opalenizną. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, że niestety, no jednak nie udało się i ta skóra zaczyna nam schodzić, no to w takim przypadku dajemy jej czas, czyli nie kombinujemy
1: nie,
0: od razu z peeling,
1: nie.
0: No tak, bo to zrywanie aż samo, prawda, się prosi, żeby, bo ta skóra tak pięknie odchodzi. Natomiast tutaj pamiętajmy, że jak będziemy tą skórę zrywać, to ona będzie tym bardziej uwrażliwiona, podrażniona, dłuższy będzie ten okres regeneracji, więc tutaj dajemy skórze czasu, czekamy, aż to nam się wyłuszczy, w tym czasie intensywnie ją możemy nawilżać, wtedy ten proces na pewno sprawnie przebiegnie.
1: Na koniec jeszcze, czy warto odstawić jakieś kosmetyki przed opalaniem na przykład, czy
0: zdecydowanie w przypadku twarzy, no to ogólnie jest tak, że w takim sezonie zimowym unikamy mocno drażniących preparatów. To na pewno są preparaty kwasowe, to na pewno jest retinol, który bardzo lubimy stosować w tym sezonie zimowym.

0: Też na pewno przed urlopem nie decydujemy się na intensywne ścieranie tego naskórka, bądź też zabiegi, które gdzieś tam tą skórę uwrażliwiają. W zabiegach na pewno skupiamy się właśnie na wzmocnieniu tej skóry, przygotowaniu ją do tego właśnie wysokiego nasłonecznienia. Natomiast w przypadku ciała, no to też właśnie zwracamy uwagę, żeby gdzieś tam nie szorować tej skóry. Często przed urlopem chcemy zrobić wszystko, prawda? No bo chcemy tak jakby w krótkim czasie wyglądać jak najlepiej. Natomiast tutaj rozsądek jest zawsze najlepszym
1: Jak zawsze, jak w
0: rozwiązaniem,
1: każdym przypadku.
0: bo to, że my zaczniemy tą skórę trzeć i gdzieś tam
1: Dubbingować jakoś mocno, tak?
0: tak eksploatować, to nie sprawimy, że cofniemy lata zaniedbań i że tak jakby tutaj nagle będzie nowa skóra, tylko po prostu ją niepotrzebnie uwrażliwimy na słońce.
1: A jeśli już poczynimy jakieś szkody, to co? Warto do specjalisty?
0: Myślę, że tak. Myślę, że chociażby dlatego, żebyśmy podpowiedziały, co chociażby sobie tam zrobić, w sensie jakie kroki chociażby takie domowe, jak to rozwiązać. Natomiast przede wszystkim odbudowa płaszcza lipidowego, czyli ceramidy, lipidy, wszelkiego rodzaju kosmetyki, które zawierają te substancje aktywne.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję
1: spotkanie i życzymy
0: bardzo.
1: wszystkim udanych urlopów i braku poparzeń słonecznych.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody.

0: rangi mistrzowskiej.
1: A jaki jest poziom uczestników?
0: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na mistrzostwa województwa, a tydzień temu był na mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej. Dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne. Dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć. Też udany występ.
2: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
1: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze. Bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no, dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
1: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu. I zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
1: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
1: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
7: Plansza, zapraszam.
5: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
1: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy. No, w różnych pasach.
1: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
1: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale.
8: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie, udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
9: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
8: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
9: No, dla mnie to fajne wejście w kumite, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
8: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
9: No. Praca w domu.
8: Praca w domu to też bardzo ważne.
9: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
8: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
9: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
8: Może nie takie marzenie już, staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas,

0: Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
1: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą podejmowania uchwał, bo uważałem, że w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
2: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
1: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
0: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które te dzieci

0: miesięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
0: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się w Łomagedon fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
3: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu integracyjnego, biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
4: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
5: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie...
3: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to
5: tak.
3: Jest więcej.
5: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
4: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
6: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
2: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
7: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli Rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
4: A jakie są reakcje uczestników?
7: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
2: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
4: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
8: Super było, miła zabawa.
9: Otóż to.
8: To najważniejsze.
9: Pogoda nam dopisała.
8: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
9: Jesteśmy mega zadowoleni.
4: A czy trasa była łatwa?
8: No, bardzo.
9: Można powiedzieć tak.
8: Dla nas łatwa. No.
9: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
8: I zrelaksować się. Także było super.
4: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?

0: Potrzebne, jak
1: Tak,
0: najbardziej,
1: tak powinno być.
0: bo to
1: Nawet.
0: jest wszystko dla dzieci.
2: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
3: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi, i pierwszy, i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
1: Tak.
3: Pi,
1: pi, pi.
3: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie. A w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
1: Tak.
4: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
3: Znaczy, na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie się spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla pla pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego do udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
4: Czy biegasz na co dzień?
5: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
4: I czy lubisz bieganie?
5: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
4: A jak wyglądają twoje przygotowania?
5: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
4: A co daje ci bieganie?
5: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać. Nie chodzić, tylko biegać można.
4: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
5: Nie, już chyba czwarty raz.
2: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
6: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
2: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
7: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
6: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne, bo gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
7: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności. umiejętności i oby zdobyli

0: każdego, kto ci życzy źle, często denerwuje. Nas kogoś postawa, tracimy na to nerwy. Żąda zdrowia, wania.
1: Bardzo fajnie. Jest okej, okay, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję, przed czym tu się stresować.
2: Walczysz już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
3: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem się zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?

0: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś...
1: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
2: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
0: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
3: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
4: Bardzo, bardzo super.
2: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
4: Na Dress Code.
2: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
4: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
2: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
4: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
2: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Dress Code.
2: A czy słuchacie ich na co dzień, oglądacie?
5: Tak. Tak.
2: A gdzie?
5: Na YouTubie.
6: Na Spotify też.
2: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
5: Tak.
2: A czy...
5: Czekaliśmy.
2: A czy byliście już rok temu?
5: Ja byłam rok temu.
7: Ja nie byłam.
2: Jak było?
5: Też mi się podobało.
8: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
9: Ja oceniam jego
8: dobrze.
9: Muzykę.
8: Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
2: Czy byliście rok temu?
8: Byliśmy, znaczy ja byłem.
9: Nie było.
8: Nie wiem.
2: I jak wrażenia?
8: Jeszcze raz?
2: Jak wrażenia?
8: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
2: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
9: Myślę, że tak.
8: Tak. Wiesz.
2: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
8: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
3: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jakie możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
0: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Wrocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu.

0: Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć. Jak skompletować sprzęt wędkarski? Dokąd pojechać na ryby? Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30 na 32, 87 800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś

0: połączone mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta, tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywana, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo, wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i

0: zażyczyło, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej siedziby, kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze, no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, to jest z panem prezydentem rozmawiamy, związany właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat Filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
2: Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włocławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
4: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą

0: województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
1: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze świętem województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez jego ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
2: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
3: Święto Województwa, jak się panie bawią?
4: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
3: Pogoda nie ostraszyła?
4: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
5: Mamy parasole, także...
3: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
6: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
4: Też na Andrzeja Piasecznego.
5: Na Anię Dąbrowską.
3: Jakieś ulubione piosenki?
6: A no nie wiem w sumie jaką.
4: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
5: No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
4: Porady na zdrady.
5: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
3: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
7: Przyszliśmy, jest super.
8: Jest dobrze.
7: No jest super.
3: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
7: Ania Dąbrowska.
8: Ania.
3: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
7: W głowie.
3: Jeszcze jakieś?
7: Jak to się tam zwało?
9: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
2: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. We Włocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
10: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech kociewie będzie kociewiem, a Kujawy Kujawami.
2: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń.

0: wynagrodzeń dla pracowników.
1: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka w województwie, w tej części regionu, w okolicach Wrocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Wrocławka i Wrocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Wrocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Wrocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Wrocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. I tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
0: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu,

0: gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na mistrzostwa województwa, a tydzień temu był na mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć. Też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciliśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu. I zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
7: Plansza, a zapraszam.
5: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
2: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy. No, w różnych pasach.
2: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
2: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
2: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
8: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
9: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
2: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
8: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
9: No, dla mnie to fajne wejście w kumite, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
8: No trenowaliśmy trochę.

0: trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
1: Praca w domu.
0: Praca w domu to też bardzo ważne.
1: Bardzo dużo daje.
2: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
0: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
1: Ja zacząłem dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, i go szlifuję do teraz.
2: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
0: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
1: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy, przede wszystkim po to ćwiczę.
3: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
4: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
5: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
4: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej. Aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
3: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej

0: należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
1: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przedszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
2: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
1: Powinno obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
0: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
3: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mrzyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
4: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
5: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie...
3: Więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
5: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
4: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
6: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
0: Dla uczestników Włomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
7: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest, no właśnie, bieg.
4: A jakie są reakcje uczestników?
7: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć.

0: uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
1: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
2: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
3: Super było, miła zabawa.
4: Otóż to...
3: To najważniejsze.
4: Pogoda nam dopisała.
3: Pogoda nam dopisała, nie padało. Także świetnie.
4: Jesteśmy mega zadowoleni.
2: A czy trasa była łatwa?
3: No, bardzo.
4: Łatwa, powiem tak.
3: Dla nas łatwa. No.
4: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to no, poćwiczyć oczywiście.
3: I zrelaksować się. Także było super.
2: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
3: Potrzebne, jak najbardziej.
4: Tak, tak powinno być.
3: Bo nawet... to jest wszystko dla dzieci.
1: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
5: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
4: Tak.
5: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
4: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
5: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus. I którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego do udanego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
6: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: Okay. I czy lubisz bieganie?
6: Lubię. Przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
6: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
6: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać. Nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
6: Nie, już chyba czwarty raz.
1: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
7: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Jankbrześć Festiwal.
1: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.

0: dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy ósemkę taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta ósemka gra na początku.
1: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No, gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
0: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Jęgrzejś Festiwal, jak chociażby grupa Dresscode.

0: bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
1: Był stres?
0: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować.
1: Walczysz o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
0: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
1: A czy szukują się jakieś nowości?
0: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
2: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: Jakie emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię, to jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca i musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
6: Tak. Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
0: A czy
6: czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja
8: nie byłam.
6: Ja nie byłam.
0: Jak było?
8: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
10: Ja oceniam jego
9: dobrze.
10: Muzykę.
9: Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
0: Czy byliście rok temu?
9: Byliśmy, znaczy ja byłem.
10: Mnie nie było.
9: Nie wiem.
0: I jak wrażenia?
9: Jeszcze raz?
0: Jak wrażenia?
9: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
0: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
10: Myślę, że tak.
9: Tak. Wiesz.
0: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
9: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jakie możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwilę

0: troszeczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szajgicka, ProBeauty Clinic Włocławek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Paulino, nasz największy narząd, o który codziennie dbamy, też będzie miał pewnie w zdecydowanej większości przypadków wakacje. Mówię oczywiście o skórze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że rozłożona skóra takiego średniego wzrostu mężczyzny to 2 metry kwadratowe.
1: Tak,
0: To jest naprawdę
1: tak,
0: mnóstwo.
1: To jest największy organ
0: tak,
1: ogólnie
0: tak, tak.
1: ciała,
0: Tak,
1: organizmu.
0: Tak. No i tak, pewnie większość z nas niebawem pojedzie na jakieś urlopy. No i myślę, że zdecydowana większość osób, które na te urlopy wyjeżdżają, to szukają jednak miejsc słonecznych, czyli nasze skóry będą wystawione na działanie promieni słonecznych, a w naszym klimacie z roku na rok tych promieni słonecznych

0: Tych jest coraz mniej. W związku z tym to może być taka drastyczna zmiana w naszym życiu. Co zrobić, żeby ona się nie odbiła negatywnie?
1: No, generalnie jest tak, że my jesteśmy spragnieni tego słońca, więc jak już widzimy to słońce, to po prostu korzystamy na maksa. Natomiast zdecydowanie opalanie jest dobre. Słońce jest dobre, jest potrzebne, no bo witamina D3 i no jednak to samopoczucie jest zupełnie inne, kiedy mamy dużo słońca, niż tak jak teraz mamy deszczowo, pochmurnie. Natomiast jest to dla skóry troszeczkę obciążenie, dlatego że słońce niestety również działa negatywnie. I tutaj, żeby przygotować tą skórę do tego słońca, to zazwyczaj przed urlopem zalecamy lekkie peelingi enzymatyczne, czy na ciało chociażby kawa z olejem kokosowym, czyli taki
0: taka zwykła
1: naturalny
0: kawa
1: z ekspresu
0: z ekspresu,
1: najczęściej.
0: Taka... Znaczy fusy, tak jakby,
1: fusy,
0: tak?
1: Już tak,
0: ta,
1: tak,
0: ten...
1: dokładnie. I to jest bardzo taki no, naturalny, każdy praktycznie może sobie taki peeling zrobić, dzięki czemu ta opalenizna będzie równomierna, skóra będzie odpowiednio nawilżona, więc to słońce też będzie lepiej, delikatniej opalało. Natomiast tutaj faktycznie przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Więc tak jakby w przypadku skór szczególnie skłonnych do przesuszeń musimy stosować produkty typowo nawilżające, odbudowujące płaszcz lipidowy.
0: Ale nawilżenie przed opalaniem, nawilżenie po opalaniu, czy nawilżenie i przed opalaniem, i po opalaniu, i w trakcie
1: tak,
0: jeszcze?
1: Tutaj na razie mówię co przed, no nie? Czyli właśnie
0: czyli jak przygotować
1: pielęgnię.
0: Już
1: tak,
0: skórę do opalania, tak?
1: Tak, więc to nawilżenie jest istotne. Natomiast już w momencie kontaktu ze słońcem, no to przede wszystkim filtry. Pamiętajmy o tym, no bo filtry są takim przedłużaczem naszej ekspozycji na słońcu. Czyli jeżeli ktoś lubi spędzać dużo czasu na słońcu, to filtr po prostu umożliwia tak jakby wydłużenie tego czasu. Szczególnie przy karnacjach jasnych, kiedy jednak tej melaniny jest stosunkowo mniej, no bo też pamiętajmy o tym, że opalenizna to jest nic innego jak taka obrona, ochrona przed tym promieniowaniem, odpowiedź na to promieniowanie. Melanina to jest taka trochę parasolka dla naszych komórek skóry, żeby ją zabezpieczyć, żeby tak jakby pozwolić jej ją uodpornić na to słońce. Natomiast filtry zdecydowanie, zarówno filtry fizyczne, chemiczne, one są teraz już w tych czasach takich fajnych konsystencji, że nawet wcale nie muszą być bielące, ciężkie, toporne, no bo to najczęściej nas tutaj ogranicza, że nie chcemy tych filtrów stosować. Nawet mamy teraz mgiełki różnego rodzaju, czy też spraye, więc tak jakby te konsystencje są naprawdę przyjazne.
0: Jak dobrać filtry? Czy zaczynać od tego najmocniejszego, tego SPV, nie wiem, 50 i schodzić stopniowo? Takie są też teorie. Czy...
1: Najczęściej jest tak, że patrzymy również na karnacje, no bo karnacje jasne, bardzo takie blondyńskie, jakbym to określiła, bardzo często potrzebują maksymalnej fotoprotekcji, czyli z pewnością będzie to 50 SPF, szczególnie w okolicach drażliwych, jak twarz, dekolt, ramiona, no bo to zawsze nam się najbardziej spieka. W przypadku, kiedy mamy karnacje ciemne, to wtedy w zależności oczywiście, gdzie spędzamy te urlopy, ale możemy tutaj zacząć od 30, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak my tutaj się na tym słońcu intensywnie opalamy. Natomiast bardzo często dermatolodzy zalecają tą maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, żeby nie dopuścić do poparzenia skóry.
0: No właśnie, bo najbardziej niebezpieczne jest poparzenie skóry. To jest to, co nie jest już zdrowe. Bo sama opalenizna jest w porządku, ona jest dobra, tak?
1: Tak, tylko pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje promieniowania, UVA i UVB. UVB to jest to, co widzimy, czyli w momencie ekspozycji na słońce pojawia nam się opalenizna, i tak jakby no, możemy się poparzyć. Natomiast UVA to już jest promieniowanie, które nie daje nam oznak. Ono nam towarzyszy całym rokiem. Bardzo często też przez szybę potrafi przeniknąć. Natomiast to jest właśnie to promieniowanie, które nam uszkadza komórki skóry. Czyli my uszkadzając te komórki, no, przyspieszamy te procesy starzenia.

0: wrażenia. I tutaj często się śmiejemy, że taki krem odmłodzający to wcale nie jest krem za 1000 zł, za miliony monet, tylko to najczęściej po prostu jest dobry filtr, dobra fotoprotekcja, bo to filtry zabezpieczają nas przed tym postępującym procesem starzenia.
1: Mhm. Wraca też moda na takie naturalne filtry, zawarte gdzieś tam w olejkach. Niektórzy twierdzą i coraz częściej takie głosy się pojawiają, że wcale te filtry wysokie, te filtry chemiczne nie są zdrowe dla naszej skóry.
0: No, o filtrach chemicznych różnie słyszymy. Częściowo na przykład niektóre filtry chemiczne w tym roku są stosowane w kosmetykach, po czym dowiadujemy się, że zostają
1: wycofane. Że są jednak
0: toksyczne,
1: szkodliwe, rakotwórcze.
0: Natomiast z pewnością jest tak, że te filtry, które są zawierane, teraz one są troszeczkę tej formulacji innej. One, ja się śmieję, że są coraz mądrzejsze, tak? Więc tutaj ta toksyczność na pewno nam się zmniejsza. Poza tym wszystkie filtry są przebadane, więc jeżeli to jest dopuszczone do obrotu, to jest to w takich dawkach,
1: no,
0: że jest
1: chciałabym
0: to
1: wiedzieć,
0: bezpieczne.
1: Że to, co jest dopuszczone do obrotu, jest dobre. Mamy mnóstwo rzeczy dopuszczonych do obrotu i najwięcej ludzi chorych na różne nowotwory w historii w ogóle chyba.
0: No, tak. Bardzo pojawiały się nawet takie gdzieś tam doniesienia, że na przykład przebadano filtr danej tam marki, no i okazało się, że deklarowane 50 SPF było na granicy 10 na przykład, mhm, tak? Czyli no takie sytuacje też są niestety.
1: Ale jak sprawdzać właśnie pod...
0: Czyli musimy zawsze, tak jakby używając kosmetyku jakiegokolwiek, nie czytamy tego, co jest z przodu ładnie napisane, no
1: tylko
0: bo to
1: skład
0: po prostu
1: z tyłu.
0: Tak, tylko odwracamy opakowanie i tam mamy INSI, czyli wymienione składniki aktywne po przecinku. Im bliżej początku, tym jest więcej tej substancji aktywnej w tym kosmetyku. Czyli najczęściej, na przykład, nie wiem, mamy aqua jako wodę, no i później po przecinku malejąco są wymieniane te substancje. No i niestety dla mnie jako specjalisty bardzo często to jest gdzieś tam, muszę coś tam pogooglować i posprawdzać, no bo nie jestem w stanie wszystkiego rozszyfrować, ale w czasach ChatGPT na przykład to jest
1: nie jest
0: bardzo
1: to duży
0: proste,
1: problem.
0: Bo chat rozkłada to na czynniki pierwsze, więc dla zupełnego laika, który nie ma pojęcia o tym, jest to łatwiejsze w tych czasach niż kiedyś.
1: No nie? Właśnie, ale te składy brzmią bardzo tajemniczo, są bardzo długie najczęściej, jeżeli mówimy właśnie o tych kosmetykach z filtrem.
0: Ogólnie o wszystkich kosmetykach.
1: Ogólnie
0: Bardzo
1: o wszystkich
0: często jest tak,
1: kosmetykach,
0: że
1: tak?
0: Wyznajemy taką zasadę najczęściej, że im krótszy skład,
1: tym lepiej.
0: Tym lepszy kosmetyk. Mhm. Bardzo często jest tak, że producenci próbują chociażby parafiną liquidą, tak? Tak zwana wazelina, olej mineralny, który jest pakowany w większości kremów, no ale świadomość się troszeczkę powiększa, więc konsumenci unikają już parafiną liquidą, bo wiedzą, że to tworzy warstwę okluzyjną i że niekoniecznie jest to wskazane w kosmetyce. Więc tak jakby czasami producenci tworzą nazwę własną takiego właśnie parafiną liquidum i konsumenci nie są w stanie tego nawet rozgryźć.
1: Ja przyznam szczerze, kiedy pobrałam sobie aplikację INSI Beauty i zaczęłam się tym bawić, to wyrzuciłam 99% tak. Twoich kosmetyków. Tych takich, które uważałam, nawet takich dosyć znanych marek, które uważałam za do tej pory fajne, tak jak tu pani wspomniała, przebadane, tak? Bo jeżeli jakieś konsorcjum wielkie, gdzieś tam reklamowane, wypuszcza coś na rynek, to miałam nadzieję na to,
0: że to jest bezpieczne.
1: No nie, nie było bezpieczne, bo na przykład były na czerwono kilka alertów, tak? Jakieś rzeczy, które gdzieś tam były potencjalnie rakotwórcze. Tak napisano na tym.
0: Tak, tylko że właśnie te badania niestety... One cechują się taką sytuacją, że w momencie, kiedy ten dany składnik jest w odpowiedni, nawet jeżeli on jest rakotwórczy, ale jeżeli jest w odpowiednim stężeniu, prosty przykład.
1: Dawka czy nie truciznę,
0: jak nam studiowałam chemię kosmetyczną, to była taka sytuacja, że tam robiłyśmy różne formulacje i tak dalej, i tak dalej. No i SLS, sodium lauryl sulfate, środek mocno myjący, powierzchniowo czynny, czyli to, co nam odpowiada za super ekstra piankę, za dobre zmywanie, też bardzo prosta i tania substancja, więc producent producenci bardzo namiętnie

0: chętnie wrzucają we wszelkiego rodzaju żele pod prysznic,
1: No to się ładnie
0: szampony do
1: pieni,
0: włosów,
1: tak?
0: tak. To jest dla konsumenta atrakcyjne, no bo fajne są doznania, natomiast dla producentów, no bo jest to tani środek. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że my mając na stole ten właśnie SLS, musieliśmy zakładać rękawiczki, bo to jest substancja silnie rżąca w takim stężeniu, jak było w tym wiaderku. Więc tutaj w czasach II wojny światowej było to wykorzystywane do mycia podłogi, bo świetnie myło i miało działanie takie antyseptyczne, antybakteryjne. Więc tutaj faktycznie no, jest tak, że ta świadomość się zwiększa. Też producenci dzięki temu, że ta świadomość się zwiększa, muszą kombinować, żeby tak jakby te formulacje robić coraz lepszej jakości, no bo już nie jest tak łatwo nabić konsumenta w butelkę.
1: A wracając do tematu naszych urlopów, już tak na koniec, zakładając, że się tam w miarę dobrze chroniliśmy, że się równomiernie opaliliśmy i jesteśmy generalnie zadowoleni, co robimy po urlopie z tą skórą? Jak pielęgnować tę fajną opaleniznę? Co robić, żeby ona nie była opalenizną na 5 minut i na tylko te kilka dni?
0: No tak,
1: urlopie.
0: Marzy nam się, żeby tą opaleniznę zatrzymać
1: trochę,
0: przez cały
1: tak.
0: rok, prawda? Byłoby idealnie. I tutaj faktycznie zależy nam na tym, więc tak jakby skupiamy się na pielęgnacji, czyli odpowiednim nawilżeniu skóry, też antyoksydacji, no bo chcemy te negatywne działanie słońca naprawić, więc wszelkiego rodzaju antyoksydanty, preparaty, serumy z koenzymami Q10, resweratrolem i innymi magicznymi substancjami są wskazane. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład dojdzie do poparzenia, no to pamiętajmy, żeby w tej początkowej fazie na przykład unikać tłustych, takich emolientowych, filmotwórczych składników.
1: A te takie domowe różne śmietany, inne takie kefiry?
0: No
1: to...
0: tak, to kiedyś faktycznie to było dobrym rozwiązaniem, dlatego, że po pierwsze chłodziło, no bo zimne, po drugie no kwas mlekowy, który nawilża, natomiast tutaj też jest takie stanowisko dermatologów, że teraz lepiej jest...
1: Są wygodniejsze sposoby.
0: Dokładnie, że te formulacje tych kosmetyków dostępnych są po prostu lepsze i tutaj zwracamy w takim przypadku szczególną uwagę na takie formuły żelowe, na przykład z pantenolem, który wycisza, chłodzi, dlatego, że w momencie, kiedy posmarujemy się czymś tłustym, takim okluzyjnym, no to może dojść do takiego trzymania tego ciepła, a ta skóra jest gorąca, piekąca, więc tak jakby nie chcemy tego ciepła zatrzymywać, chcemy, żeby to ciepło uciekło, dlatego takie formulacje żelowe są najlepszym rozwiązaniem.
1: Żele aloesowe, jakie jeszcze możemy
0: tak,
1: polecić?
0: Tak, aloesowe, na pewno duże dawki pantenolu, no bo to jest też taka substancja, która mega wycisza. Alantoina bardzo też jest taka znana z tych właściwości. Później jak już przejdziemy sobie przez ten etap, kiedy nas piecze, jest gorąco, no to wtedy stosujemy preparaty, które właśnie bardziej są takie firmotwórcze, z ceramidami, z olejami roślinnymi, żeby jak najbardziej ten płaszcz lipidowy wzmocnić, odbudować, no i cieszyć się tą opalenizną. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, że niestety, no jednak nie udało się i ta skóra zaczyna nam schodzić, no to w takim przypadku dajemy jej czas, czyli nie kombinujemy,
1: nie, zrywamy,
0: od razu z peelingiem, no tak, bo to zrywanie aż samo, prawda, się prosi, żeby, bo ta skóra tak pięknie odchodzi. Natomiast tutaj pamiętajmy, że jak będziemy tą skórę zrywać, to ona będzie tym bardziej uwrażliwiona, podrażniona, dłuższy będzie ten okres regeneracji, więc tutaj dajemy skórze czasu, czekamy, aż to nam się wyłuszczy, w tym czasie intensywnie ją możemy nawilżać, wtedy ten proces na pewno sprawnie przebiega.
1: Na koniec jeszcze, czy warto odstawić jakieś kosmetyki przed opalaniem na przykład, czy
0: zdecydowanie w przypadku twarzy, no to ogólnie jest tak, że w takim sezonie sienno-zimowym unikamy mocno drażniących preparatów. To na pewno są preparaty kwasowe, to na pewno jest retinol, który bardzo lubimy stosować w tym sezonie sienno-zimowym. Też na pewno przed urlopem nie decydujemy się na intensywne ścieranie tego na skórka, bądź też zabiegi, które gdzieś tam tą skórę uwrażliwiają. W zabiegach na pewno skupiamy się właśnie na wzmocnieniu tej skóry, przygotowaniu ją do tego właśnie wysokiego nasłonecznienia. Natomiast w przypadku ciała, no to też właśnie zwracamy uwagę, żeby gdzieś tam nie szorować tej skóry. Często przed urlopem chcemy zrobić wszystko, prawda? No bo chcemy tak jakby w krótkim czasie

0: się wyglądać jak najlepiej. Natomiast tutaj rozsądek jest zawsze najlepszym
1: jak
0: rozwiązaniem.
1: W każdym przypadku.
0: Bo to, że my zaczniemy tą skórę trzeć i gdzieś tam
1: mocno, tak?
0: Tak, eksploatować, to nie sprawimy, że cofniemy lata zaniedbań i że tak jakby tutaj nagle będzie nowa skóra, tylko po prostu ją niepotrzebnie uwrażliwimy na słońce.
1: A jeśli już poczynimy jakieś szkody, to co? Warto do specjalisty?
0: Myślę, że tak. Myślę, że chociażby dlatego, żebyśmy podpowiedziały, co chociażby sobie tam zrobić, w sensie jakie kroki chociażby takie domowe, jak to rozwiązać. Natomiast przede wszystkim odbudowa płaszcza lipidowego, czyli ceramidy, lipidy, wszelkiego rodzaju kosmetyki, które zawierają te substancje aktywne.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie i życzę wszystkim udanych urlopów i braku poparzeń słonecznych.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie,

0: Federacji CAB. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć. Też udany występ.
1: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło.

0: Kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no, dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
1: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
0: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
2: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
1: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
3: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
4: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
5: I zapraszam juniorów.
3: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
6: Ja też.
1: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
3: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
3: 3 albo 4 lata.
6: 3 albo 4.
1: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
3: No, bardzo często występowaliśmy. No, w różnych pasach.
1: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
3: Czasami tak, a czasami nie.
1: A co jest najlepszego w karate?
3: To, że można zdobywać medale, puchary.
4: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
7: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
8: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
7: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
8: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
7: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
8: Praca w domu.
7: Praca w domu to też bardzo ważne.
8: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
7: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
8: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
7: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas, nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
8: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy, przede wszystkim po to ćwiczę.
9: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to po kłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
10: trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu,

0: To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu, no i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
1: Jakie będą pana pierwsze kroki, jako już nie pełniąc obowiązki, tylko jako przewodniczący?
0: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
2: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No, bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
3: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjne, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca.

0: W minioną sobotę odbył się Włomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
1: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mrzyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
2: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
3: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
1: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
3: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
2: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
4: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
0: Dla uczestników Włomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
5: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
2: A jakie są reakcje uczestników?
5: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
0: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
2: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
6: Super było, miła zabawa.
7: Otóż to.
6: To najważniejsze.
7: Pogoda nam dopisała.
6: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
7: Jesteśmy mega zadowoleni.
2: A czy trasa była łatwa?
6: Bardzo.
7: Można powiedzieć tak.
6: Dla nas łatwa. No.
7: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę poćwiczyć oczywiście.
6: I zrelaksować się. Także było super.
2: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
6: Potrzebne, jak najbardziej.
7: Tak, tak powinno być.
6: Bo nawet to jest wszystko dla dzieci.
0: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
8: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
7: Tak.
8: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
7: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo,

0: Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
1: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, i którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria Pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
0: Czy biegasz na co dzień?
2: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
0: I czy lubisz bieganie?
2: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
0: A jak wyglądają twoje przygotowania?
2: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
0: A co daje ci bieganie?
2: No dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać. Nie chodzić, tylko biegać można.
0: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
2: Nie, już chyba czwarty raz.
3: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
4: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
3: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
5: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
4: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
5: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dresscode.

0: się dzieje na ludzi w naszym życiu. Ej, zablokuj wszystko, co przytłacza cię. Zablokuj każdego, kto ci życzy źle. Często denerwuje nas kogoś postawa. Tracimy na to nerwy. Szkoda zdrowia, wariat.
1: Bardzo fajnie. Jest okej, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję. Przed czym tu się stresować?
2: Walczysz o 2000 zł? Jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy. Tam ostatnio...

0: Ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
1: A czy szykują się jakieś nowości?
0: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta, czas przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
2: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorek i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: Jakie emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam.

0: się będę bawić.
1: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
0: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
1: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
2: Dress Code.
1: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
2: Tak. Tak.
1: A gdzie?
0: Na YouTubie.
3: Na Spotify też.
1: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
0: Tak.
2: Tak. Czekaliśmy.
1: A czy byliście już rok temu?
2: Ja byłem rok temu.
4: Ja nie byłam.
2: Ja nie byłam.
1: Jak było?
4: Też mi się podobało.
5: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły i ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak
6: ja oceniam jego
5: dobrze.
6: Muzykę.
5: Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze.
1: Czy byliście rok temu?
5: Byliśmy, znaczy ja byłem.
6: Nie było.
5: Nie wiem.
1: I jak wrażenia?
5: Jeszcze raz?
1: Jak wrażenia?
5: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
1: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
6: Myślę, że tak.
5: Tak. Wiesz.
1: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
5: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
7: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też

0: wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
1: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
0: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Wrocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: wiemy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry.
1: Dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas, wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta, tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywaną, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo,

0: wykonaną egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i Zarzeczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia siedziby kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście

0: zrobienie z tego no po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, to jest pan prezydentem, rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcę ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
2: Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek, to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
4: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowanych innych atrakcji.
5: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze świętem województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, urocząca msza.

0: koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa, ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość, tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
1: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
2: Święto Województwa, jak się panie bawią?
3: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
2: Super. Pogoda nie ostraszyła?
3: Nie.
4: Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
3: Mamy parasole, także...
2: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
5: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
4: Też na Andrzeja Piasecznego.
3: Na Anię Dąbrowską.
2: Jakieś ulubione piosenki?
5: A no nie wiem w sumie jaką.
4: Śniadanie do łóżka, wyjmie deszczu.
3: No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
4: Porady na zdrady.
3: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
2: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
6: Przyszliśmy, jest super.
7: Jest dobrze.
6: No jest super.
2: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
6: Ania Dąbrowska.
7: Ania.
2: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
6: W głowie.
2: Jeszcze jakieś?
6: Jak to się tam zbywało?
8: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
1: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. We Włocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
9: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głównie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
1: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
10: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Włocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne. To znaczy,

0: takiej, która już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła? Powstała strefa brzeska. Powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie. Tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych, szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. I tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami. I tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań, rozmawiamy

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować

0: tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
1: A jaki jest poziom uczestników?
0: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na mistrzostwa województwa, a tydzień temu był na mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć. Też udany występ.
2: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
1: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciliśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no, dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
1: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu. I zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
1: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
5: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
3: Ja też.
1: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
7: Plansza, a zapraszam.
5: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
1: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy. No, w różnych pasach.
1: I jak, towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
1: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale.
8: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie, udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
9: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
8: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy, ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
9: No, dla mnie to fajne wejście w kumite, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
8: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
9: No. Praca w domu.
8: Praca w domu to też bardzo ważne.
9: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
8: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
9: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
8: może nie takie marzenie już, staram się to w wprawić w rzeczywistość.

0: Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale... Ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
1: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
2: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
3: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej. Właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
4: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
3: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
2: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
5: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej do, na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu Głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych. Może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100%.

0: za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
0: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjne, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się w Łomagedon fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
3: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
4: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
5: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
3: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to
5: tak.
3: Jest więcej.
5: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
4: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
6: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
2: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
7: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli Rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
4: A jakie są reakcje uczestników?
7: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
2: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
4: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
8: Super było, miła zabawa.
9: Otóż to.
8: To najważniejsze.
9: Pogoda nam dopisała.
8: Pogoda nam dopisała, nie padało.

0: Także świetnie.
1: Jesteśmy mega zadowoleni.
2: A czy trasa była łatwa?
0: No, bardzo.
1: Można powiedzieć tak.
0: Dla nas łatwa. No.
1: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
0: I zrelaksować się. Także było super.
2: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
0: Potrzebne, jak najbardziej.
1: Tak, tak powinno być.
0: Bo to jest wszystko dla dzieci.
3: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
4: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi, i pierwszy, i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
1: Tak.
4: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
1: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
4: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanej imprezy, przepraszam, udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
5: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: Okay. I czy lubisz bieganie?
5: Lubię, przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
5: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
5: No dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
5: Nie, już chyba czwarty raz.
3: Podczas Włomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
6: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
3: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
7: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
6: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
7: Ja myślę, że taka jest nasza rola.

tutaj centrum kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Jęgrzejś Festiwal, jak chociażby grupa Dresscode.

0: Teraz kogoś postawa, tracimy na to nerwy. Żona zdrowia wania.
1: Bardzo fajnie. Jest okej, okay, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować.
2: Ale już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
3: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Katorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem się zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji.

0: ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
1: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
1: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
0: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię, to jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca i musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
1: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
0: Jest, myślę, że jest, tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
1: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
1: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
1: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
1: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
1: A czy słuchacie ich na co dzień, oglądacie?
6: Tak.
1: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
1: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
1: A czy
6: czekaliśmy.
1: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłam rok temu.
7: Ja nie byłam.
1: Jak było?
6: Też mi się podobało.
8: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
9: Ja oceniam jego
8: dobrze.
9: Muzykę.
8: Jest bardzo dobrze.
1: Czy byliście rok temu?
8: Byliśmy, znaczy ja byłem.
9: Nie było.
8: Nie wiem.
1: I jak wrażenia?
8: Jeszcze raz?
1: Jak wrażenia?
8: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
1: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
9: Myślę, że tak.
8: Tak. Wiesz.
1: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
8: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
4: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej. W związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
0: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
1: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
0: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Wrocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami.